niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem, żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną, mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół tu raz to buntu stanę, raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery pory, wszedł mnie przeryć i pory ci wejść moje

akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba że bajkę czytaj, choćby jedno słowo pominie. Ta samba co nie da niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułap, a zobacz, że hulak bossy, fiestę grubo.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w plecy, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem

0: Niebieskie kwiaty to przyroda.
1: No.
0: Przyroda to fauna i flora.
1: O!
0: Florę na razie zostawmy.
1: Dobrze.
0: Bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko w porządku.
0: Otóż fauna... Fauna,
1: słuchamy,
0: to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

0: hasłem. O, jest pani. Dzień dobry. Poproszę jedno jasne.
1: Przepraszam pana, za czym ta kolejka?
2: Do ostatniej paróweczki, proszę panią.

może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube'y wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlistę.

0: czas, ubrany leczyć.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Kiedy rzeczywistość moc starannie weczy.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Kiedy nawet już logika sercu przeczy.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Lata lecą jak rymy w kolejny zeszyt.
1: Naturalna kolej rzeczy.

Bili w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu, przestaje kryć wspomnienia, a jeżeli ściągają ze mnie życie jak zwojdone lytem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?

dalej wyjdziemy sobie.

rozgrywają wspólny projekt. Chociaż wierzę w szczęście, w życiu pewny tylko pogrzeb. W snach można zobaczyć rzeczy, których nie wymyśli człowiek. Mam trzy garnitury i w żadnym nie pójdę. Niewydanych hitów posłucham.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: czwórce dbamy o dobrą formę. Już teraz, w audycji Najlepsze z Najlepszych, czas na powrót do najciekawszych audycji dla miłośników sportu.
1: Na rozgrzewkę w czwórce zaprasza Michał Piwowarek.
2: W sporcie bardzo łatwo jest zmierzyć wynik. Możemy mierzyć czas, możemy sprawdzać, w jakim miejscu padły kolejne rekordy, jaka była liczba powtórzeń, czy był progres, czy go na przykład nie było. I właśnie

0: Dlatego sport potrafi dawać ogromną satysfakcję, ale też często mocno uderzać w poczucie własnej wartości. O tym wszystkim dziś porozmawiam ze specjalistką w tym zakresie, magister Anią Marć, psycholożką sportu i trenerką mentalną. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Wejdźmy od razu w taką sytuację, którą zna wielu trenujących. Mamy ten słabszy dzień, mamy jeden gorszy wynik, albo po prostu cały trening kompletnie nam nie idzie. Co wtedy najczęściej pojawia się w głowie takich sportowców albo sportowców amatorów?
1: Odniosę się najczęściej do młodych sportowców, bo z takimi mam doświadczenie, z takimi pracuję. Często tutaj to mocno uderza w ich tożsamość. Czyli to świadczy o ich całym życiu sportowym. Czyli miałam zły trening, to znaczy, że jestem złym sportowcem. To może się do tego nie nadaje. To pewnie nic nie osiągnę. I tutaj ten cały kołowrotek się napędza, czyli od jednego nieudanego treningu, od jednej na przykład nieodbitej piłki do tego, że jestem bardzo złym sportowcem i w sumie to nic nie osiągnę, po co tu przychodzę.
0: Dlaczego w takim razie tak łatwo przekładamy ten jeden gorszy występ, jeden gorszy trening na ocenę właśnie siebie?
1: Wydaje mi się, że to już może mieć początek w dzieciństwie, dlatego że rodzice, oni zawsze chcą dobrze, ale często gdy dziecko wraca z treningu, jak było, albo z zawodów, Ile meczy wygrałeś? I jakby to już sam rodzic buduje tą narrację wokół wyniku i dziecko wtedy jakby kształtuje się w tym, że jest dobre tylko wtedy, jeśli wygrywa. Bo tylko wtedy rodzice na przykład zwrócą na niego uwagę, wezmą go na lody, czyli ja zasługuję, jeżeli ja wygram, to ja zasłużę na miłość.
0: Masz takie poczucie, że w sporcie amatorskim porażka potrafi boleć tak samo jak w sporcie zawodowym, gdzie gra się naprawdę o wysokie stawki?
1: Myślę, że sport, pomimo tego, że ciągle jestem mianownik sportu, to amatorski od profesjonalnego bardzo się różni. Bo jednak sport amatorski często uprawiamy, żeby się oderwać. Czyli wracamy z pracy i idziemy sobie raz w tygodniu pograć w piłkę czy w siatkówkę ze znajomymi, bo to nam sprawia radość. I jakby głównym celem sportu amatorskiego jest radość i możliwość spędzania z kimś czasu, możliwość gdzieś się poruszania, zwłaszcza jak jest na przykład praca siedząca, a jednak sport profesjonalny różni się, bo tam wchodzi bardzo duża presja. To już nie jest dodatek do życia, tylko to praktycznie całe życie zawodowego sportowca opiera się na sporcie. Wszystko jest podporządkowane pod sport. Dodatkowo rodziny sportowca też są podporządkowane pod ten sport, więc to jest całkiem inny kaliber moim zdaniem.
0: Jak zbudować po takiej, to biorę w cudzysłów, porażce, poczucie takiego zdrowego rozczarowania?
1: Bardzo ważną kwestią jest to, żeby nie patrzeć tylko tak zero-jedynkowo na ten wynik. Bo nawet jeżeli spotkanie nie poszło po naszej myśli, to założę się, że to nie było tak, że wszystko poszło źle. Tylko zawsze są jakieś dobre elementy. I jeżeli to był ważny turniej, ważne spotkanie, na przykład finał Mistrzostw Polski i tak dalej, to na pewno ta przegrana boli, nawet jeżeli jest to jeszcze młodzieżówka. Ale jeżeli się zastanowimy, no to doszliśmy do finału. Coś pokazaliśmy. I myślę, że tutaj tak już takie zadanie zawsze, jeżeli ktoś nas będzie słuchał, żeby sobie zrobił, z czego i tak mogę być dumny. Za co mogę się szczególnie pochwalić? Pomimo tego, że wynik nie pokazuje może tego, że super mi wyszło, to i tak na pewno jest coś, co warto pochwalić, dostrzec. I to też nie jest egoizm, że pochwalimy się, nawet jeżeli wynik nie poszedł super, to warto to robić.
0: A jako psycholożka jesteś za takim podejściem, żeby w ogóle odrzucić tę porażkę i stwierdzić, nic się nie stało, idę dalej, i w ogóle unieważnić ten fakt, że jednak no, jest ten wynik po mojej stronie, powiedzmy, ujemny, ale ja na to macham ręką i w ogóle nic się nie stało, nie mam nad tym jakiejś większej refleksji.
1: Ja traktuję przegraną jako część procesu i nie ma sportowca, który nigdy nie przegra. I im szybciej się z tym pogodzimy, tym lepiej dla nas. Tylko to nie chodzi o taką akceptację, że wszystko jedno, jaki będzie wynik, tylko to chodzi o to, że jeszcze coś jest do zrobienia. Jeszcze coś mogę poprawić w sobie. I w sporcie dążymy do doskonałości, której nigdy nie osiągniemy, paradoksalnie, ale przegrana jest częścią procesu i warto z niej wyciągać lekcje, bo tylko wtedy ma sens.
0: A w takim razie warto z twojej perspektywy założyć sobie klapki na oczy i nie patrzeć na wyniki innych?
1: I tak, i nie. To zależy. Jak wszystko w psychologii, to zależy.
0: Jasne.
1: Dlatego, że wyniki innych nas mogą motywować. I tutaj mówimy o takiej zdrowej rywalizacji, na przykład wewnątrz zespołu. To nie jest tak, że jak mamy dwie osoby na danej pozycji, na przykład w siatkówce zwykle tak jest, że mamy na przykład dwóch atakujących. Więc jeżeli jestem drugim atakującym, to nie znaczy, że dobra, akceptuję to, tylko jakby to jest zdrowa rywalizacja, że ja dążę do tego, żeby osiągnąć więcej. ja zawsze mówię, że jeżeli nie jesteśmy najlepsi w drużynie, to to jest dobrze, bo mamy do czego dążyć. Czyli to jest takie zdrowe porównywanie.

0: zdecydowanie się i dążenie do czegoś. Ale nie na zasadzie, że on jest lepszy, więc ja nigdy tego nie osiągnę, bo to idzie wtedy jakby w drugą, całkowicie drugą stronę, że nas to demotywuje.
1: Ale temat. Zostań z czwórką.

0: Tak sobie to wyobrażam.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
1: Sport.
3: Moim i waszym gościem cały czas magister Ania Marć, psycholożka sportu i trenerka mentalna. Teraz przeglądać się będziemy temu, czy sport amatorski naprawdę potrafi wzmocnić głowę. Bo jest takie zdanie, że sport buduje charakter, ale czy też buduje odporność psychiczną, z której możemy czerpać w tak zwanym regularnym pozasportowym życiu?
4: Najpierw sobie należy zdefiniować, czym jest ta odporność psychiczna, bo wydaje mi się, że wiele osób źle ją postrzega.
3: Aha.
4: Dlatego, że odporność psychiczna to nie jest tak, że ktoś się nie stresuje, że ktoś nie ma złych emocji, że on się nie poddaje, tylko on pomimo tych trudności jest w stanie sobie poradzić. I tak, sport daje możliwość budowania tej odporności psychicznej, ale to jak z chodzeniem na siłownię. Ja mogę chodzić, ale mogę mieć progres, a mogę go nie mieć. Mogę gdzieś się rozwijać, a mogę stać w miejscu i się poddać. Czyli to nie jest tak, że jeżeli będę uprawiać sport, na 100% gdzieś sobie wykształcę tą odporność psychiczną. Nie, ale ja mam możliwość, żeby to zrobić i prawdopodobnie tak będzie.
3: Czyli odporność psychiczna w sporcie polega na tym, że to nie jest tak, że nic nas nie rusza, wszystko po nas spływa, tylko raczej na tym, że umiemy wrócić do siebie, do pewnego momentu w treningu, w którym byliśmy, nawet

0: po tym trudnym, trudniejszym momencie.
1: Tak, i sport ma bardzo wiele trudnych momentów w sobie i myślę, że więcej jest tych trudnych niż tych dobrych, bo nawet patrząc na karierę sportowców, że jeżeli sobie prześledzimy ich życie, to tam było kilkanaście takich momentów zwycięstw. Mhm. A to było 20 lat grania na przykład.
0: Tak.
1: Czyli my widzimy tylko tą wisienkę na torcie, a nie widzimy tych wszystkich przegranych, tych wyrzeczeń. Więc sportowcy, zwłaszcza w tym profesjonalnym sporcie, oni mają tą odporność psychiczną mocno wytrenowaną poprzez różne doświadczenia.
0: A co się takiego dzieje, że mimo, że kochamy daną dyscyplinę, jesteśmy rozkochani w sporcie, tu cały czas myślę o sporcie amatorskim, nagle radość z ruchu mija, po prostu przestajemy ją czuć, jesteśmy skupieni tylko na tym, że mamy na przykład za sobą serię porażek w meczach albo serię występów poniżej naszych oczekiwań i możliwości, poniżej naszego performansu na treningach.
1: Tutaj już przechodzimy trochę ze sportu amatorskiego w taki półzawodowy, półprofesjonalny, dlatego że jeżeli mówimy, że już startujemy w zawodach i tak dalej, no to gdzieś na przykład planujemy sobie treningi, to już nie jest taka spontaniczna aktywność, właśnie wyjście ze znajomymi, pójść sobie w padla pograć, czy w squasha, czy w piłkę, czy w cokolwiek, tylko właśnie już planujemy proces. Czyli to już nie jest taka czysta przyjemność i robimy to tylko dlatego, żeby miło spędzić czas, tylko gdzieś planujemy progresować, planujemy gdzieś się rozwijać, osiągać coraz lepsze wyniki, więc dochodzi ta presja.
0: No to jak w takim razie w takich prostych i podstawowych krokach spróbować wyrwać się z tego momentu, kiedy sport, który dopiero co był no czymś, o czym mówiłem, na przykład otwartym tekstem, że to jest coś, co kocham, nagle staje się kolejnym źródłem presji w moim życiu.
1: Myślę, że warto wrócić do tego, dlaczego w ogóle zaczęliśmy uprawiać ten sport. Czyli powrót tak naprawdę do pierwszego kroku, do pierwszej decyzji, co mi się podoba w tym sporcie. I tutaj mamy też, podobna sytuacja jest, kiedy u sportowców albo profesjonalnych, albo u młodzieżowych, którzy też już wchodzą w ten profesjonalizm, jakby ten sport profesjonalny, dlatego że sport młodzieżowy też już coraz bardziej przyspiesza. Nawet jak nie jesteśmy amatorami, tylko gdzieś dalej, to nie jest tak, że my ten sport wiecznie będziemy kochać i z każdego dnia będziemy chcieć wstawać na trening, bo gdy treningi są o 6 rano, mamy wiele obowiązków i może się nie chcieć. I to jest naturalne.
0: Jak na razie mam wrażenie, że w tej rozmowie korzystaliśmy głównie z zasobów własnych, czyli zadać sobie pytanie, zastanowić się nad czymś, a jak dużą rolę w tym wszystkim odgrywa nasze otoczenie i to bliskie w kontekście sportu, czyli na przykład osoby, z którymi trenuję, z którymi spotykam się na meczach, a jeśli chodzi o taką większą postać, no to na przykład trener, trenerka, coach.
1: Bardzo duże. Dlatego, że my się rozwijamy poprzez własne doświadczenia, ale tak samo środowisko na nas oddziałuje. Bo my gdzieś dopiero później sobie wykształtowujemy to, kim jesteśmy, jakie chcemy podjąć decyzje, co czujemy, a gdzieś na początku działamy trochę idąc za tłumem, trochę patrząc na to, co inni myślą na ten temat. To, jak inni nas traktują, ma bardzo duże znaczenie. Te relacje w ogóle budują podejście do sportu, czyli to, jak trener będzie się zachowywał, to wszystko modeluje zachowanie zawodników. Tak samo rodzice. Rodzice modelują zachowanie swoich dzieci. Więc to środowisko jest mega ważne i ta świadomość właśnie, że naszym działaniem wpływamy na innego człowieka, na inną jednostkę jest bardzo ważna.
2: Najlepsze z najlepszych. Sport. Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy.
3: Rozpędziło mi się.

0: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
1: Sport w czwórce.
2: Razem z magister Anią Marć, psycholożką sportu i trenerką mentalną, już teraz chcę przyjrzeć się temu, jak nauczyć się traktować sport jako proces, a nie test własnej wartości. Jak często właśnie zdarza się taka sytuacja, że to, co wydarzyło się w hali sportowej, w siłowni czy w innych miejscach, w których można uprawiać sport, przenosimy to do naszej pracy, do życia codziennego, do relacji.
3: Myślę, że wtedy, kiedy zaczynamy traktować sport jako kolejny projekt w życiu do zrobienia, czyli kolejny obowiązek, gdzie ta pasja, ta radość przemienia się w coś, co muszę rozwijać, ale nie w taki sposób, żeby sprawdzić, co mi przyniesie życie i jak daleko gdzieś jestem w stanie pokonać własne bariery, tylko właśnie za miesiąc chcę wystartować półmaratonie, więc jakby liczby są ważniejsze teraz niż to doświadczenie. I wtedy jakby tracimy, dlaczego zaczęliśmy uprawiać ten sport. Tylko właśnie przechodzimy w takie mega zadaniowe podejście, kolejny obowiązek i przestaje być tak fajnie.
2: A jakie są jeszcze inne sygnały, poza tym, które opisałaś przed momentem, które mówią nam o tym, że dzieje się coś w miarę niepokojącego, dzieje się coś o tym, że sport nagle przestaje być przestrzenią do odpoczynku, również tego mentalnego, a nagle staje się kolejnym obowiązkiem i kolejnym obciążnikiem?
3: Myślę, że samo to podejście na trening, czyli mam trening, to już muszę tam iść. To zmiana takiego podejścia, że nie jestem podekscytowana, że mogę iść do lasu, się przejść, pospacerować, pobiegać i zobaczyć piękne drzewa i jakby doświadczać, tylko no nie, znowu jest trening do zrobienia. Dobra, jeszcze dwa w tym tygodniu i to nie jest taka jednorazowa akcja, no bo wiadomo, czasem każdy może nie mieć siły, mieć gorszy dzień i to jest normalne, ale na przykład kiedy to trwa 2, 3, 4 tygodnie i my się zmuszamy, to wtedy troszeczkę zaświeciłoby mi się światełko w głowie, czerwone, żeby się nad tym zastanowić, czy na pewno to jest to, co chcę robić. Bo to nie jest przegrana zmienić sport, czy odpuścić, czy stwierdzić, że na razie tego nie czuję, zamiast jakby katować się.
2: Ale cele wynikowe same w sobie nie są złe, no bo jeszcze myślę sobie o tym przykładzie, który podałaś, o tym półmaratonie. Wyznaczyć to, że chcę przebiec półmaraton, no właśnie, ja to zrobiłem intuicyjnie, powiedziałem, że chcę przebiec, a nie, że muszę to zrobić.
3: Tak, czyli tutaj to, co mówimy do siebie i o sobie, też ma znaczenie jak najbardziej. I cele wynikowe są dobre, bo one wskazują nam ten szczyt, ten punkt, do którego chcemy dotrzeć. Tylko często my się nie skupiamy na tym, jak to zrobić i jakie kroki muszę poczynić, żeby to było realne, bo jeżeli ja

0: życiu nie biegałam, no to jak za miesiąc półmaraton? To nie jest w ogóle realne. Tylko chodzi o to, żeby to rozłożyć siły na zamiary. Zobaczyć, na ile mnie stać, na ile ja mam czasu w ogóle. Czy ja mam jakieś zasoby? Czyli po prostu rozłożyć to racjonalnie na czynniki pierwsze i na przykład zamiast już sobie założyć cel, że za miesiąc chcę przebiec półmaraton czy maraton, no to chcę przebiec na przykład 5 kilometrów bez zatrzymywania się w tym miesiącu. Niech to będzie mój cel. I wtedy za rok być może pobiegnę ten półmaraton, jeżeli będę chciała.
1: Gdybyś miała właśnie podpowiedzieć osobie, która po każdym słabszym wyniku traci wiarę w siebie, to od czego powinna zacząć? Ta pierwsza wskazówka, jeszcze tylko przywołam, była o tym, żeby zapytać siebie, po co właściwie to zaczęłam, po co to zacząłem. A masz inne pomysły?
0: Założyć sobie zeszyt i zapisywać po każdym treningu, z czego jestem dumny. Małe sukcesy. Ja to nazywam takim dziennikiem małych sukcesów. I wszystkim młodym sportowcom każę to robić. A raczej zachęcam do robienia tego. Żeby po każdym treningu, nieważne jaki był wynik, sobie notowali, z czego jestem dzisiaj dumny. Bo być może dobiegłam do piłki, do której zwykle nie dobiegam. A być może odbiłam ilość razy. A być może coś w ataku zrobiłam super. I pomimo tego, że nie wiem, był sparing tam na treningu i przegraliśmy seta, mecz, cokolwiek, to i tak mogę być z siebie dumny, że coś zrobiłam. I to nie jest trening zmarnowany, nawet jeżeli całościowo wydawałoby się z boku, że był kiepski. To ja jednak czuję, że coś zrobiłam dobrze i progresuję.
1: Dziś w rozgrzewce rozmawialiśmy o tym, że nie każdy trening musi kończyć się progresem, a nie każdy start musi kończyć się spektakularnym zwycięstwem. Czasem największą nagrodą jest to, że po słabszym dniu nie rezygnujemy z siebie. Moim gościem Ania Marć, psycholożka sportu i trenerka mentalna. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również dziękuję.
2: To był gość. Sport w czwórce.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Sport.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.

0: Audycja sportowa czwórki.
1: Gość czwórki jest w naszym studiu Olga Szczerba, miłośniczka dwóch kółek, trasy rowerowe, polecajki, no specjalistka od jeżdżenia na rowerze i wszystkiego, co z rowerem związane, no to właśnie Olga lubi. Cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: To może wycieczka rowerowa, jakie polecajki byś nam zaserwowała tutaj?
2: Och, polecajek mam naprawdę wiele, natomiast Polska jest przepięknym krajem. Turystyka rowerowa się rozwija bardzo dynamicznie, więc opcji jest sporo. Ja osobiście wybieram szlak Dolina Baryczy. Będzie to dla mnie nowy kawałek Polski do odkrycia.
1: A gdzie to się znajduje?
2: Okolice Mielicza. Można dojechać bezpośrednio również komunikacją miejską, co polecam dla niezmotoryzowanych. Można sobie przewieźć rowery. Natomiast ostatnio miałam też okazję odkrywać Pojezierze Brodnickie. Jest to region nazwany Bramą Mazur. Fajna alternatywa właśnie dla, myślę, zatłoczonych Mazur, zwłaszcza w tych okresach wakacyjnych, urlopowych. Znajduje się tam ponad 100 jezior, więc jeśli lubimy takie klimaty, to naprawdę świetna opcja, aby połączyć aktywny wypoczynek ze zwiedzaniem, ponieważ to było dawne tereny krzyżackie, więc też możemy sobie zrobić taką znawczą wycieczkę, a trasy są przepiękne. Kilometry, szutrostrad, dobrej jakości asfalty o niskim natężeniu ruchu. Jest się gdzie zatrzymać, jest co zwiedzić, jest gdzie jeździć, bardzo polecam.
1: No dobrze, a jaka jest w takim razie twoja ulubiona trasa?
2: U mnie wszystko zaczęło się od takiego klasyka, czyli właśnie trasy rowerowej Velo Baltica, a dokładnie tego odcinka R10, czyli naszego polskiego, nadmorskiego. My jechaliśmy akurat ze Świnoujścia na Hel i była to taka pierwsza eskapada rowerowa wtedy na ciężko z sakwami, rowerami turystycznymi, z namiotami, ale mimo trudu, mimo wysiłku myślę, że to jest trasa wspaniała również dla całych rodzin i dla początkujących, ponieważ jest płaska i bardzo dobrze przygotowana, jest wiele miejscowości, kempingów, hoteli, ośrodków, także ten Bałtyk można z perspektywy dwóch kółek odkrywać, a nawet powiem więcej, zajechać w takie miejsce, gdzie pewnie autem lub na piechotę byśmy nie zawędrowali.
1: Czyli R10, międzynarodowy szlak rowerowy, Świnoujście, Hel, niektórzy tam ciągną ją jeszcze dalej, czyli Elbląg, tak. No skoro międzynarodowa, to potem można pojechać do krajów bałtyckich, czyli Litwa, Łotwa, Estonia. Mhm. Ja muszę przyznać, że tak, że to jest moja ulubiona trasa, szczególnie odcinek Władysławowo, Hel. Mhm. Tutaj jedna z moich koleżanek redakcyjnych, nie zdradzę imienia i nazwiska, narzekała mi ostatnio na Władysławowo, że tłum i tak dalej. Mm-hmm. Okej, rozumiem, no ale to wtedy wypożycza się rower albo zabiera się swój i śmiga się Półwyspem Helskim wśród dzikich róż, piękną trasą, po prawej stronie Zatoka Gdańska, windsurfing, te wszystkie spadochrony i ci ludzie się uczący właśnie pływać na tych wszystkich sprzętach i to jest coś pięknego, chociaż z drugiej strony ta trasa na Półwyspie Helskim wydaje się trochę zaniedbana, bo tam jest mamy taką kostkę, prawda? I to ona tam się nam już trochę tak zapada, trochę się rozchodzi, tam piasek wchodzi i trochę się trudno jedzie.
2: W niektórych momentach faktycznie ta trasa jest nieco zdezelowana, natomiast da się przejechać i fajnie, że jest to odseparowany odcinek, więc absolutnie nie jedziemy jakąś drogą krajową. Natomiast jeśli chodzi właśnie o R10, to ja też bardzo polecam Krynicę Morską. Tam jest naprawdę przepięknie, ponieważ mamy taki zupełnie goły odcinek tuż nad morzem, gdzie nie ma praktycznie tam żadnej turystyki, żadnych pieszych parawanów, więc to jest naprawdę taki wspaniała część polskiego wybrzeża, do której wracam co roku.
1: Olga Szczerba jest razem z nami, miłośniczka dwóch kółek. Znajdziecie jej profil na Instagramie i tam właśnie rowerowe polecajki. Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką.
0: Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Zapraszamy na audycję sportową czwórki.
1: Olga Szczerba jest razem z nami.
2: Wycieczki rowerowe w Polsce cieszą się naprawdę sporą popularnością.
3: Tak, dokładnie tak jest, zwłaszcza osoby niezmotoryzowane, tak jak ja, które szukają połączeń naszą polską koleją, mogą mieć problem. Jeśli mamy już jakiś pomysł w głowie, to radzę polować na te bilety z wyprzedzeniem, najlepiej wtedy, kiedy ta sprzedaż jest uruchomiona, czyli 30 dni wcześniej, ponieważ w większości połączeń mamy tylko 6 miejsc na rower, a taki bilet rowerzysta musi posiadać, aby ten przejazd mógł się odbyć.
2: Natomiast jeśli chodzi już o taką wycieczkę rowerową i przygotowanie, co zawsze zabierasz ze sobą, o czym warto pamiętać?
3: Myślę, że przede wszystkim najpierw trzeba sprawdzić rower i mieć pewność, że nasz główny środek lokomocji na ten dzień jest sprawny. Może to taka oczywistość, ale sporo osób o tym zapomina, ale widać, że też te kolejki do serwisów rowerowych są ogromne, więc jednak dobrze, żeby promować i robić to wcześniej. Więc taki podstawowy przegląd roweru jak najbardziej. Na pewno należy zapoznać się z trasą, ponieważ trasa nierówna, tak? Czyli jaka będzie nawierzchnia, inaczej jedzie się po asfalcie, inaczej się jeździ po szutrze.
2: Ty zawsze tak robisz? Nie miałaś czasem takich spontanicznych momentów, że jedziesz w ciemno?
3: Miałam i nieraz też wylądowałam w piachach. Więc teraz raczej planuję wycieczki z wyprzedzeniem, chyba że organizuję jakiś przejazd, bo również tutaj w Warszawie działam z amatorską grupą kolarską Fika Cycling, zapraszamy. To po prostu jak najbardziej wytyczam trasę, a później jadę lub jedziemy z grupą znajomych i sprawdzamy te odcinki, żeby ten przejazd właśnie był jak najbardziej komfortowy i żeby nie było niemiłych niespodzianek na trasie. A co zabieram, to na pewno picie i jedzenie.

0: bądź uwzględniam, czy na trasie są sklepy, jakaś infrastruktura, aby móc się zatrzymać, zrobić przerwę. Ja też jestem miłośniczką, tak jak wcześniej wspominałam, takiego kolarstwa bez spiny, na luzie, bez presji na wyniki, nie patrzenie na jakieś tam waty, prędkość, kadencję, bo nie jeżdżę treningowo, nie jestem zawodowcem, tylko właśnie amatorem, amatorką. Więc staram się zawsze uwzględnić, jest to dla mnie ogromna przyjemność, jakiś postój na dobrą kawę, ciasteczko, jakąś restaurację, obiad, czy jakieś fajne miejsce z grillem. Wczoraj na przykład byliśmy w Puszczy Kozienickiej, to też jest bardzo fajna jednodniówka, też polecam dla osób mieszkających w Warszawie i w okolicach, można dojechać sobie właśnie do Radomia, czy do Lesiowa, KM.com, albo też można autem zostawić sobie na parkingu i tam w super miejscu byliśmy w takim grill barze, coś jak z dawnych lat, gdzie jest taka garkuchnia, kiełbasa, kaszanka, grochówka, ławeczki,
1: altanki. To są najlepsze miejsca po prostu. Dokładnie. Na takim papierowym talerzyku, plastikowy widelec, tak. Nóż, to nie ma nic lepszego jeszcze po wysiłku usiąść sobie i zjeść sobie jakąś taką kaszaneczkę z jakimś bigosikiem, przegryźć
0: to. Jest klimat.
1: To jest znakomity klimat. Jeszcze taki duży gar i to wszystko, tam jakaś para się unosi, coś pięknego. Czyli mówisz o tym, że kawusia i ciasteczko, bardzo mi się to podoba, tak zwane coffee stopy. O przygodach mówiłem, że porozmawiamy, ale to w kolejnym wejściu, o tych nieprzyjemnych, ale też może przyjemnych. Olga Szczerba jest razem z nami. Coraz głębiej wchodzimy w temat rowerów. Wejdziemy też również w temat rowerowy, jeśli chodzi o to, jaki w ogóle sprzęt sobie kupić. Ile kosztuje porządny rower? Taki na start i taki już dla trochę bardziej wprawionych rowerzystów. O tym już za chwilę.
2: W czwórce.
3: W czwórce.
2: Dbamy o waszą formę.
3: Dbamy o waszą formę.

0: Audycja sportowa w czwórce.
1: My w audycji sportowej rozmawiamy o rowerach, jest razem z nami Olga Szczerba. Wracamy teraz do rozmowy o takich przygodach rowerowych. No i właśnie, niespodzianki te przyjemne i te mniej przyjemne na trasie, jakie ciebie spotkały. Co to było? Może jakiś dzik ci wskoczył na plecy, jeleń wyskoczył przed rowerem.
2: Zdarzało mi się być wyprowadzoną na manowce. My rowerzyści nie lubimy najbardziej tak

0: piaskowych odcinków, a niestety czasem trasa w internecie, na podglądzie, w Google Maps wygląda dobrze, ale rzeczywistość jest zgoła inna.
1: Czyli sprawdzasz sobie ten tak zwany Street View,
0: tak? Tak, ale też mamy różne fajne aplikacje. Ja teraz osobiście korzystam z Veloplanera i tam właśnie jest podgląd, jest też opcja dodawania zdjęć przez użytkowników, więc też ta społeczność rowerowa ma wpływ na kształt tej aplikacji czy strony, więc to też jest super. Z innych przygód zdarzyło mi się na przykład zobaczyć łoś w Kampinosie, w Kampinoskim Parku i też dziki podwarszawskie. Nawet na ścieżce tej dzikiej wzdłuż Wisły można spotkać.
1: Powiedziałaś o środowisku rowerzystów, no i to jest też bardzo ciekawy temat, bo to środowisko nie jest jedno, mamy grupy, podgrupy, podgrupy, podgrup i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, ty proponujesz jazdę na rowerze w takiej wersji właśnie, na lajcie, taką luźną, bez spiny. Natomiast są osoby, które traktują tę sprawę śmiertelnie poważnie. I nawet miałaś z nimi do czynienia. I nawet cię krytykowali. Opowiedz o tym.
0: Tak, no tworząc w internecie i budując tę społeczność, niestety nie unikniemy jakichś niemiłych komentarzy, tak zwanego hejtu, bo oczywiście trzeba odróżnić konstruktywną krytykę od po prostu takich bezpodstawnie rzuconych komentarzy, które wynikają z jakiejś frustracji albo z poczucia czyjejś wyższości na przykład.
1: A to co ich frustruje w takim razie?
0: No, niektórzy ludzie potrafią nawet przyczepić się do ubioru, że kolor skarpetki nie taki. Na przykład, nie wiem czy wiedziałeś, ale do czarnych butów białej skarpety nie zakładamy.
1: Całe życie robiłem to źle.
0: Tak, czy właśnie nie taki typ roweru. Ja staram się tworzyć taką społeczność ponad podziałami. Nieważne, czy ktoś preferuje jazdę szosową, czy gravelową, czy na turystyku, na rowerze crossowym. Myślę, że miejsce się znajdzie dla każdego rowerzysty na trasach rowerowych i w przestrzeni publicznej, a także internetowej. Więc staram się właśnie taki przekaz propagować, ponieważ myślę, że jest to przepiękny sport i przepiękna forma ruchu dla indywidualistów, czyli dla osób, które wolą spędzić ten czas samotnie, zrobić jakąś fajną traskę. Dla całych rodzinek, które chcą zrobić coś innego niż siedzenie na przykład przed telewizorem, a także dla przyjaciół, dla grup rowerowych. Fajne osoby można zapoznać. Niektórzy poznają swoje drugie połówki. No wspólna pasja na pewno łączy, tak?
1: A ty swatałaś kogoś na wycieczkach rowerowych?
0: Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo wiem, że mój przyjaciel słucha.
1: Nie musimy wymieniać imienia i nazwiska. Wiadomo, że chodzi o przyjaciela.
0: Tak, ale niestety póki co bez skutku, ale zobaczymy, ponieważ sezon dopiero się rozpoczyna i na pewno jakieś nowe osoby się pojawią.
1: No to uważaj w takim razie, przyjacielu, bo Olga Szczerba wchodzi cała na biało już za chwilę. Jest razem z nami i opowiada o wycieczkach rowerowych. Za chwilę wracamy do rozmowy i też sobie porozmawiamy trochę o tym, o czym to wszystkim się różni. Rower gravelowy, crossowy, trekkingowy, górski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
2: Sport w czwórce. Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy.

0: Deadlock. Yo.
1: Do przerwy 2-0. To jest audycja sportowa w czwórce.
2: Ja wiem, powiedziałem, że sobie odróżnimy tam gravel, trekkingowy i tak dalej, ale musimy poruszyć wątek miłosny, czyli jak zagadać na rowerze. Olga Szczerba razem z nami, słuchamy.
3: Jest to ciężkie pytanie, natomiast wchodząc w jakiś sport, w jakąś grupę, jest na pewno łatwiej zagadać niż tak na przykład na ulicy, tak? Ponieważ dla nas jest to już w tym momencie nienaturalne, więc co mogłabym doradzić osobom, które wchodzą w ten świat rowerowy i szukają jakiegoś partnera, partnerki do jazdy? Myślę, że najprostsze pytanie, po prostu na jakim rowerze jeździsz, czy polecasz jakąś fajną trasę, czy w okolicy, może nawet, nie wiem, jeśli mieszkasz w Warszawie, to czy lubisz jakieś tutaj trasy, czy może chciałbyś wybrać się na jakąś wspólną przejażdżkę.
2: No ale to jest takie przed wyruszeniem na rower, a na przykład jedzie sobie piękna dama, no piękna, no chodzi o piękno duszy mi oczywiście tutaj, jedzie sobie na rowerze i podjeżdża ktoś do niej i zagaduje, czy to jest cringe, czy nie? Zdarzają się takie sytuacje, czy miałaś takie sytuacje, że jechałaś sobie rowerem i ktoś podjeżdża, zagaduje?
3: Zdarzają się takie sytuacje i myślę, że to jest mniej cringe'owe niż po prostu zagadanie na ulicy, ponieważ ten rower daje ci pretekst. Jeśli ja widzę jakąś osobę na rowerze i ona gdzieś tam podjeżdża do mnie, o coś zagaduje, to nie traktuję tego nienaturalnie, ponieważ widzę, że to też jest rowerzysta, więc potencjalnie jest już jakiś wspólny mianownik, który nas łączy. Więc w ten sposób, wchodząc w hobby, myślę, że zwiększamy nasze szanse, aby właśnie spotkać tę swoją drugą połówkę.
2: Tyle teorii, to teraz praktyka. Poproszę jakieś przykłady z życia wzięte w takim razie.
3: Ja osobiście nie poszukuję i jestem w szczęśliwym związku, więc nie muszę mierzyć się z takim zadaniem, ale co mogłabym doradzić, to po prostu zapisać się do jakiejś grupy.
2: Nie, ale Olga, dawaj ten przykład ze Skandynawii, który zdradzałaś tu poza anteną.
3: To tak, to zdarzyło się faktycznie, że po prostu chłopak podszedł, prosto z mostu zagadał, powiedział, że przysłuchiwał się rozmowie i poprosił o numer, ale był to numer do mojej koleżanki, także wszystko tutaj się odbyło i nawet umówili się na spotkanie i na randkę.
2: Chłopak z Norwegii?
3: To był chłopak w Polsce, ale my planowaliśmy wyjazd do Norwegii, więc też był pretekst do rozmowy o podróżach.
2: A no proszę, no to jak rowery mogą pięknie człowieka połączyć? To jednak z kronikarskiego obowiązku, z racji tego, że już powiedziałem, że to o tym porozmawiamy, no to odróżnijmy sobie już na koniec w takim razie te wszystkie rowery trekkingowe, gravelowe. Czym jest w ogóle gravel? No bo trekkingowy, crossowy, one gdzieś tam się, wydaje mi się, częściej pojawiają w internecie. Natomiast czym jest ten gravel, na którym ty jeździsz?
3: Gravel, tak. Myślę, że to rower, typ roweru, który zyskuje coraz większą popularność i coraz więcej ludzi na ulicach Warszawy i nie tylko widzę. Więc gravel, no to z angielskiego jest to żwir, więc był to taki rower,

0: który został wynaleziony w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam jest dużo tego szutróżwiru. No i potem szturmem przedarł się do Europy, do Polski i po prostu ten rower charakteryzuje się sportową taką ramą, barankiem, kierownicą, tak, gdzie charakterystyczny mamy chwyt. Natomiast mamy tam możliwość włożenia grubszej oponki. Więc to jest fajne, ponieważ nie ograniczamy się tylko do nawierzchni asfaltowej, tak jak rower szosowy, czyli tak potocznie nazwana kolażówka, więc to jest taka główna różnica. Oczywiście są specyfikacje, ja też nie jestem ekspertem do spraw technicznych, więc jakaś tam ergonomia, aerodynamika, różnice w pochyleniu, w pozycji, to oczywiście można o tym czytać. Natomiast gravel daje fajną uniwersalność, tak? Czyli jeśli chcemy jeździć trochę po asfaltach, trochę po szutrach, nie po jakimś bardzo agresywnym terenie, bo oczywiście taki rower też nie zastąpi roweru górskiego MTB. Tutaj trzeba postawić tę linię, jeśli chcemy robić jakieś zjazdy, korzenie, piachy, no to oczywiście tutaj warto mieć amortyzator, bo gravel, rower gravelowy takiego amortyzatora nie posiada zazwyczaj, tak? Więc to myślę, że to są te najważniejsze różnice.
1: Crossowy jest bardziej goły niż trekkingowy, a trekkingowy ma zazwyczaj tam jakieś światełko, mocowanie i tak dalej.
0: Więc dla takiej turystyki rowerowej, gdzie chcemy sobie na przykład podczepić sakwy, ja również tak jeździłam, teraz bardziej na lekko, bo też gravel właśnie fajne ma to, że możemy sobie takie sakiewki bikepackingowe też dodać i na lekko się spakować. Ja nawet w stanie jestem spakować się w taką sakwę, powiedzmy 9 litrów na tydzień, tak, że kobieta potrafi.
1: No proszę, jaka kreatywna Olga Szczerba, która opowiadała nam o rowerach i wycieczkach rowerowych, no to w takim razie szerokiej traski i dzięki serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.
3: Czwórka online.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Sport.
3: Sport.
4: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Tego
2: nie możesz przegapić.

0: Na zegarach godzina 7. Dzień dobry, zaczynamy nowy tydzień.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek przyniesie nam wyraźne przypomnienie, że lato powoli oddaje jesieni swoje miejsce. W Warszawie około 14 stopni, sporo chmur, ale pojawią się też przejaśnienia. W Krakowie termometry pokażą również 14 stopni i tu również zapowiada się pochmurnie z przelotnymi opadami, więc parasol zdecydowanie może się przydać. Z kolei w Gdańsku około 17 stopni, ale nad morzem zdecydowanie bardziej odczujemy wiatr. Początek tygodnia będzie więc raczej dynamiczny niż leniwy. Krótko mówiąc, kurtka pod pachę, parasol w pogotowiu, i ruszamy. Poniedziałek sam się nie zrobi.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Dobrego dnia, jest 9 minut po godzinie 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, witam was w poniedziałkowy poranek i oficjalnie mogę powiedzieć, że otwieramy nowy tydzień. Weekend za nami, przed nami kolejne 5 dni, więc czas powoli przestawić się z trybu jeszcze chwila, jeszcze moment w tryb działamy i bierzemy byka za rogi. Mam nadzieję, że udało wam się w ten weekend odpocząć, trochę zwolnić, spotkać się z bliskimi albo po prostu zrobić coś, na co w tygodniu zwykle brakuje nam czasu. No a jeżeli weekend minął zdecydowanie za szybko, no to spokojnie, mamy dla was tutaj dobrą muzykę, dobre rozmowy, informacje, no i trochę dobrego nastroju. Zostańcie z nami, zacznijcie ten tydzień razem z czwórką.

0: 13 minut po godzinie 7. Uwaga, mam dla was coś bardzo przyjemnego.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: No bo wiecie, jest poniedziałek, jakoś tak ciężko jest się zebrać po tym weekendzie, więc postanowiłam, że trochę was rozkręcę o poranku i będę miała dla was czapki czwórki. Fajna czapka, czarna czapka z czarnym napisem czwórka, no naprawdę plus 5 do lansu. Więc gdyby ktoś miał ochotę o tę czapkę powalczyć, to wystarczy, że zgadnie, przed czym się ukrywam o poranku. A to będzie taka rzecz, no spróbuję wam to jakoś wytłumaczyć. Po pierwsze, jeżeli ukrywam się przed taką rzeczą, która powoduje, że nie jestem gotowa na kontakt wzrokowy o godzinie 7:13. Zanim zobaczę prawdę, wolę jednak zobaczyć kawę. Rano wolę jeszcze nie konfrontować się po prostu z rzeczywistością. No i tak sobie myślę, że nie wszystko trzeba o sobie wiedzieć o godzinie 7 rano. Przed czym ukrywam się o poranku, oto jest pytanie 22 kierunkowy do Warszawy 645-2100. Jeżeli wiecie, przed czym się ukrywam, no to do nas dzwonicie i w ten sposób czapka czwórki może być wasza.

0: Joy, Ezra Collective, to już za nami 17 minut po godzinie 7. Lecimy z tym porankiem.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Mam dla was czapki o poranku. Czapki czwórki, fajne czapki, które będziecie mogli sobie założyć. Tym bardziej, że zmieniła się pora roku, więc czapka jak najbardziej na propsie. Mam chętnych na te czapki. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, przed czym się dzisiaj o poranku ukrywam, a dzisiaj rano unikam spojrzenia osoby, która zna wszystkie moje grzechy. Przed czym się ukrywam, o to jest pytanie. Może Paweł będzie wiedział. Dzień dobry, witaj w czwórce. Jak tam u ciebie poranek?
2: Dzień dobry, witaj. Wszystko dobrze. Jadę na zakupy.
0: Fajnie tak o poranku 7.18, zakupy, fajnie. No, naprawdę podziwiam. Cały dzień pewnie będzie w związku z tym dobry dla ciebie, skoro o poranku zrobisz zakupy, to reszta już jakoś poleci. Przed czym dzisiaj ukrywam się o poranku, to jest pytanie.
2: Czy to jest lustro?
0: Tak! Ech, myślałam, że to będzie trudniejsze, no ale tak, no nie przepadam za patrzeniem w lustro o poranku, myślę, że nie jestem w tym sama, ale to ciekawe, dzisiaj zadzwonili sami mężczyźni do mnie, żadna kobieta, ale mam nadzieję, że kobiety mnie doskonale rozumieją. Czapka jest twoja, życzę ci dobrego dnia, niech ten poniedziałek będzie najlepszy z możliwych.
2: Super, dziękuję wzajemnie.

0: No macie ten beat od Frenchmana i od Mariki, to już za nami, a ja mam dla was bardzo dobrego newsa.
1: Słyszeliście o tym?
0: Słyszeliście o tym? No, nie wiem, czy wiecie, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Wdzięczności. No i to jest idealny moment, żeby docenić to, co mamy. No i spokojnie, nie będziemy wam tutaj robić o godzinie 7.26 terapeutycznej sesji, bez przesady. Ale może zacznijmy od rzeczy naprawdę ważnych, od docenienia tego, co jest naprawdę bardzo istotne o poranku, czyli, że jest kawa, że telefon jest naładowany, że włosy jakoś tam o tej 7.26 się ułożyły. No i już tak naprawdę mamy kilka powodów do wdzięczności. No a tak serio, warto czasami zatrzymać się na chwilę, no i zauważyć, że te małe rzeczy, które na co dzień traktujemy jak oczywistość, po prostu są i warto gdzieś tam zwrócić na nie uwagę. No na przykład na ludzi, którzy odbierają telefon od nas, kiedy ich potrzebujemy, przyjaciół, z którymi można śmiać się z kompletnych głupot, muzykę, która robi nam dzień i potrafi uratować nawet najgorszy poniedziałek, wolny wieczór, dobre jedzenie, albo ten moment, kiedy okazuje się, że jednak dzisiaj nigdzie nie musimy się spieszyć i nigdzie nie musimy biec. Bo może wdzięczność wcale nie polega na tym, żeby codziennie zachwycać się totalnie życiem. Czasem wystarczy pomyśleć, że nie jest źle, a właściwie to jest całkiem dobrze. No a jeśli jedyną rzeczą, za którą jesteście dzisiaj wdzięczni o godzinie 7.27 jest kawa, to też się liczy, no bo jednak od czegoś trzeba zacząć.

0: 26 minut pozostało do godziny 8. Zaczynamy nowy tydzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: I będziemy dzisiaj o poranku mówić o kontrowersyjnych reklamach, no bo wiadomo, że reklama ma przyciągać uwagę, ma zaskakiwać, czasem nawet szokować, no ale kiedy przekracza granice i zamiast zachwytu wywołuje totalne oburzenie, no to zaczyna się zupełnie inna historia. I ostatnio przekonała się o tym Sydney Sweeney, która pojawiła się w kontrowersyjnym spocie firmy bukmacherskiej. Reklama wywołała dyskusję w

0: internecie, no a krytycznie wypowiadały się o niej nie tylko sportsmenki i olimpijki, ale myślę, że wszystkie kobiety, które po prostu uprawiają sport. O najbardziej kontrowersyjnych kampaniach, granicy prowokacji, o tym, dlaczego czasem najgłośniejsza reklama wcale nie musi być najlepszą reklamą. Dzisiaj porozmawiam z Weroniką Puszkar. Dzień dobry.
1: Cześć,
0: o poranku. Czy ciebie ta reklama też zdenerwowała, tak jak mnie?
1: Ja nie byłam aż tak bardzo tą reklamą zaskoczona, dlatego, że od jakiegoś czasu Sydney Sweeney obserwuje na Instagramie, więc mogłam się tego spodziewać. To znaczy, ona generalnie eksponuje cały czas swoje ciało. No dobra, wcześniej reklamowała bieliznę i takie rzeczy, które jakoś się bronią, że no, reklamujesz bieliznę, więc się rozbierasz. Tutaj jest trochę inaczej, ale ja jeszcze pamiętam, jak pomoc domowa wchodziła do kin i tam też pojawiały się takie hasła, że będzie taka scena, po której wszystkie dziewczyny pójdą na siłownię. No i oczywiście to była scena rozbierana. Więc no tutaj to oszukuje, bo to jest reklama
0: sportu. No bo jak uprawiasz sport, no to niekoniecznie musisz się rozbierać.
1: No niekoniecznie musisz się rozbierać, chociaż tam też pojawiły się zdjęcia mężczyzn, też rozebranych, no ale nikt na nich za bardzo nie zwrócił uwagi. No może też dlatego, że Sydney jest teraz na topie, no i rzeczywiście ona ma to ciało, no tak się wyróżnia, no jest niesamowite, no jest naturalne przede wszystkim. No i tam się też bardzo wiele dziewczyn ze świata sportu odezwało, mówiąc, że one przez tyle czasu już walczą o to, żeby nie być wiązanymi z ciałem, żeby nie odnosić tego, żeby tego ciała w ogóle jakoś nie seksualizować, że mnóstwo czasu one poświęcają na to, żeby się jakoś w tym świecie sportu wybić, że to jest rywalizacja, że to jest praca fizyczna przede wszystkim.
0: I tak naprawdę nie ważne jest to, jak to ciało wygląda, tylko co tak naprawdę może zrobić.
1: Tak, i jeszcze, że to ciało w ogóle wygląda inaczej, kiedy
0: to
1: się
0: prawda.
1: Regularnie
0: jak
1: uprawia
0: się uprawia sport.
1: Sport,
0: to się nie wygląda jak Sydney Sweeney.
1: Tak, tam i pływaczki się odzywały, które przecież, no jeżeli kobieta regularnie pływa, no to wiadomo, że tutaj ma tę klatkę piersiową trochę rozszerzoną, że te ramiona ma takie nabite, że ma wiele mięśni. No to nie jest to ciało, które pokazuje Sydney Sweeney. No i też tam mnóstwo komentarzy takich, że też te dziewczyny od lat walczą o to, żeby trochę więcej zakładać na siebie podczas różnych zawodów, żeby nie pokazywać tego ciała, a tu przychodzi ona właściwie rozebrana i reklamuje przy tym sport.
0: No pojawiły się takie głosy, że ona cofnęła na co jakieś 15 lat znowu,
1: tak.
0: Że może 15 lat temu taka reklama nie wzbudziłaby takich kontrowersji i takich dyskusji, no ale jednak teraz Sydney Sweeney to trochę jednak przegięła.
1: Nawet tam widziałam takie hasło, że to jest kobieta napisana przez mężczyzn i może coś w tym jest. Ona się jakoś bezpośrednio do tego nie odniosła, nie napisała jakiegoś oświadczenia. Wrzuciła zdjęcia sportowców z poprzednich lat, którzy też brali udział w takich kontrowersyjnych reklamach. No ale to już, to w ogóle pojawiło się tylko na stories, później ciężko było do tego wrócić, więc gdyby rzeczywiście to jakoś brała na poważnie, no to wydaje mi się, że chociażby byłby to post, który byłby na stałe przypięty do jej konta. Tam jej ubyło obserwatorów chyba 200 tysięcy, natomiast ona ma 26 milionów, także nie wiem, czy to zrobi jej jakąś różnicę. No nie wiem, no rzeczywiście to budzi kontrowersje, to się nie podoba, ale czy to tak bardzo się na niej odbije? Nie sądzę, no bo dzisiaj mamy tyle tych kontrowersji, tyle tych różnych dram, że mam wrażenie, że jedna się kończy, zaczyna się druga, już nikt nie pamięta o tym, co się działo kilka tygodni temu. Trochę no, inaczej niż 15 lat temu.
0: No pewnie tak. Rzeczywiście drama goni dramę, ale myślę, że wiele kobiet z tego sportu wyczynowego i nie tylko, myślę, że też z tego amatorskiego gdzieś tam poczuło się urażonych i gdzieś tam poczuło jakieś zdenerwowanie. Wiesz, no to też się przekłada na to, jak ty idziesz normalnie na siłownię, zakładasz na siebie zwykłe dresy, bo też nie chcesz pokazywać tego ciała, bo nie robisz tego ciała dla osób, które są na tej siłowni, a wiadomo, że testosteronu jest tam naprawdę
1: chociaż
0: bardzo dużo i to budzi...
1: To widzę trochę dziewczyn takich, wiesz...
0: Rozebranych. Ale ja widzę coraz więcej też takich, które nie zwracają za bardzo na to uwagę, jak wyglądają, w czym przychodzą. Przychodzą w luźnych rzeczach, chcą się po prostu czuć komfortowo, nie chcą tak naprawdę, żeby te oczy mężczyzn były skierowane jakkolwiek właśnie na nie, no bo przychodzą tam tak naprawdę robić mięśnie, a nie żeby robić wokół siebie zamieszanie. Więc no Sydney Sweeney myślę, że uraziła wiele kobiet. Mogła pomyśleć, zanim weźmie udział w tej reklamie, a być może o to w tej reklamie tak naprawdę chodziło, żeby się dużo o niej mówiło.
1: No, ale że ta pomoc domowa też ma druga część wejść niedługo do kin. Więc już jakieś takie pierwsze reklamy się pojawiają, jakieś nowe aktorki też są zdradzane.
0: Jak nie wiadomo,
1: więc...
0: o co chodzi o pieniądze. O tak. Najbardziej kontrowersyjnych kampaniach reklamowych dzisiaj rozmawiamy w czwórce. Za moment wracamy.

0: 18 minut pozostało do godziny 8. Jest poniedziałek, ale to jest easy for me. To już za nami, lecimy dalej.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: W którym mówimy dzisiaj o kontrowersyjnych kampaniach, o granicy prowokacji, o tym, dlaczego czasami najgłośniejsza reklama wcale nie jest tą najlepszą. Tutaj przykład się pojawił, w sumie do tej rozmowy nas to skłoniło, reklama, w której pojawiła się Sydney Sweeney. Kontrowersyjny spot firmy bukmacherskiej, który uraził wiele kobiet, które uprawiają sport, no ale takich reklam w historii reklam było bardzo dużo.
2: I nawet były gorsze, to znaczy takie, które prowadziły naprawdę do tragicznych skutków. Bo jedna z takich reklam w 1992 roku, więc już czasy, że tak powiem, zamierzchłe, ponad 30 lat temu. No, wtedy w Filipinach pojawiła się taka reklama Pepsi. Pepsi wtedy dalej bardzo rywalizowała z Coca-Colą, dalej rywalizuje i wtedy bardzo chciała przyciągnąć do siebie konsumentów, więc stwierdziła, że zrobi taką loterię, że na kapslach pojawi się trzy cyfrowe numery i ludzie będą wygrywali pieniądze. No i rzeczywiście tam można było dużo tych pieniędzy wygrać, były mniejsze nagrody, większe i co jakiś czas pojawiały się w telewizji te wygrane kapsle, wygrane numery, więc ludzie wygrywali jakieś pieniądze, to było bardzo napędzane. W ogóle też ludzie stale o tym rozmawiali, zbierali te kapsle. Dochodziło do bujek, że wiesz, kradli sobie te kapsle. No wtedy jakoś rzeczywiście tam był też ogromny kryzys, więc chciano te pieniądze zdobyć. I była jedna główna nagroda, milion pesos, to było około 40 tysięcy dolarów. Wtedy to była kwota, która rzeczywiście zmieniała życie Filipińczykom i pojawiła się liczba 349. I taką liczbę miały wylosować w tych butelkach dwie osoby, no ale okazało się, że przez błąd komputera tych kapsli z taką cyfrą pojawiło się 800 tysięcy. No więc kiedy ta liczba została wylosowana, okazało się, że 800 tysięcy Filipińczyków powinno dostać

0: taką nagrodę. No oczywiście Pepsi nie miała tyle pieniędzy, żeby wypłacić tym wszystkim ludziom taką kwotę, więc dochodziło do ogromnych zamieszek, że ludzie przychodzili, bojkotowali, tam ci pracownicy tego koncernu nie mogli spokojnie sprzedawać tych swoich napoi, że musieli chodzić w jakichś obstawach, że tam wrzucano koktajle Mołotowa do tych fabryk, że nawet jakąś tam bombę wrzucono do fabryki Pepsi i w wyniku tego wybuchu zginęła osoba i później rzeczywiście ludzie jeszcze bili się między sobą i totalnie firma nie wiedziała, jak ma sobie z tym poradzić, bo nie było opcji, żeby wypłacić te pieniądze, więc no wydaje mi się, że jak się cofniemy jeszcze w czasie, to okazuje się, że takich skandalicznych reklam jest dużo, dużo więcej. Była też reklama Dolce & Gabbana, która pokazywała chińską modelkę, chińską aktorkę, która jadła pałeczkami włoskie jedzenie, cannoli, pizzę, makaron i ona tak kompletnie, ta dziewczyna robiła to w taki nieudolny sposób, jeszcze była instruowana przez jakiegoś lektora i Chiny się bardzo oburzyły, że to jest rasistowskie, że to jest wyśmiewanie ich kultury, więc też z tej reklamy zrezygnowano. W ogóle cały czas te reklamy można gdzieś zobaczyć w internecie, więc to nie jest tak, że one zniknęły na dobre. Mamy też reklamę McDonalda, która pokazywała chłopca, któremu zginął ojciec. No i tam cała historia, że on jest taki smutny i tak dalej. I nagle okazuje się, że on idzie do restauracji ze swoją mamą, dostaje jakiegoś najnowszego burgera i poprawia mu się humor. Więc kiedy to przejrzymy, okazuje się, że tych reklam trochę było, no ale mówmy się, to były same największe firmy, które istnieją do dzisiaj. Żadna z nich
1: tak,
0: nie zbankrutowała.
1: Jedna osoba tej reklamy nie wymyślała, tylko tam to musiało przejść przez szereg osób i nikt nie wpadł na pomysł, że może być z tym jakieś faux pas, chociaż czasami się zastanawiam, czy specjalnie takie reklamy nie są wypuszczane.
0: Właśnie.
1: Czy jednak nie ma w tym jakiegoś drugiego dna, jak na przykład w przypadku Sydney Sweeney, bo tutaj może się pojawić jakiś kolejny wątek za chwilę, dlaczego ona w ogóle to zrobiła i że to wcale nie był przypadek. No ale jednak to zdenerwowanie i oburzenie gdzieś tam pozostaje i ciągnie się za tymi, którzy występują często w tych reklamach, jeśli to są znane postacie i jeśli to jest na przykład taka Sydney Sweeney. Czy ona na tym ucierpi, poza tym, że straciła trochę fanów, no to tak do końca nie jestem pewna.
0: No ja tak samo, tym bardziej, że ona no cały czas bazuje na tym swoim ciele, więc wydaje mi się, że może to też w dużej mierze zapewnia jej jakieś kolejne role. No zobaczymy. Na razie będziemy ją też widzieć w tej pomocy domowej w kolejnych częściach. Nie wiem, czy ona teraz jeszcze gdzieś gra, szczerze mówiąc.
1: Można to sprawdzić. Co prawda nie będziemy to jakoś super zachęcać do tego, żeby zaglądać na jej profil w związku z kontrowersyjną reklamą, no ale jeśli ktoś jest ciekawy, to i tak nic go nie powstrzyma. O najbardziej kontrowersyjnych kampaniach dzisiaj opowiadała Weronika Puszkar. Wielkie dzięki.
0: Dzięki.
2: New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: push the pipe.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Czwórka Polskie Radio.
2: To jest nowość Czwórki.
3: Nowość Czwórki.
4: Chcę zamknąć pana.
5: Zamknąć pana.
4: Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć pana. Zamknąć

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
2: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
1: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
3: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pytego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: i również sporo chmur w ciągu dnia. Mogą pojawić się opady, a wiatr będzie chwilami dosyć mocny. Nieco cieplej będzie w Szczecinie, tam około 17 stopni. Tutaj także nie zabraknie chmur i deszczu, a wiatr może być mocno odczuwalny, czyli oficjalnie kawa na rozgrzewkę, kurtka na wszelki wypadek i dobry humor obowiązkowo.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxing.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
1: Po reklamie.
14: Tak jak my, nie gra nikt.
15: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: 8 to będzie bardzo dobry tydzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, poniedziałek melduje się punktualnie, a razem z nim nowy tydzień i cała lista rzeczy, które podobno mamy zrobić, ale bez paniki, na razie wystarczy kawa, głęboki oddech, no i takie dobre nastawienie. Mamy nadzieję, że weekend dał wam trochę energii, no i że udało się złapać chociaż odrobinę luzu. Teraz wracamy do codzienności, ale zrobimy to razem z muzyką, z ciekawymi tematami, dobrymi rozmowami, no i porcją pozytywnej energii. Zaczynamy ten tydzień i życzymy wam, żeby ten tydzień był dla was najlepszy z możliwych.

0: 17 minut po godzinie 8, wsiadamy do samochodu i ruszamy przed siebie.
1: Poranek czwórki.
0: Dzisiaj o tym porozmawiamy, co to znaczy być dobrym kierowcą i jeździć bezpiecznie. Jesień za chwilę pokaże kierowcom swoją mniej bezpieczną i przyjemną stronę. Mokry asfalt, pierwsze chłodne poranki, mgła, coraz szybciej zapadający zmrok, liście na drodze. Samochód, który latem zachowywał się przewidywalnie, jesienią no naprawdę może nas zaskoczyć. O tym, jak przygotować siebie i samochód na jesień, jak rozpoznać moment, w którym przyczepność zaczyna się kończyć, no i co zrobić, kiedy auto nagle przestaje zachowywać się tak, jak tego oczekujemy. Dzisiaj o tym porozmawiam z Piotrem Wróblewskim, który jest instruktorem jazdy sportowej. Od 30 lat szkoli kierowców, żeby ci mogli bezpiecznie pokonywać trasy. Dzień dobry, witam o poranku w czwórce. Co to znaczy jeździć bezpiecznie?
2: No jeździć bezpiecznie, czyli być skutecznym, nie mieć wypadków, przez całe życie najlepiej.
0: No to tego oczywiście życzymy wszystkim kierowcom, którzy teraz nas słuchają. Czy kierowca powinien zmieniać swój styl jazdy wraz ze zmianą pory roku? No teraz nam się ta pora roku zmienia. Już dzisiaj widzieliśmy, że poranek wyglądał nieco inaczej. Czy jesienią trzeba właściwie nauczyć się jeździć od nowa?
2: No tak, może troszkę kontrowersyjnie się wypowiem. Uważam, że jak ktoś jeździ dobrze, to pogoda nie ma większego znaczenia. Na torach wyścigowych, jak jeździmy po suchym i po mokrym, to różnica jest najwyżej kilka sekund na okrążeniu wśród zawodowców, a wśród amatorów byłaby to pół minuty. Dlatego też trzeba złapać trochę techniki jazdy, nie przeginać i właściwie jeździć podobnie na suchym, jak i po mokrym.
0: No to ja tutaj jeszcze podpytam trochę o tę mokrą nawierzchnię, bo ona mnie jakoś tam intryguje. Mam wrażenie, że przyczepność wtedy jest zdecydowanie mniejsza, ale może się mylę. Latem suchy asfalt no daje jednak jakieś tam poczucie kontroli. Jak to bardzo nas oszukuje w momencie, kiedy pada deszcz, kiedy na przykład w tych rynienkach, które są na asfalcie, zaczyna pojawiać się woda?
2: No, jeżeli ktoś ma nowe opony, to ta woda zostanie w większości odprowadzona, chyba że kałuża jest bardzo głęboka. Ale jak już jest taka pora jesienna, to ten bieżnik powinien mieć te, nie tak jak przepisy mówią, 1,6 mm, ale powinno być właśnie te 7 mm, 6 mm. No i trzeba jeździć, no ja nie będę tutaj sloganów powtarzał, że zgodnie z przepisami, ale jeżeli nie będziemy przeginać i będziemy skoncentrowani i skupieni, bo pamiętajmy, że zanim dojdzie do sytuacji ekstremalnej, to my robimy jakąś głupotę. Na przykład jedziemy po alkoholu, jesteśmy nieskoncentrowani, cały czas rozmawiamy z pasażerem, siedzącym z tyłu, z dziećmi i tak dalej. Koncentracja to jest bardzo ważna rzecz, która powoduje właśnie niestwarzanie sytuacji ekstremalnej, bo jak do sytuacji ekstremalnej dojdzie, to wtedy jest potrzebna technika jazdy, wychodzenie z poślizgu. To są bardzo trudne rzeczy i takie rzeczy to można wyćwiczyć na zamkniętych terenach. Jest już kilkanaście takich miejsc w Polsce. Polecam pojeździć z instruktorem po torze i wyćwiczyć nawyki.
0: To jeszcze dopytam, czy jeżdżenie zgodnie z

0: przepisami może nas uchronić przed niebezpieczną sytuacją, czy właściwie nawet jeżeli będziemy jechać zgodnie z przepisami, no to może dojść do jakiejś trudnej, awaryjnej sytuacji?
1: Zgodnie z przepisami na pewno szansa na wypadek jest dużo mniejsza, ale czasami jak jedziemy, wyobraźmy sobie, jedziemy 90 na godzinę prostą drogą, ale jest bardzo blisko prawa strona lasu i lewa, po lewej stronie i po prawej stronie jest las. Jeśli nam wybiegnie zwierzę, to te 90 na godzinę to jest potężna prędkość. Zwykły kierowca nigdy nie robił testu łosia, a ja robiłem go 1000 razy.
0: Na czym to polega?
1: No to jest ominięcie przeszkody, czyli stworzonej sztucznie przez jakieś słupki, ale chodzi o to, żeby zmienić pas ruchu i wrócić z powrotem na swój pas ruchu. I ludzie w ogóle boją się, ludzie nie omijają. Moje doświadczenie w pracy w Centrum Szkolenia Policji jest też takie, informacje dostawałem zwrotne od policjantów, że dwie takie najgorsze rzeczy, jakie ludzie robią i nie zdają sobie z tego sprawy, że ludzie nie omijają przeszkody, tylko wjeżdżają. Na przykład pod tira, bo nigdy nie omijał i on się boi ominąć, zamyka oczy i wjeżdża. Albo na przykład dojeżdża do pasów, za późno zaczął hamować i niestety wjeżdża w pieszego i badania mówią, że nie hamuje mocno. Że mimo, że hamowanie jest awaryjne, bardzo mocno trzeba hamować, zmierzone to jest i okazuje się, że większość kierowców, szczególnie panie, nigdy nie nacisnęły mocno hamulca. Dlaczego? Bo na kursie na prawo jazdy szkoda hamulców, bo to jest samochód własnością instruktora, jemu jest szkoda. A na takich zajęciach na zamkniętym torze można przećwiczyć awaryjne hamowania, wjeżdżanie w zakręt na granicy przyczepności i tak dalej, i tak dalej.
0: A czyli jazdy doszkalające tak naprawdę powinny obowiązywać każdego, zwłaszcza jak się zmienia pora roku, choć tak jak powiedział pan przed momentem, no dobry kierowca to po prostu dobry kierowca, niezależnie od pory roku, ale jednak myślę, że ta czujność o tej porze roku, jesienią, a później także zimą jest zdecydowanie potrzebna, no i może nam uratować albo życie, albo uratować nas z jakiejś trudnej sytuacji na drodze. Dzisiaj razem z nami Piotr Wróblewski, instruktor jazdy sportowej, rozmawiamy o tym, jak jeździć bezpiecznie.

0: 25 minut po godzinie 8. My cały czas siedzimy w samochodzie.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: A dzisiaj razem z nami Piotr Wróblewski, instruktor jazdy sportowej. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak przygotować siebie, jak przygotować samochód do jazdy, kiedy zmienia się pora roku. No teraz będziemy mieli jesień, później będzie zima, więc wiadomo, że te warunki na drodze będą zdecydowanie trudniejsze. No załóżmy, że jedziemy, no i nagle samochód zaczyna tracić przyczepność. No to co tak naprawdę robimy w pierwszej sekundzie? Do czego tak naprawdę powinniśmy być wyszkoleni?
2: Jeżeli nie mamy starodawnego samochodu bez ABS-u, to zawsze mocno kierownicę trzymamy, proste koła i bardzo mocny hamulec. Bo śliskość, czyli kałuża, powoduje to, że samochód jakby wjeżdża na górę tej wody. Chodzi o to, żeby wycisnąć jak najwięcej wody spod opony, czyli po prostu mocno hamować. Pamiętajmy, mocne hamowanie to jest super ważna rzecz.
0: Panie Piotrze, ale ja całe życie byłam szkolona do tego i tak mam w głowie, że powinnam w takich trudniejszych warunkach hamować pulsacyjnie.
2: Hamowanie pulsacyjne, właśnie dlatego nawiązałem do tych staroświeckich samochodów. Hamowanie pulsacyjne jest tylko wtedy, kiedy nie mamy ABS-u, bo jak mocno naciśniemy hamulec w samochodzie bez ABS-u, to blokują się koła i samochód jest zupełnie niesterowny. I we wszystkich szkołach bezpiecznej jazdy lat temu 20-25, jak nie było ABS-u w samochodach, trzeba było, żeby ominąć cokolwiek, to trzeba było najpierw puścić hamulec. Można było skręcić koła, samochód dalej jedzie prosto i w momencie, kiedy puszczam hamulec, on dopiero łapie tą przyczepność, omija i ponownie można. A w dzisiejszych czasach samochody są tak skonstruowane, że można hamować bardzo mocno, jednocześnie skręcając. A więc nie słuchać starych dziadków, którzy mówią o hamowaniu pulsacyjnym. Hamowanie pulsacyjne, nie ma czegoś takiego dzisiaj. Nie ma czegoś takiego w ogóle.
0: Nawet jak jest ślisko na drodze, nawet jeżeli spadnie śnieg na przykład, to całe życie mówiono nam, że to pulsacyjne hamowanie spowoduje, że samochód zostanie na torze.
2: Nie. Wydłużymy drogę hamowania i mocniej przywalimy, dlatego że jeżeli będziemy cały czas hamować, będzie krótsza droga hamowania. W dzisiejszych czasach hamowanie jest, to jest prostolinijne. Im mocniej naciśniesz hamulec, tym samochód lepiej hamuje. Każde puszczenie hamulca przy powiedzmy 70 czy 90 na godzinę to jest przejechanie kilkunastu metrów bez zwalniania. A więc jeżeli mamy uderzyć w coś, no to lepiej uderzyć 20 na godzinę niż 50.
0: Jakie błędy jeszcze popełniamy w samochodzie, które mogłyby, jakbyśmy ich nie popełnili oczywiście, uchronić przed trudną sytuacją na drodze?
2: Jeszcze raz powtórzę. Koncentracja, w miarę przestrzeganie przepisów, żeby nie doprowadzić do sytuacji ekstremalnej. A jak już jest ta sytuacja ekstremalna, to wiadomo, nie zmienimy pozycji za kierownicą na prawidłową. Siedźmy prawidłowo, bo jeżeli siedzimy za blisko, dotyczy to głównie niskich osób, panie nisko siedzą, bardzo blisko kierownicy. Nie, one mają wsunąć kierownicę, odsunąć oparcie, żeby poduszka spełniła swoje zadanie, musi być 30 cm, nie może być mniej buzia czy nos od poduszki. Natomiast wysokie osoby często siedzą bardzo daleko, leżą i prowadzą na prostych rękach. I teraz co poduszka? Poduszka niewiele pomoże, jeżeli chodzi o uderzenie i będzie złamanie kompresyjne barków, dlatego że na prostych rękach, jak uderzymy w cokolwiek, to będziemy mieli takie odczucie, jakbyśmy stanęli na stole i skoczyli na pięty.
0: To jak blisko albo jak daleko siedzieć od kierownicy, żeby było bezpiecznie?
2: Pozycję trzeba dostosować do wzrostu. Niskie osoby niech zwrócą uwagę, żeby nie siedziały bliżej niż 30 cm od kierownicy, a wysokie osoby niech nie siedzą dalej niż 60. I to jest... Trzeba pamiętać, że
0: taka
2: kierownica...
0: Taka zasada.
2: Tak, kierownica chodzi przód, tył. Pamiętajmy o tym. Ludzie nie wiedzą, do mnie przyjeżdżały klientki, czasami na żywienie, wszystkie, że 3 lata jeździ samochodem i ona to ta kierownica chodzi też nie tylko góra-dół? Takie były pytania.
0: No się okazuje, że można nią kręcić na wszystkie strony, bliżej, dalej też można sobie ustawić. Czy przypominamy o zapinaniu pasów? Czy to jest oczywiste i właściwie w 2026 no to każdy zapina pas, jak tylko wchodzi do samochodu?
2: Każdy powinien zapinać pasy, bo to w ogóle jest... Ja o tym nie mówiłem, chociaż należy to powtarzać, dlatego że jednak są ludzie,

0: Tacy, że to jest wolność zabierana i tak dalej. Zawsze w pasach, zawsze w pasach. Mnie było, nie byłoby na świecie. Ja miałem wypadków dziesiątki na zajęciach, opuszczenia drogi i tak dalej. Pasy zawsze i to jeszcze dociągnięte prawidłowo, a nie w zimie jakoś lekko zapięte pasy, jakaś duża kurtka gruba. Nie, trzeba to zapiąć, włożyć w ten schowek do pasów, dociągnąć. I tak w pasach jeździć. I niby przyzwyczaić się do tego.
1: Proste rzeczy, a jednak warto o tym przypominać, tym bardziej, że warunki na drodze za moment będą się zmieniały. Piotr Wróblewski jeszcze przez chwilę z nami zostaje. Za moment wrócimy do rozmowy o tym, jak bezpiecznie jeździć jesienią i zimą.

0: Oester opowiedział nam o staniu w korkach, a my opowiadamy o tym, jak jeździć bezpiecznie jesienią.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Piotr Żublewski jest cały czas razem z nami, instruktor jazdy sportowej. Za chwilę zmienią się warunki na drodze. Czy zmieni się także styl naszej jazdy? To, co najważniejsze, to to, żebyśmy zawsze zapinali pasy, żebyśmy te pasy zawsze dociągali, żebyśmy byli skoncentrowani, bo to też może uchronić nas przed trudną sytuacją. No i z tym hamowaniem okazuje się, że pulsacyjne wcale nie jest dobre. Powinniśmy, jeżeli jest trudna sytuacja na drodze, no po prostu wcisnąć ten hamulec na maksa, no bo na to pozwalają już te nowoczesne samochody. Nie możemy się bać mocno wciskać hamulców, bo tego akurat nas się nie uczy w szkołach jazdy, bo tam się jednak trochę te hamulce oszczędza. Jak jest trudna sytuacja na drodze, no to akurat takie mocne hamowanie może nas uchronić przed trudną sytuacją. Co właściwie jest trudniejsze? Opanowanie samochodu czy opanowanie własnych emocji w momencie, kiedy pojawia się trudna sytuacja na drodze?
2: Opanowanie własnych emocji wydaje mi się, że jest proste, tylko trzeba być konsekwentnym, bo jak ktoś wpada w jakiś poważny poślizg, to i tak z niego nie wyjdzie. Także lepiej nie doprowadzajmy do tego, żeby trzeba wiele godzin ćwiczyć, żeby sobie dać radę z samochodem obracającym się, żeby spowodować, że ten obrót wygaśnia.

0: albo spowodować jeszcze obrót, a nie uderzenie w drzewo, czy jakby jeszcze sterowanie samochodem w poślizgu, no to w Polsce potrafi kilkaset
1: osób. W ogóle da się sterować, no właśnie, samochodem w poślizgu, czy jak już wpadamy w poślizg, no to już właściwie niewiele możemy zrobić.
0: Całe zawody driftingowe to jest właśnie opanowanie samochodów w poślizgu. Cały czas się jeździ w poślizgu. Ale właściwie amatorzy niech o tym w ogóle nie mówią. Po pierwsze i właściwie najważniejsze, jedyne. Dlaczego? Dlatego, że teraz nowoczesne samochody są wyposażone w ESP, czyli wdrożenia antypoślizgowe, które mają pomagać kierowcy i pomagają. I one właściwie uniemożliwią poślizg nadsterowny. Czyli poślizg taki, gdzie tył nas chce wyprzedzić, prawda? Że samochód chce się obrócić. Ale trzeba pamiętać, że urządzenia antypoślizgowe, te wszystkie te ESP, PSM, DSC, zależy w jakim samochodzie odpowiednio się nazywają, one nie pomagają przy podsterowności. Czyli jeżeli ktoś wjedzie za szybko w zakręt, to i tak wypadnie, mając ESP. Samochód się nie obróci, ale przodem zawsze wypadnie. Dlatego pamiętajmy, że jeżeli samochód nie jedzie tam, gdzie chcemy jechać, to zawsze hamulec mocno dociśnięty, zmniejszanie prędkości i dociążenie przodu. Bo samochód dlaczego nie bardzo chce skręcić? Dlatego, że przód jest za lekki. Czyli jeżeli wjeżdżamy w zakręt i samochód nam nie bardzo chce skręcić, mamy nowoczesny samochód i to ESP na razie nie działa, bo nie czujemy tego. Ale jak samochód zaczyna płużyć, czy zaczyna uciekać na zewnątrz, to nigdy gazem, bo wtedy jak dodajemy gazu, to podnosimy przód auta, opowiedzieć, czy mamy tylny napęd, czy na cztery koła, podnosimy przód i samochód tym bardziej nie będzie chciał skręcić i ESP nam w ogóle nie pomoże. Także nie przeceniajmy urządzeń antypoślizgowych. Kiedyś do mnie dotarła klient, mówi, że był w jednym z salonów samochodowych, kupował samochód i mu sprzedawca powiedział, proszę pana, ten samochód nie wpada w poślizg. No myślałem, że spadnę trupem. No. Jak może nie wpaść? To wjedź w zakręt pod kątem prostym 100 na godzinę. Zobaczymy, czy nie wpadniesz.
1: To teraz sytuacja ekstremalna. Wiemy, że za chwilę uderzymy w przeszkodę. Czy istnieje tak zwane mądre przygotowanie się do zderzenia? Co zrobić z kierownicą, hamulcem czy własnym ciałem? Czy w ogóle mamy na to szansę, biorąc pod uwagę, że często to jest jakieś 5 sekund?
0: No chyba raczej bliżej 2-3 niż 5. Zawodowcy potrafią w poślizgu, wypadając z drogi, odpowiednio ustawić samochód przed drzewem, żeby uderzyć w drzewo odpowiednią częścią samochodu. Oczywiście amator tego na pewno nie zrobi i w samochodzie z ESP tego się nie da zrobić, a więc tylko starsze samochody, jeżeli i tak dalej. Ale w każdym razie najlepiej, jeżeli jest uderzenie, niestety opuszczamy drogę i już wiadomo, że jeżeli mamy drogę, jakiś zakręt i są drzewa i pole, to starajmy się ominąć drzewo i wjechać w pole, nawet dachować w polu. Ale jeżeli mamy przepaść, to starajmy się znaleźć drzewo i zatrzymać się na tym drzewem. No to już jest logika, tak? Nie wiem, czy... ale przejdźmy dalej. Najlepiej jest uderzyć przodem, dlatego że strefy zgniotu, mamy przed sobą 2 metry czy 1,5 metra strefy zgniotu. Jeżeli walniemy samochodem w pasach 40-50 na godzinę, to rozwalimy samochód, ale nam się prawdopodobnie nic nie stanie. Natomiast ta sama prędkość, uderzenie bokiem, to jest trup na miejscu, dlatego że strefy zgniotu nie jest 1,5 metra, tylko 20 cm. Uderzenie tyłem też jest bardzo niebezpieczne przy dużych prędkościach, dlatego że łamie się oparcie, które nie jest stworzone do tego, żeby badać przy uderzeniu tyłem. Łamie i my wypadamy albo przez tylną szybę, jako pasażer, bo pasa nas w ogóle przy uderzeniu tyłem nie trzymają. Albo łamiemy kark na tylnym oparciu, albo walimy w tego, kto siedzi z tyłu. Także jeżeli to uderzenie na prostych kołach, najlepiej środkiem, jak ja to mówię, znaczkiem fabrycznym. Logo.
1: O trudnych sytuacjach, do których mam nadzieję nie dojdzie i nikomu ich totalnie nie życzę. Dzisiaj rozmawiam z Piotrem Wróblewskim, instruktorem jazdy sportowej. Na koniec jeszcze 3 rzeczy przed tą jesienną jazdą. Co powinien sprawdzić w samochodzie albo zmienić w swoim zachowaniu kierowca przed tą zmianą pory roku?
0: Obowiązkowo sprawdzić, żeby był płyn, oczywiście oświetlenie, i płyn do spryskiwacza, pełen zbiorniczek, dlatego że jak pojedziemy sobie w trasę 200 km, to jeżeli będziemy co 400, co 7 sekund psikać, żeby, bo chyba sobie jest zabłocona, to jak jedziemy w długą trasę, to ja bym proponował nawet wziąć zapas tego płynu i tak dalej. Jeżeli chodzi o no to są slogany, żeby jeździć ostrożnie i wolniej, ale pamiętajmy, że

0: Najważniejsze jest to, żeby być skoncentrowanym, trzymać dwie ręce na kierownicy, nie prowadzić jedną ręką, w żadnym wypadku w jakichś ciasnych zakrętach nie wkładać ręki do środka, bo można zostać wyłamany łokieć, jak ktoś nas uderzy. Przecież sami może być tak, że my jedziemy drogą i ktoś w nas uderza. Chodzi o to, żeby mieć mniejsze obrażenia, a żeby mieć mniejsze obrażenia, trzeba prawidłowo kręcić kierownicą i prawidłowo siedzieć, nie za daleko, nie za blisko.
1: Piotr Wróblewski dzisiaj razem z nami, instruktor jazdy sportowej. Bardzo dziękuję za tę porcję dobrych rad. Niby oczywiste rzeczy, niby to wszyscy wiemy, a jednak często o tym zapominamy i zachowujemy się za kierownicą zupełnie inaczej, ale warto pamiętać o tych wszystkich rzeczach, o których mówił Piotr Wróblewski. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce o poranku.
0: Dzięki bardzo.

Będzie tego więcej tam, zdecydowanie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Homecoming i w przypadku Warszawy nie jest to tylko wyłącznie hasło, bo w 2019 roku Grand Big Box Battle po raz pierwszy w swojej historii opuściło Szwajcarii. Pierwszą zagraniczną lokalizacją wydarzenia właśnie była Warszawa, a później wróciło do Polski w 2021 roku, a następnie 3 edycje odbywały się w Tokio. Teraz światowa scena ponownie spotka się w polskiej stolicy. No i dobra wiadomość jest taka, że mam dla was zaproszenia na tę imprezę. Wystarczy do nas zadzwonić 22 kierunkowy do Warszawy 645 2100 po zaproszenia na Grand Big Box Battle. Dzwonicie teraz.

0: Standing here, I need my things.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Na zegarach godzina 9, witamy z uśmiechem. Nowy tydzień.
1: Pogoda.
0: Przed nami poniedziałek z pogodą zdecydowanie bardziej jesienną niż wakacyjną. We Wrocławiu około 16 stopni, niebo będzie przeważnie pochmurne, ale nie oznacza to, że cały dzień spędzimy pod parasolem. W Olsztynie około 15 stopni, sporo chmur i przelotne opady deszczu, do tego umiarkowany, momentami silniej.

mniejszy wiatr, czyli jeśli rano zobaczycie kogoś walczącego z parasolem na ulicy, no to jest spora szansa, że to po prostu mieszkaniec Olsztyna próbujący rozpocząć ten dzień z godnością. A

0: Akcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
1: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
2: Dziewczyny górą.
3: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
0: Muzyczne pobudzenie, audycja Czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Po reklamie.
0: Tak jak

0: Zrovingly, trudne słowo o poranku. Dobra, już nie będę pytała was więcej o tą miłość. 10 minut po godzinie 9. Spróbujmy to jakoś przetrwać.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, witamy was w nowym tygodniu. Jest poniedziałek, czyli dzień, w którym jedni już od rana działają na pełnych obrotach, inni dopiero negocjują z budzikiem warunki dalszej współpracy, a jeszcze inni, tak jak ja, mają problemy z tym, żeby wypowiedzieć chociaż trzy słowa poprawnie. Niezależnie od tego, do której grupy należycie, jesteśmy razem. No i właśnie razem zaczynamy ten poranek. Przed nami sporo muzyki, ciekawych tematów, rozmów, no i rzeczy, które mam nadzieję, choć trochę poprawią wam humor. Więc kawa w dłoń, uśmiech na twarz, no i ruszamy. Dobrego poniedziałku i dobrego całego tygodnia życzymy wam o poranku w czwórce.

0: Justin J. Waiting to już za nami 15 minut po godzinie 9, a u nas zaproszenie na festiwal.
1: Poranek czwórki.
0: I w związku z tym pytanie, czy naprawdę kiedyś było lepiej?

A może po prostu pamięć nasza ma taki wyjątkowy talent do wybierania tych fragmentów przeszłości, które najbardziej lubimy. Właśnie z takim pytaniem rusza tegoroczny Big Book Festival, który od 24 do 27 września odbędzie się w Warszawie. Hasło 14 edycji brzmi: kiedyś było lepiej. Przez 4 dni literatura będzie spotykać się ze sztuką, historią, pamięcią, modą, muzyką, no i też z naszymi oczywiście osobistymi wspomnieniami. Będzie o nostalgii, ale też o tym, czy przeszłość rzeczywiście była taka, jak ją wspominamy. O programie Big Book Festiwalu 2026, najciekawszych wydarzeniach i o tym, dlaczego nostalgia tak mocno działa na naszą wyobraźnię, będziemy rozmawiać już za moment w czwórce. W poranku zapraszam, zostańcie z nami.

0: W Panko poranku 22 minuty po godzinie 9, a my będziemy zadawać wam trudne pytanie. Czy kiedyś było naprawdę lepiej?
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Czy kiedyś było lepiej? Takie jest hasło 14. edycji Big Book Festiwalu, który wystartuje 24 września, potrwa do 27. O programie tego festiwalu, najciekawszych wydarzeniach i o tym, dlaczego nostalgia tak mocno działa na naszą wyobraźnię, dlaczego ją tak bardzo kochamy w dzisiejszych czasach, o tym porozmawiam z Julią Rzemek. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry.
0: No i jak tam, kiedyś było lepiej?
2: No właśnie, to jest trochę prowokacyjnie postawione pytanie czy zdanie, bo myślę, że z tą przeszłością mamy bardzo różny kontakt. Właśnie, czasami myślimy z nostalgią, bardzo nam czegoś brakuje, a gdy bliżej się temu przyjrzymy, okazuje się, że tak naprawdę to są tylko jakieś mity i nasze wyobrażenia i ta przeszłość wcale nie była taka wspaniała.
0: Ale oczywiście ta nostalgia jest jednym z najważniejszych, kluczowych takich makro trendów na świecie i to się przekłada na bardzo różne dziedziny i trochę się zastanawiałam, skąd się bierze ta tęsknota za przeszłością.
2: No właśnie, czy to wynika też na przykład z tego, że wtedy byliśmy młodsi i kiedy byliśmy młodsi, to ten świat jakoś inaczej doświadczaliśmy. To jest też pytanie, za jakim kiedyś tęsknimy, co to dla kogo jest to kiedyś, dla pewnie mojego pokolenia to są te czasy gdzieś przełomu czy PRL-u, które no, były czasem, kiedy chodziliśmy na przykład do podstawówek, kiedy ten świat kompletnie wyglądał inaczej, kiedy byliśmy być może bardziej wolni i robiliśmy bardziej szalone rzeczy, albo po prostu mieliśmy więcej
0: czasu. Nikt nie wiedział, jakie mamy oceny na przykład.
2: No właśnie, czy w szkole
0: czy dotarliśmy do szkoły, czy nie, czy mamy spóźnienie, czy po prostu nie dobujaliśmy się na pierwszą lekcję.
2: Nie było dzienników elektronicznych, żeby rodzice na bieżąco mogli sprawdzać, czy jesteśmy w szkole, ale można było ten dziennik przenieść na przykład
0: ktoś, kto wymyślił dziennik elektroniczny.
2: No, no właśnie.
0: Do więzienia.
2: Więc podczas tegorocznego Big Book Festival robimy sobie takie wyprawy w przeszłość i sprawdzamy, co z tych, za czym tęsknimy, co jest warte ocalenia, a co tak naprawdę tylko trochę mitologizujemy i no właśnie, być może nie ma za czym tęsknić.
0: Czy ta pamięć w ogóle jest obiektywna? Czy to nie jest tak, że my sobie po prostu wybieramy tylko te fajne rzeczy, a te mniej fajne, których doświadczyliśmy? Po prostu jakoś tak jest z ludzką pamięcią, że to wypychamy.
2: Tak. I jeszcze, czy każdy z nas pamięta to samo? Czy powstaje jakaś pamięć zbiorowa, jak te nasze wspomnienia się łączą? I też na ile nas dzielą, bo to są takie procesy społeczne, które są też dla nas bardzo ciekawe i sposób, w jaki literatura dokumentuje też nasze pamiętanie, naszą przeszłość, to są tematy, które nas na festiwalu bardzo ciekawią.
0: Ale o ile tęsknimy za rzeczami, których doświadczyliśmy, no to to się wydaje jakoś tam w miarę logiczne, ale przecież to najmłodsze pokolenie również tęskni za czasami, kiedy my byliśmy super młodzi, za latami 90., a przecież ich nie doświadczyli. Czy można tęsknić za czymś, czego się w ogóle nie doświadczyło?
2: No właśnie, czy można przeżywać coś, w czym się do końca nie uczestniczyło, natomiast często opowieści rodzinne, wspomnienia, legendy są na tyle silne, że wydaje nam się, jakbyśmy tam byli. Jest też na pewno taki mocny trend, że te gadżety z przeszłości różnego rodzaju dziś są bardzo atrakcyjne. Będziemy mieć trochę takich gadżetów na festiwalu, bo wyciągaliśmy z własnych domów, piwnic, stare telefony, radia, odtwarzacze CD, jakkolwiek by to nie brzmiało, że jest to też przedmiot retro.

0: Chcemy je przynajmniej częściowo wprawić w ruch. One na pewno stworzą też klimat wydarzeń, będą taką scenograficzną perełką. I to wszystko trochę na te cztery festiwalowe dni pozwoli nam osadzić się w przeszłości i zobaczyć, co z niej mamy
1: czy
0: dzisiaj.
1: Czy kiedyś było lepiej? O to będzie pytał Big Book Festival od 24 do 27 września. W jakich wydarzeniach konkretnie będziemy mogli wziąć udział? O tym opowiemy już za moment w Czwórce o poranku.

0: 29 minut po godzinie 9, no kiedyś to było lepiej.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: I ja do końca nie wiem, czy festiwal Big Book będzie nas do tego przekonywał, czy nie. Na pewno będzie na ten temat rozmawiał od 24 do 27 września w Warszawie. W programie całkiem sporo wydarzeń, które będą krążyły wokół tego tematu. No na przykład pojawia się pytanie o wspólne nostalgie. Czy Polacy rzeczywiście tęsknią za tym samym, co było wczoraj, czy jednak każdy tęskni trochę za czymś innym?
2: Tak jest. No będziemy sprawdzać, jak goście festiwalowi z tymi pytaniami sobie radzą. Jednym z takich wydarzeń, które fajnie pomoże sprawdzić, jak kto coś pamięta i z przeszłości wyniósł, będzie dialog pokoleń. Bajon kontra Bajon. To jest spotkanie dwóch absolutnie wspaniałych twórców, powiązanych rodzinnie, czyli ojciec i syn, Filip Bajon, no legenda polskiego kina, ale także autor kilku książek, no i Kasper Bajon, znany szerokiej publiczności przede wszystkim jako autor scenariuszy seriali z Heweliuszem na czele, ale też autor książek nominowany m.in. do Nike. I to będzie rozmowa dwóch mężczyzn o tym, jak oni doświadczają przeszłości, co ich łączy, jak patrzą w

0: to, co było kiedyś, jakie mają wspólne doświadczenia rodzinne, ale też czy artyści kiedyś, powiedzmy w latach PRL-u, czuli się bardziej wolni albo czy czuli większą wspólnotę, bo na przykład tworzyli zwarte stowarzyszenia, mieli wspólne cele, jak choćby walka z cenzurą, więc te dwie perspektywy podczas tego jednego spotkania się zderzą. Ciekawe będą pytania o wzorce męskości, na przykład jak one się zmieniły na przestrzeni lat. Bajon kontra Bajon to jest jedno z takich naszych bardzo, bardzo ważnych festiwalowych wydarzeń.
1: Ale w programie także takie wydarzenie, które nazywa się Żywe Srebro, poświęcone historii i drugiemu życiu biżuterii PRL-owskiej. Właściwie co sprawia, że rzeczy, które kiedyś mogły być zwyczajne, a były zwyczajne, srebro nie było takie drogie jak teraz. Teraz ma zupełnie inną pozycję, ale rzeczywiście co powoduje, że te przedmioty z przeszłości stają się takim obiektem pożądania?
0: No właśnie, to jest ciekawe pytanie, bo w ogóle biżuteria i design z czasów PRL-u dzisiaj jest bardzo w cenie. W cenie dlatego, że z jednej strony te przedmioty codziennego użytku czy ozdoby tworzyli naprawdę artyści i wspaniali rzemieślnicy i taka też jest historia spółdzielni Orno, która powstała tuż po II wojnie światowej i która produkowała biżuterię z bardzo tanich elementów, między innymi do produkcji biżuterii używano starych rynien, które wycinano w takie dosyć proste wzory i osadzano na przykład w nich kamienie, które gdzieś tam pochodziły z jakichś starych sznurów korali.
1: Bogactwo,
0: ale jak się przeczyta tę książkę i też mam nadzieję, że po spotkaniu z jej autorami będzie można wiedzieć więcej i przyjść do domu i przeszukać swoje szuflady i sprawdzić, co się ma po babciach i matkach i zobaczyć, że często ta biżuteria Orno gdzieś tam u nas w domach jest i nie mamy świadomości tego, że to są po prostu prawdziwe cuda.
1: Dzisiaj rozmawiamy o festiwalu Big Book. Od 24 do 27 września ten festiwal potrwa w Warszawie. Co jeszcze się na nim wydarzy, w jakich wydarzeniach będziecie mogli wziąć udział i co sobie powspominać? O tym powiemy za chwilę.
2: Kiedy

0: festiwal.
1: Poranek czwórki.
0: Tym festiwalem jest Big Book, który będzie trwał w Warszawie od 24 do 27 września pod hasłem Kiedyś było lepiej. I dzisiaj jak było kiedyś i jak będzie za chwilę, opowiada Julia Rzemek, współorganizatorka tego festiwalu. Rozmawiamy sobie o różnych wydarzeniach, które tam będą miały miejsce. No między innymi wśród wydarzeń Open Mic, Wstań i Mów, czy też nakierowany na wspomnienia z przeszłości?
2: Oczywiście, ale w taki dosyć odważny i na pewno zaskakujący sposób, bo mamy 6 autorów, którzy podjęli wyzwanie, mają przygotować taki 15-minutowy występ, rodzaj stand-upu, prezentacji, opowieści o konkretnym temacie z przeszłości, w którym, uwaga, się specjalizują. Więc z jednej strony powinno być im łatwiej, natomiast formuła tego, czyli bycia samemu na scenie, jest wyzwaniem, no zwłaszcza dla części autorów, którzy raczej pracują zza biurek. Ale zapowiada się to naprawdę ciekawie, dlatego że na przykład Grzegorz Piątek, specjalista od historii architektury, będzie się zastanawiał, czy właśnie kiedyś w miastach bardziej myślano o nas, czy miejsca do życia były przyjaźniejsze. Antonina Tosiek, która jest z jednej strony poetką, z drugiej strony autorką książki Przepraszam za brzydkie pismo, będzie się zastanawiała, czy właśnie niepotrzebnie nie idealizujemy za bardzo tej naszej przeszłości. Łukasz Modelski opowie o tym, czy kiedyś jadło się lepiej, bo no właśnie, bo wszyscy mamy takie wspomnienia, szyneczki lub jakichś innych pyszności z przeszłości. No i Sylwia Hutnik, która jest wielką pasjonatką analogowej kultury, będzie też opowiadać o swoich tęsknotach właśnie za pisaniem ręcznym i za robieniem różnych rzeczy bez pomocy ekranów, komputerów i tak dalej.
0: No dobrze się to zapowiada. A na które wydarzenie w ramach tego festiwalu ty najbardziej czekasz? Wiem, że jesteś organizatorką, pewnie będziesz musiała być wszędzie, ale zawsze jest tak, że organizatorzy czekają na to jedno.
2: No ja czekam na pewno na Dialog Pokoleń, bo to jest wydarzenie, którym najbardziej się opiekuję, ale jestem też bardzo, bardzo ciekawa wykładu otwarcia Przemysław Czapliński, czyli krytyk, literaturoznawca, opowie o tym, jak nostalgia zapisuje się w literaturze i właśnie o tych dużych tematach dotyczących zbiorowego i indywidualnego pamiętania, o tym, czy tworzymy razem własne obrazy przeszłości, na ile te obrazy nas różnią, a na ile budują wspólnotę, także tą wspólnotę twórców, wspólnotę literacką. Więc ten wykład otwarcia Przemysława Czaplińskiego będzie dla mnie na pewno takim bardzo intelektualnie interesującym wejściem w festiwal.
0: Czy będzie takie wydarzenie, które jest charakterystyczne bardzo dla w ogóle Big Book Cafe, czyli ciche czytanie?
2: Będzie ciche czytanie. To ciche czytanie organizujemy w Big Book Cafe na Dąbrowskiego, czyli w takiej bardziej kameralnej przestrzeni. No to taka okazja do tego, żeby na chwileczkę się zatrzymać. Zrobiła nam się już dzisiaj naprawdę jesień i w takim jesiennym klimacie to ciche czytanie ma być utrzymane. Zachęcamy do przyniesienia jakichś bardziej opasłych tomów, takich książek właśnie, w które jesienią chcemy się zanurzyć. To jest taki moment, że można sobie wziąć kawę, herbatę, przykryć się kocykiem i razem z innymi ludźmi w grupie, ale też siedząc sobie samemu z książką, zanurzyć się w literaturze.
0: Ale kocyki są na miejscu?
2: Oczywiście. Gwarantujemy wspaniały klimat i ogrzewanie, zarówno kocykowe, jak i ciepłe napoje.
0: To w ramach cichego czytania. My zapraszamy na Big Book Festival od 24 do 27 września. Zapraszała razem z nami Julia Rzemek, a ja tylko dodam, że jest to impreza ze znakiem jakości czwórki. Odsyłam was oczywiście na stronę tego festiwalu, tam spis wszystkich wydarzeń, które będą miały miejsce przez te 3 dni, na pewno coś dla siebie znajdziecie. Bardzo dziękuję za to spotkanie i życzę udanego festiwalu.
2: Dziękuję, ja zapraszam na festiwal, a też wszystkie wydarzenia transmitujemy, więc jeśli nie będziecie mogli być w Warszawie, to oglądajcie nas online.
0: Julia Rzemek, wielkie dzięki.
2: Dziękuję.

0: Total Equally Goodbye to już za nami, 13 minut pozostało do godziny 10, a to oznacza, że poranek pomału dobiegł końca, ale rozkręcajcie się na resztę dnia i będziecie się rozkręcać teraz z Bertem. Co będzie słychać po godzinie 10?
1: Muzyka taneczna w różnych odmianach, od house'u lat 90, po disco house'y i może jakieś breakbeaty też się pojawią.
0: Czy ty kiedyś policzyłeś, ile jest odmian house'u?
1: Kiedyś było mało odmian house'u, ale teraz tych odmian pojawia się coraz więcej i najlepiej to sprawdzić, jakie są te odmiany house'u poprzez sklepy płytowe, bo sklepy płytowe definiują melodic house, nadają różne tagi tej muzyce po to, żeby klient mógł sobie łatwiej wyszukiwać i tego jest naprawdę coraz więcej. Są podstawowe różne gatunki, ale powstają podgatunki, które różnią się jakimś tam jednym małym elementem i nagle się okazuje, że mamy nowy gatunek.
0: Afro house, deep house, melodic house, tak. Ale ostatnio też widziałam australijski house. Jesteś w stanie go zdefiniować?
1: No właśnie, trudno zdefiniować australijski house, bo w Australii powstają różne odmiany muzyki house, od house'u nawiązującego do lat 90., ale także elektro house'owe kawałki powstawały w pierwszej dekadzie tego wieku. Na przykład Cat Copy, takie formacje, czy też powstawało dużo samplowanej muzyki, takich jak Avalanches na przykład. Są przykładem. Także nie definiowałbym, nie stworzyłbym takiego gatunku australijski house. Na pewno.
0: Ale jest taki, bo widziałam, że gdzieś tam, jak sobie przeglądasz w serwisach streamingowych, to określają się niektóre kawałki właśnie mianem australijskiego house'u. Zadaj mu pytania, odpowiedź ci na każde, Bert. Dzisiaj po godzinie 10, czwórka to słychać. A ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Życzę wam udanego dnia, dobrego poniedziałku i wspaniałego tygodnia. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone Lucem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Lucem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Kastopi, oj, kastopi, pan.
10: Siemano, z tej strony BRK.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Dziś, 21 września, na kontynencie europejskim zaznacza się kontrast termiczny, który może oznaczać nadejście kalendarzowej jesieni. Najgorętszymi stolicami Europy, bo o tym będę mówił, pozostaje Madryt i Lizbona. Tam temperatura sięgnie 32 stopni, a w Rzymie będzie 31, w Atenach 30. To tam jest najcieplej, a z kolei na przeciwnym biegunie znajduje się północ kontynentu i obszar północnego Atlantyku. No i oczywiście tu mamy Reykjavik, stolicę Islandii. Temperatura zaledwie 13.

15 stopni, porywisty wiatr, w Skandynawii podobnie, Oslo, Helsinki, Sztokholm. Termometry wskazują 14-16 stopni, a w Europie Środkowej i Zachodniej Paryż, tam jest najcieplej, 23 stopnie, Berlin 18, a Warszawa dziś to 15 stopni.

0: którą tworzymy na podstawie Waszych muzycznych propozycji.
1: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek, gramy co chcecie.
0: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra Waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
0: Zuza Zielińska,
1: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
15: Jak my.

0: Siemanko, z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biegaj!
1: Czwórka. To słychać.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Największą inspiracją w mojej przygodzie z DJ-owaniem była formacja Cassius, bo od formacji Cassius rozpocząłem dzisiejszą audycję. Feeling for You to jest utwór z płyty z roku 99. Rok 99 był bardzo udanym rokiem dla muzyki tanecznej i dla samej sceny French House, czy też French Touch. Ale to nagranie to była nowa wersja nowojorskiej formacji FCU Curs. Dziś dużo muzyki tanecznej w różnym stylu, różnym krokiem przejdziemy przez te audycje i szybko i trochę wolniej. Za chwilę producent z Tel Awiwu, Elado, producent, którego miałem okazję niedawno poznać, bo był w Polsce ze swoją rodziną. Okazuje się,

że jego rodzice, jego dziadkowie mieszkali w Warszawie przed wojną i w czasie II wojny światowej. No i co ciekawe, Elado sygnuje swój profil na i swoje występy za granicą na całym świecie, bo występuje na całym świecie, wydał właśnie między innymi dla wytwórni Fatboy Slima Southern Fried, sygnuje naszym krajem. Pisze, że jest z Polski. No bardzo ciekawe, miałem okazję porozmawiać o tym, ale to może temat jest na inną może audycję. Elado i bardzo ciekawe nagranie Eld Ion nazywa się ta kompozycja, a potem Black Science Orchestra i utwór Cruisin'.

Cruisin i Black Science Orchestra, czyli Ashley Biddle, bo to on ukrywał się pod tym pseudonimem Ashley Biddle, także 1/3 projektu Express Tu. Jest to jeden z najważniejszych i najbardziej cenionych klasyków brytyjskiej muzyki house, wydany w roku 99. Na początku krążył jako white label, czyli wybrani DJ-e dostawali płytę bez opisu, taką białą całą i grali i testowali po to, żeby później przekazać wytwórni Junior Boys Own, wytwórni z kolei bardzo znanej na scenie house, w brytyjskiej scenie house, a nagranie, no jest to przykład tak zwanego disco house'u, który jest zbudowany, to nagranie zbudowane jest wokół fragmentu utworu disco Keep on Cruisin', tak nazywał się ten utwór z roku 78, wykonywany przez formację disco T-Connection, no i tu Ashley Biddle wziął ten chwytliwy, organiczny groove z oryginału, podbił go trochę basem, spowolnił i nadał całości, można powiedzieć, wyrafinowany, niezwykle pulsujący i płynący klimat. Doskonała kompozycja, jeden z moich ulubionych klasyków nurtu disco house, a teraz jeden z moich ulubionych klasyków tak zwanego afro house. No właśnie, afro house jest bardzo modnym obecnie gatunkiem wśród DJ-ów, zwłaszcza DJ-ów w Polsce, ale ja sięgnę teraz po utwór, który zapoczątkował tę modę. To jest nagranie z roku 2000. Africanizm, to jest projekt z wytwórni Boba Sinclara, czy też Boba Sinclara, jak on sam o sobie mówi. I DJ Gregory. Nagranie nazywa się Block Party. Ukazało się w roku, jak mówię, 2000 i zapoczątkowała modę na klimaty Afro House. Afro House dziś trochę brzmi inaczej. Jest według mnie nudny, ale tak klasyczny. Ta odmiana jest naprawdę fantastyczna i chciałbym, żeby ten Afro House, który dzisiaj króluje na parkietach, powrócił właśnie do tej rozrywkowej, pulsującej, dynamicznej wariacji Afro House'owej. Revolution.

po mapie. Po mapie. No to przeniesiemy się do Pretorii, czyli południowej Afryki, dawnej RPA, Republiki Południowej Afryki. To tam działał Don Laka, czyli Donald Mahwetsa Laka, legendarny producent, pianista, kompozytor, twórca tak zwanego Kwai Jazz. Mówi się o nim, że jest ojcem chrzestnym Kwai Jazz, czyli takiego brzmienia, który łączy tradycyjny jazz z muzyką klasyczną i afrykańskim rytmami. To nagranie, które usłyszymy za chwilę, I Wanna Be Myself, ukazało się niedawno nakładem wytwórni Running Back, wytwórni Gerda Janssona. Zresztą to Gerd Jansson stworzył edit. Ten edit jest bardzo bliski oryginału i ten edit jest bardzo dobrym nagraniem do tego, żeby DJ-e sobie mogli grać go na imprezach i mogli popularyzować brzmienia Dona Laki. No, Don Laka nie miał szczęścia w swoim kraju, ponieważ zmuszony był do tego, żeby wyjechać z swego kraju, jako że w okresie, kiedy tworzył, czyli w latach 70-tych, 80-tych, panował tam apartheid i zmuszony był wyjechać do Londynu. W Londynie pracował jako sprzedawca, ale nie porzucił tworzenia muzyki. Oczywiście w latach 90-tych powrócił po upadku apartheidu. Na początku lat 90-tych powrócił do swojego kraju i tam działa i tworzy. Don Laka, I Wanna Be Myself, już teraz w wersji Gerda Janssona.

Don Laka i I Wanna Be Myself w wersji Gerda Janssona, wydawnictwo z wytwórni Running Back. Stare nagranie, na nowo zedytowane, bardzo bliskie oryginałowi, wydane przez Niemca. Don Laka, jeszcze raz przypomnę, producent z RPA. A teraz nowość, Lion Babe i Fashion Week. Tak nazywa się ta kompozycja. Lion Babe, nowojorski duet, który tworzą Gillian Harvey i Lucas Goodman. Nagranie jest hołdem dla nowojorskiej mody lat 90. I to Gillian Harvey podkreślała, że inspiracją do stworzenia tego tekstu była pewność siebie i charyzma supermodelek tamtych lat, a sama piosenka ma być idealnym, pewnym siebie, ścieżkowym soundtrackiem do pokazów i after parties i wybiegów. Tak mówi sama artystka. I ta artystka, zresztą sam cały projekt Lion Babe, regularnie pojawiają się na nowojorskim Fashion Week. To ludzie, którzy są bardzo blisko związani ze światem nowojorskiej mody. Lion Babe już

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Kongem. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 90.

0: 9 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na 2 ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Dziś, gdy na półkuli północnej rozpoczyna się astronomiczna jesień, na południowej zaczyna się wiosna, a najzimniejszym miejscem na Ziemi pozostaje wnętrze Antarktydy. No i tu stacje badawcze Wostok i Concordia wskazują, że temperatura dziś wynosić będzie minus 70 stopni. A najzimniejszą zamieszkaną stolicą jest, jak już mówiłem, Reykjavik, dziś 13 stopni. A biegunami na odwrót, biegunami ciepła są pustynne obszary Bliskiego Wschodu. Najcieplej jest w Kuwejcie, ponad 40 stopni dziś, a dziś bardzo gorąco jest w amerykańskiej Dolinie Śmierci, 42 stopnie. Jak mówiłem, w Europie to Madryt i Lizbona wiodą prym w cieple.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: Tu u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ.

0: odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Sesso Spaghetti, tak nazywało się to nagranie, sygnowane przez producenta spod Neapolu, nazywa się Biplan, ale także znany jest szeroko jako Fimiani. Fimiani wydaje i nagrywa m.in. dla wytwórni Toytonics, a wytwórni Toytonics powiem, bo artyści tej wytwórni pojawią się w Polsce. A teraz pozostaniemy jeszcze w klimatach z Włoch, bo pod Neapolu także pochodzi artysta, którego za chwilę zaprezentuję. Nazywa się Riva Star. No i właśnie, Riva Star, który obecnie mieszka w Londynie, od jakiegoś czasu już mieszka w Londynie, jest jednym z najbardziej uznanych house'owych producentów. Bardzo lubię ten house'owy styl i często pojawia się jego płyty pojawiają się w moich setach. W pierwszej godzinie zresztą prezentowałem utwór stworzony razem z Close Counters, takim projektem z Tasmanii. To bardzo wszechstronny producent Riva Star i także szef wytwórni, bardzo dobrej house'owej wytwórni. Ci, którzy grają muzykę house, na pewno znają wytwórnię Snatch Recordings. A teraz jego nagranie Allora Amore.

Simon Says, Feel Me Now i wersja Juxeka, francuski producent, nowa fala francuskiej elektroniki. Bardzo lubię jego produkcję, ale także bardzo lubię wytwórnię, która wydała to nagranie. Wytwórnia nazywa się Eskimo i pod koniec sierpnia tego roku ukazała się kompilacja Freaks Only Eskimo Selects 2014-2026 i to jest wytwórnia, która znajduje się w Gent, czyli w Gandawie, moim ulubionym belgijskim muzycznym mieście, roztańczonym, pełnym klubów, mieście, w którym działa m.in. formacja Soulwax, jeden z moich ulubionych projektów elektronicznych. I tu za selekcję tej kompilacji Freaks Only odpowiada Travis Holcomb. To jest amerykański DJ, selektor i gospodarz audycji Freaks Only w jednej z rozgłośni w Los Angeles. No i tu jestem trochę zaskoczony, że dziennikarz radiowy dostał z Los Angeles, akurat dostał propozycję stworzenia kompilacji podsumowującej 12 lat działalności wytwórni. Akurat tak się składa, że on bardzo dużo grał w swojej audycji nagrań z wytwórni Eskimo. No i zaproponowano mu kompilację, kompilacja się ukazała. Jest to bardzo dobra płyta, no selektor jest to rzeczywiście wyśmienity i pewnie zasłużenie dostał propozycję stworzenia tej kompilacji. Posłuchamy jeszcze dwóch utworów. Na początek Aeroplane, czyli belgijski projekt, jednoosobowy obecnie. Nagranie nazywa się Body. Tu jest zremiksowane przez Mind Enterprises. Mind Enterprises to taki projekt, który, włoski projekt, który niebawem, bo w listopadzie, jak dobrze pamiętam, wystąpi w klubie Oczki w Warszawie, zagra live.

A później pojawi się drugi utwór z tej kompilacji Freaks Only Eskimo, Kate Stein i Asteroid. I to będzie dla odmiany remix Aeroplane. Posłuchajmy.

Każdy, kto słucha moich audycji, wie, że jestem wielkim fanem wytwórni Toytonics. To berlińska wytwórnia, obecnie berlińska, kiedyś działała w Monachium. Berlińska wytwórnia, która wydaje bardzo dużo klimatów nawiązujących do muzyki disco, disco house'owych, bardzo dużo editów i dużo klimatów funkowych. I to jest akurat brzmienie, które bardzo lubię. Bardzo lubię wytwórnię Toytonics. Prowadzi ją Capote, czyli Matias Modica. I Matias Modica, czyli Capote, pojawi się w Warszawie na imprezie Toytonic Jam Warsaw. Tak nazywa się ta impreza. Zagra razem z innym artystą ze swojej wytwórni Stamp Valley. I ta impreza odbędzie się w takiej nowej miejscówce w Warszawie. Nazywa się Odessa Club. I 16 października ci artyści pojawią się w Warszawie i bardzo się z tego powodu cieszę, bo jestem wielkim fanem, jak mówię, jestem wielkim fanem tych brzmień i jeszcze bardziej się cieszę z tego, że będę miał okazję także zagrać na tej imprezie razem z polską DJ-ką Monikson. Monikson można było na przykład usłyszeć ostatnio w berlińskim klubie KitKat, także na pewno będzie bardzo dużo muzyki disco. Posłuchamy teraz dwóch nagrań Capote, czyli gwiazdy tego wydarzenia. Delirio Italiano, no bo dlaczego Delirio Italiano? Dlatego, że Capote, czyli Matias Modica, jest Włochem, ale Włochem mieszkającym niemalże przez całe życie w Niemczech. A potem pojawi się kompozycja zatytułowana Bella.

0: Bardzo lubię włoskie disco i to było nagranie Bella tu w reworku Capote, a Capote, jak mówiłem, pojawi się w Polsce 16 października, zagra w Warszawie na imprezie Toytonics Jam, czyli imprezie sygnowanej przez jego własną wytwórnię, ale o tym jeszcze będę mówił. A teraz pora na fragment bardzo ciekawej rozmowy, którą w poranku czwórki przeprowadziła Dominika Płonka, gościem był Marcin Kluba, czyli Baklu. Dowiemy się, czy ambient jest trendy.
1: A czy jako twórca czujesz, że ludziom dziś potrzebny jest ambient? Czy ta muzyka wraca do trendów? Czy, nie wiem, twoim zdaniem już jest w trendach właśnie na fali tego, że my tych bodźców w trakcie dnia, mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich kilku lat dostaliśmy kilkukrotnie więcej?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że z jednej strony tak, z drugiej strony nie wiem, czy gdzieś ona, czy kiedykolwiek zniknęła. To jest w sumie całkiem młody gatunek, tak mi się przynajmniej wydaje, który się gdzieś tam rozwija cały czas i idzie sobie do przodu. Muzyka tła zaczęła nam być potrzebna w momencie, kiedy po prostu zaczęło być wszędzie wszystkiego dużo. Takie jest moje zdanie i tak to odbieram, więc muzyka tła też powstała po to, żeby po prostu lecieć na przykład w windach. Nie chcę tego porównywać jakoś bardzo do ambientu tego, który jest dzisiaj, który jest super pod kątem takiego deep listeningu i wkręcania się w to. Ale poniekąd muzyka, która ci nie przeszkadza podczas której potrafisz się skupić i robić swoje rzeczy, no to jest coś, czego pewnie wszyscy potrzebujemy trochę na co dzień.
0: To był Marcin Kluba, czyli Baklu, który rozmawia z Dominiką Płonką o tym, czy ambient jest trendy, a ja bardzo lubię taki gatunek, który pojawił się na początku lat 90. Nazwano go Ambient House. House'owa rytmika, to może trochę wolniejsza niż szybsza, do tego różne przestrzenie, ambientowe przestrzenie, i takim najważniejszym przedstawicielem tego nurtu był projekt The Orb. Polecam wszystkie albumy tego projektu, wciąż działającego, ale te klasyczne albumy z początku lat 90. są naprawdę genialne. Genialny był Frankie Knuckles, którego remix usłyszymy za chwilę. Better Than This nazywa się nagranie, a wykonuje je Paul Johnson, ale nie ten Paul Johnson ze Stanów Zjednoczonych, nie żyjący już DJ, producent, który stworzył kiedyś taki hit Get Down, tylko Brytyjczyk Paul Johnson. Better Than This i ojciec chrzestny muzyki house Frankie Knuckles remiksujący.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znać. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
13: Tak jak my, nie gra nikt.
14: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
15: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz 4, najlepszego radia w Polsce.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: No, mamy jesień. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Padać będzie. Niemalże w całej Polsce będzie padać, ale będą to przelotne opady deszczu. Mogą miejscami wystąpić burze. Lokalnie może pojawić się grad. A w Tatrach i wysoko w Beskidach może spaść śnieg. No, mówi się, że pokrywa śnieżna w Tatrach może przerosnąć o 10 cm. A temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, około 15 stopni w centrum, 15 stopni będzie dziś w Warszawie, do 17 stopni na zachodzie i to właśnie tam będzie najcieplej.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
7: Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan czego

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Jamie Rosso i nagranie Speak z nowej epki, sygnującej epkę, promującą epkę Keep Stepping. Ukazała się na początku września. Bardzo ciekawy producent, który mieszka w Londynie, który prowadzi własne imprezy, razem ze swoją partnerką, DJ-ką, występującą pod pseudonimem Vander Orter, prowadzi, organizuje własną imprezę w Margate Arts Club. Impreza nazywa się Bis. No i oczywiście produkuje bardzo ciekawe utwory, polecam jego produkcję. A teraz artysta, który jest, no, jest dość znany na polskiej scenie klubowej, choć zaczęło się dość niefortunnie jego przygoda z Polską, bo dwukrotnie odwoływał swoje występy, między innymi raz na festiwalu Audio River i pamiętam, jak ludzie czekali na jego występ, to Hot Since 82, ale później zaczął się pojawiać, chyba się ogarnął trochę i zaczął występować, pojawił się w Polsce, zagrał między innymi w klubie Moon i to podobno był bardzo dobry występ. Prowadzi wytwórnię Knee Deep in Sound i to właśnie ta jego oficyna wydała nowe nagranie zatytułowane Time.

0: To był Dombreski, znany też jako Disco Dom. Nagranie nazywał się There Is Life, a Dombreski to francuski producent Quentin Dombre, który pochodzi z Paryża, ale obecnie mieszka w Los Angeles i, no, i odnosi naprawdę ostatnio dużo sukcesów. A teraz posłuchajmy Szweda, który pojawił się u Damiana Sikorskiego i opowiadał o swoim najnowszym singlu zapowiadającym jego album.
1: No, miałeś taki moment właśnie w życiu, w którym zrozumiałeś, że bycie silnym niekoniecznie oznacza właśnie radzenie sobie ze wszystkimi, ze wszystkim samemu?
2: Wiesz co, trafiła mi się w życiu taka osoba, taka koleżanka, która nagle gdzieś po prostu się zjawiła i jak ja miałem ten przelot taki bardziej hip-hopowy, uliczny i tak dalej, to ona stała taka w takiej rozterce i mówi: Arek, kurde, ja to rozumiem, ale wydaje mi się, że w tobie jest coś więcej. I ona trochę opowiedziała o mnie i ja wtedy zrozumiałem, że to jest prawda. Bo prawda, wiadomo, każdy ma swoją, ale czasem pojawia się osoba w twoim życiu, która ci coś takiego powie i cię po prostu tak otwiera.
0: To był Szwed u Damiana Sikorskiego, a teraz Uberta, klasyka muzyki house, formacja Ten City, grupa, która w roku 89 wydała utwór Right Back to You, to za chwilę usłyszymy ten utwór, tu akurat w edicie B-Plan pojawił się w mojej audycji w drugiej godzinie, ale jest to bardzo bliski edit, bliski oryginałowi. No właśnie, ciekawostka odnośnie projektu Ten City jest taka, że to właśnie w tym projekcie był i występował jeden z najsłynniejszych wokalistów na scenie house, słynny falset Byron Stingley, oraz ciekawostką jest to, że nagranie wyprodukował Marshall Jefferson, czyli jeden z ojców muzyki house, ten człowiek, który stworzył to, co jest dziś bardzo popularne na scenie house, czyli pianina. To on jako pierwszy prowadził do muzyki house pianina w swoim utworze House Music Anthem. Posłuchajmy tego utworu Ten City, Right Back to You i B-Plan Rework.

0: Czwórka poleca. Poleca.
1: Od 24 do 26 września warszawski Torwar stanie się miejscem rywalizacji najlepszych beatboxerów z całego świata. Grand Beatbox Battle po 3 latach wraca z Tokio do Europy i właśnie na warszawskim Torwarze odbędzie się ta impreza. Posłuchamy teraz fragmentu rozmowy, którą numer raz przeprowadził z Julianną Karpińską-Olańską, która opowie właśnie o tym wydarzeniu.
2: Beatbox, tak jak żeśmy powiedzieli, wywodzi się z niszy. Tak naprawdę nie potrzeba do tego w ogóle nic, jeżeli chodzi o jakieś materialne rzeczy, oprócz wytrenowania własnego aparatu mowy. Potem dokupujemy sobie gadżety, samplery i tak dalej, ale zaczynamy od treningu, tak naprawdę ciężkiego. Myślę, że ciężej beatboxerzy trenują niż raperzy, no bo
3: myślę, że to zupełnie inna bajka. I zupełnie inna sfera pracy otworu gębowego.
2: No właśnie, a była sytuacja taka, że ktoś się na przykład przetrenował przed batelką i nie wystąpił, bo mu coś się stało z aparatem gębowym?
3: Wiesz co, nie byłam świadkiem tego, żeby to się wydarzyło przed batelką, ale mogę jako taki site, nie wiem, może backstage info powiedzieć na przykład, że wielokrotnie zdarzają im się problemy na przykład z uzębieniem.
2: Okej, okay. No tak, to bo to jednak wypychanie powietrza.
3: Bardzo duży nacisk powietrza.
2: Oczywiście, że tak.
3: Bardzo duże podciśnienie, więc to jest mimo wszystko, jak powiedziałabym, każdy sport ma swoje strefy urazu.
1: To była Julianna Karpińska-Olańska, która mówiła o Grand Beatbox Battle. Pamiętam takie zdarzenie, że kiedyś wokalista New Order śpiewał, mówiono o zębieniu, śpiewał i ugryzł mikrofon i nie mógł wyciągnąć tego uzębienia swojego z tego mikrofonu i musiałem przerwać koncert. Było takie zdarzenie wiele, wiele lat temu. Przypomnę, Grand Beatbox Battle odbędzie się od 24 do 26 września na warszawskim Torwarze.

Bardzo lubię ten hausowy utwór z roku 98, Black Science Orchestra, czyli jeszcze raz Ashley Biddle, którego prezentowałem nieco wcześniej. 1/3 projektu Express Two. Nagranie nazywało się Lady Land i opierało się oczywiście na samplach The Brothers Johnson, Land of Ladies. Tak nazywała się ta kompozycja, oryginalna kompozycja z roku 80. Tu pocięte trochę sample, do tego dodany house'owy beat i proszę, mamy bardzo fajny house'owy, disco-house'owy hicior. A teraz jeszcze jeden edit, Bill Withers i The Same Love, tu w wersji Mitagami.

0: Bill Withers i The Same Love w wersji Meeta Gami. Ja ze mną w studiu, szanowny gentleman Kamil Jasiński.
1: Dzień dobry, popołudniu. Kłaniam się.
0: Szanowny gentlemanie, co tam ciekawego będzie?
1: Będzie się działo, zapraszam. Jeszcze jestem taki utęskniony po dwutygodniowym urlopie, chociaż już dwie audycje w zeszłym tygodniu poprowadziłem. No ale poniedziałek to jest dzień wyjątkowy, szczególnie taki deszczowy, więc trzeba się rozkręcić. Wyjątkowy gość pojawi się w naszym studiu. Chyba mogę powiedzieć, że to jest jeden z najbardziej odważnie ubranych mężczyzn w naszym kraju. Ukrywa się pod, znaczy nie ukrywa się, tylko działa pod pseudonimem Szary Kruk. Na czym ta odwaga polega? Zapytasz? Na pewno zapytasz, tak?
0: No właśnie,
1: na czym ta odwaga polega? No przede wszystkim na tym, że chodzi w spódnicach.
0: O.
1: No właśnie, brew ci tak skoczyła do góry.
0: A ty też jesteś taki zawsze modny tutaj u nas, no w naszym teamie. No, założyłbyś?
1: Spódnicę?
0: No.
1: Wiesz co, myślę, że zacząłbym od kiltu, tylko czy nikt ktoś by nie zarzucił mi zawłaszczenia kultury.
0: A no właśnie, od kiltu to tak odważnie, nie za bardzo.
1: Ale pod kiltem przecież nic nie masz, więc stosunkowo odważnie. Tam przecież nic nie nosisz. Ale kilt akurat nie byłby jakimś takim, wiesz, dużym szokiem, bo na przykład w takiej kulturze rockowej, metalowej on jest mocno zakorzeniony. Mm-hmm. Zakk Wylde na przykład z Black Label Society w tym kilcie gania, albo Jonathan Davis z zespołu Korn też w kilcie, ale chyba oni coś tam jednak mają pod tym kiltem. Znaczy nie zaglądałem, ale no wiesz, skaczesz po scenie, więc jednak bezpieczeństwo przede wszystkim. Ale nie tylko o tych męskich spódnicach będziemy rozmawiać, chociaż to jest zagwozdka. Gdzie kupować takie spódnice? Mm-hmm. Jak masz...
0: Gdzie kupować, wiesz?
1: No nie wiem jeszcze, ale wszystkiego się dowiem.
0: Pod nisiem naszym to...
1: Jeszcze nie sprawdzałem, gdzie kupować spódnice. Po dzisiejszej audycji wszystko będzie jasne. No jeszcze co? Może szerokie spodnie, najpierw później kilt i dopiero spódnica, dobra? Taka droga.
0: No dobrze. Dobrze. Kamil Jasiński, bardzo ciekawy temat dziś po południuwie. A teraz Unique i Papi. Kolejna z nowości, nazywam się Norbert Bożym, DJ Bird. Dziękuję za dziś, do usłyszenia.

0: ¿Qué lo que?
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: by wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: I tym radosnym sposobem dobrnęliśmy do godziny 13.
1: Pogoda.
0: No ale niestety pogoda nie rozpieszcza. Dzisiaj zachmurzenie duże z pewnymi przejaśnieniami, do tego przelotne opady deszczu, miejscami burze, a lokalnie nawet drobny grad. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 20 mm, a w Tatrach i wysoko w Beskidach będzie już padał śnieg. A jeśli chodzi o temperaturę, od 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i nad morzem, do 18 stopni na zachodzie kraju.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Zasną portię. Ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
12: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Już mamy 9 minut po godzinie 13, poniedziałkowe. Dzień dobry. Co prawda pogoda za oknem nie rozpieszcza, brzydko, szaro-buro i ponuro. I do tego jeszcze poniedziałek, no ale godzina 13 popołudniowa się właśnie rozpoczęła. Czwórkowe gadżety będą do zgarnięcia, będą zgadywanki, ciekawe rozmowy, więc mam nadzieję, że 3 godziny spędzimy razem. No i oczywiście najlepsza, no dosyć słoneczna muzyka, więc zapraszam. Jesteśmy razem w czwórce do godziny 16.

Hump the Bump. Nawet jak się nie zna angielskiego, to tytuł łatwy do powtórzenia. 16 minut po godzinie 13. Red Hot Chili Peppers za nami, a przed nami zgadywanki i czwórkowa ekologiczna butelka do zgarnięcia. Jeżeli się postaracie, no to trzeba dzisiaj ją wygrać. Deszczowe najbliższe dni przed nami, więc wystawi się za okno i proszę bardzo, można też w czwórkowej butelce zbierać deszczówkę. Nie tylko trzeba coś do picia sobie nalewać do pracy. Na wiele różnych możliwości można korzystać z czwórkowych gadżetów. Tylko wyobraźnia jest tutaj ograniczeniem. Dobrze, ale żeby butlę zgarnąć, najpierw trzeba odgadnąć, jakiż to utwór został zwolniony.

brzmi trochę jak ujo, ujo, szkieły jadą, ale nie, absolutnie nie, to nie jest ten dźwięk, to jest piosenka, to jest jakaś melodia, ale jaka? 226452100, czekam na wasze telefony, życzę powodzenia.

To Tennis Song, pozdrowienia dla wszystkich sportowców, 20 minut po godzinie 13. Aha, trudna zagadka, trudna. Dobrze, to teraz w drugą stronę. Był fragment zwolniony, to teraz jest przyspieszony. I proszę bardzo, w kilkanaście sekund, a właściwie w kilka sekund, cały utwór. Co to za kawałek? 226452100, numer do naszego studia. Na pewno bardzo dobrze kojarzycie tę melodię, każdy z was ją kojarzy. No tylko została znacznie przyspieszona. 226452100.

To oczywiście Eminem 25 minut po godzinie 13. No, trudne dzisiaj zagadki. Trudne się wylosowało, ale melodia bardzo dobrze wszystkim znana, więc może inny fragment, ciut łatwiejszy. 226452100. Czwórkowa ekobutla do zgarnięcia, tylko trzeba odgadnąć, jaki kawałek tym razem został zwolniony.

tyle czekania i w końcu pojawił się wokal. Co to jest za utwór? Skąd pochodzi ta melodia? O, na pewno wiele razy to słyszeliście. 226452100.

0: quiz. 29 minut po godzinie 13. Słuchajcie, czwórki. Łukasz jest razem z nami. Dzień dobry, Łukaszu.
1: Dzień dobry. Witam.
0: Siemanko. No, uzależnienie od zagadek radiowych to jest coś strasznego. Zawsze dzwonisz, zawsze można na ciebie liczyć. Dzień dobry, jak samopoczucie?
1: Bardzo dobre, ale pierwszy raz dzisiaj dzwonię i pierwszy raz mam przyjemność porozmawiać. Znaczy, pierwszy raz dodzwoniłem.
0: Tak, kokietuję. Ale dużo jest Łukaszów. Dobrze, Łukaszu, słucham twojej propozycji. Co to za numer?
1: To może tematycznie, jak jest do wygrania kubek, to czy będzie Young Leosia Szklanki?
0: Niestety nie. Niestety nie. Ale rozumiem, że ten dość wysoki głos cię zmylił.
1: Myślę,
0: że grupa odbiorców, jeśli chodzi o wiek, zbliżona, Young Leosia i ten kawałek. I nic więcej nie podpowiadam. Trzymaj się, Łukaszu, wszystkiego dobrego. Pozdrówki, na razie, hej, hej. I mamy Dominika na linii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dominiku, słuchamy twojej propozycji. Co to za kawałek?
2: House of Pain Jump Around?
0: Nie, to nie jest to. Niestety nie. Okay. Bardzo mi przykro. Trzymaj się, pozdrówki. No i nie nazywałbym się Krystian, gdybym z tej szansy nie skorzystał. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. A wiesz, że kilka miesięcy temu, kiedy wygrałem konkurs, też mnie tak przywitałeś.
0: No bo to moja ulubiona rymowanka. Żałuję, że sam nie mam na imię Krystian, bo bym sobie chyba to wytatuował.
3: Dobra, to jest bardzo dobry pomysł, polecam. Słuchaj, żeby nie zajmować czasu. Ryszard Rynkowski, Kobiety lubią brąz.
0: Nie, to nie jest to. A jaki jest twój stosunek do koloru brązowego, jak tu już sobie tak rozmawiamy o muzyce?
3: Generalnie uwielbiam ten kolor, nie pytaj mnie, nie brnij mi w to, ale tak.
0: No jesień, kolor tak jesienny, dobrze. Tak, stawiamy kropkę, ważne, że lubisz. Krystianie, pozdrawiam cię serdecznie, to nie jest ten kawałek, trzymaj się, na razie. 226452100, posłuchajmy raz jeszcze tego kawałka.

Parę ładnych lat temu w każdym polskim domu o godzinie 19. Co to może być za kawałek? 226452100.

0: Nie dość, że Baby, to jeszcze Lil. Playlistę znajdziecie na naszej stronie czwórka.online. 26 minut pozostało do godziny 14 i razem z nami jest Marek. Dzień dobry, Marku.
1: Cześć, cześć. Dzień
0: jak dobry. Poniedziałkowe samopoczucie?
1: Nie najgorzej.
0: Nie najgorzej? Nie najgorzej, jak na poniedziałek. A jak weekend? Coś tam porządziłeś?
1: Na spokojnie.
0: Grzyby zbierałeś chociaż?
1: Nie jestem grzybiarzem.
0: Nie jesteś grzybiarzem, no dobrze. Marku, przechodzimy do konkretów. Jaki utwór został przyspieszony?
1: Wydaje mi się, że jest to czołówka z kreskówki Gumisie.
0: Nie, to nie jest to. To nie jest, chociaż o Gumisiach dzisiaj myślałem, ale nie, to nie są Gumisie. Pozdrawiam cię, Plutko. Wszystkiego dobrego. Na razie, hej, hej. No i mamy teraz Kubę na linii. Dzień dobry.
2: Siemano.
0: Siemaneczko. Kuba, słuchamy twojej propozycji.
2: Tak, chyba dzisiejszy autor został już wymieniony. No właśnie, takie będzie moje pytanie. Czy autor tej piosenki został dzisiaj już wymieniony?
0: Pomyliłeś uniwersa. To nie ten konkurs. To się nie zadaje
2: pytań.
0: To
2: jeden konkurs.
0: To nie ten konkurs.
2: Dobra, to
0: ty tylko strzelasz.
2: To bez... Bo jestem, rzadko jestem o 13 z wami, zawsze jestem
0: to błąd,
2: po 13.
0: To błąd i takie są konsekwencje, jak nie słucha się czwórki o 13.
2: Dobra.
0: Gada się głupoty
2: Rychu,
0: w radiu.
2: Rychu Rynkowski, proszę ja ciebie i Pszczółka Maja.
0: Nie, to nie jest to. To nie jest to. Już był Rynkowski, Brown thing. Nie, to nie jest to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki.
2: Siemano.
0: Hej, hej. No jeszcze Piotr i Wiktoria są razem z nami. Drużynowa narada była, no to trzymam kciuki. Halo?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Wiktorio, słuchamy propozycji. Jaki utwór został przyspieszony, później spowolniony?
3: To jest Brygada RR.
0: Nie, to nie są oni, to nie są oni. A czy ty, dziewczynko, pamiętasz Brygadę RR? Przecież to jest taka stara bajka.
3: Oglądam.
0: Oglądasz? Okej, czy pewnie tam tato puszcza?
4: Tak, tak, oglądamy razem.
0: To jest właśnie.
4: Pozdrawiamy serdecznie.
0: To jest super, super bajka. To kogo lubisz najbardziej?
3: Chipa.
0: No, ja myślałem, że Chip i Dale zawsze w duecie, ale Chip spoko, spoko, spoko. A zapomniałem, jak się nazywał ten największy, który uwielbiał Sir Rockford.
4: O kurczę.
3: Jakiś na pewno taki gruby?
0: No nie chciałem tego mówić, ale tak, no jest większy.
3: to chyba był Rocky.
0: Rocky, okej, okay, tak. I on tak latał za Rockforem właśnie. A jadłaś kiedyś, Wiktoria, Sir Rockford?
3: Nie.
0: To może trzeba kiedyś powąchać, a później ewentualnie spróbować, ale zobaczymy, jak tam, wiesz, wtedy zrozumiesz, dlaczego on za tym serem tak latał. Bardzo śmierdzący. Fu, tak śmierdzi.
4: Próbujemy, Kamilu, a na razie odpruwamy niczym bzyczek. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego. Nie ma wiewiórek w tej bajce, z której melodii dzisiaj szukamy. 226452100. Jest inne zwierzę, ale to zwierzę nie gra tam pierwszych skrzypiec. 226452100, numer do naszego studia. Jeszcze raz posłuchajmy tego zwolnionego fragmentu.

Na pewno jakieś wysokie głosy pojawiają się w tej piosence. 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony. Na was czeka czwórkowa ekobutla, tylko najpierw trzeba odgadnąć, jaki to jest utwór.

0: 20 minut pozostało już tylko do godziny 14. No trudne, trudne dzisiaj się wylosowało. Łukasz jest na linii. Dzień dobry, Łukaszu.
1: Dzień dobry, witam was.
0: Witamy, słuchamy pytania. Właściwie nie pytania, tylko już odpowiedzi. Widzisz?
1: Tak,
0: sam się zagalopowałeś.
1: Sam się zakręciłeś, no, dokładnie. Do tego jeszcze dojdziemy. A teraz ci strzelę, że to może w takim układzie smurfy są.
0: Tak, to są smurfy! Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo. Taki jesteś mądry, to wymieniaj wszystkie smurfy.
1: No właśnie. Nie, oglądałem, ale bez brawury, no wszystkich to nie.
0: Smurfetka, smurfetka.
1: A, już nie chciałem już.
0: Łukaszu, gratuluję ci bardzo serdecznie. Czwórkowa ekobutla jest już twoja. Gratuluję. No i przypomnijmy sobie melodię ze smurfów. Wszystkiego dobrego z okazji wczorajszego dnia przedszkolaczka. Trzymaj się, na razie, pozdrówki.
1: Pozdro.

12 minut pozostało już tylko do godziny 14, no taka godzina popołudniowa, natomiast jeśli chodzi o porę wieczorową, a właściwie porę nocną, no to wtedy różne pomysły przychodzą do głowy. Otóż pewien 37-latek w Małomicach, to jest województwo lubuskie, w nocy ewidentnie chciał okraść bank, ale chyba też miał bardzo mało czasu na zastanowienie, w jaki sposób ten bank okraść, więc wpadł na pomysł, że zaatakuje budynek banku koszem na śmieci, takim z ulicy. Chwila, moment, no i oczywiście na miejscu pojawiła się policja. I co? Mężczyzna próbował także śmietnikiem rzucić w radiowóz.

0: A jeszcze po drodze udało mu się śmietnikiem zniszczyć bankomat. 37-letni mieszkaniec Małomic usłyszał już zarzut zniszczenia mienia o charakterze chuligańskim, no i podczas przesłuchania nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania, no ale za to przestępstwo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. No na bank to raczej z bronią w ręku. Ze śmietnikiem w ręku to nawet jakoś tak dziwnie brzmi, ale może to był po prostu jakiś artystyczny performance.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znać. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: No i zima, jaka tam jesień. W Tatrach powyżej 1600 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu. Według IMGW pokrywa śnieżna może dzisiaj przyrosnąć miejscami nawet o 10 cm, a na szczytach temperatura spadnie do minus 1 stopnia. Opady śniegu prognozowane są również w kolejnych dniach. Po bardzo ciepłym i słonecznym weekendzie śnieg na najwyższych szczytach Tatr pojawił się dzisiaj w godzinach przedpołudniowych. Po południu opady śniegu mają objąć natomiast całe Tatry powyżej 1600 metrów. Opadom będzie towarzyszył silny wiatr północno-zachodni osiągający nawet 75 km na godzinę.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: do zgarnięcia, natomiast po godzinie 15 naszym gościem będzie Damian Łuczyk. Być może kojarzycie go z Instagrama, być może kojarzycie go z TikToka. No chyba jest przede wszystkim szafiarzem, bardzo odważnie się ubiera. Ta odwaga przejawia się tym, że bardzo często można zobaczyć go w spódnicy, ale spódnica to i tak nic przy jego fikuśnych, włochatych butach i innych elementach garderoby. O tym na pewno sobie porozmawiamy, trochę o przesuwaniu granic. To będzie bardzo ciekawa rozmowa, już nie mogę się jej doczekać, a tymczasem już za moment odpalamy zgadywanki, więc liczę na to, że będziecie dzwonić do naszego studia 226452100 i od razu mówię, że dzisiejsze hasło absolutnie nic wspólnego ze Smurfami nie ma. To już było za nami. Zostawmy to, zostawmy. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam. Jesteśmy razem do 16.
1: Ascolta cervellone, dammi dietro il telefono che mi serve. Che devo guardare un video su TikTok. Come no? Dammelo qua! Non posso fare diversamente. Io devo vedere il video, ancora uno. Poi, se non l'hai capito, che ti spacco la faccia. Io sono dipendente dal telefono. Dammi il telefono!

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 9 minut po godzinie 14, druga godzina naszego spotkania przed nami. W tej godzinie, jak zawsze, zgadywanki, czwórkowe gadżety.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Szyk, szyk, 16 minut po godzinie 14. Tak, oczywiście myślę o zgadywankach. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc może zadać aż dwa pytania. Ja dla ułatwienia podaję tylko kategorię. A dzisiejsza kategoria bardzo przydatna w taką deszczową pogodę. Zdrowie. 226452100, numer do naszego studia. Pakiet czwórkowych gadżetów do zgarnięcia, tylko trzeba złapać za telefon, zadzwonić, zadać pytanie i dobrze odpowiedzieć. 226452100.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: 20 minut po 14. Sylwester dodzwonił się do nas jako pierwszy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, słuchaj mnie dobrze?
1: No tak troszeczkę jakbyś skrypty dzwonił. Skąd dzwonisz?
2: Teraz lepiej, przyłączyłem na głośnik.
1: O, teraz lepiej, tak. Krypta, ewentualnie toaleta. A teraz, proszę bardzo, krystaliczna jakość dźwięku.
2: Sylwestrze, mam prysznic i zapraszam kobiety.
1: Zapraszasz, ale teraz z mężczyzną rozmawiasz.
2: No dobra, tylko ma... ogólnie.
1: Ogólnie, tak? Taki ogólny apel, dobrze. Po ogólnym apelu przechodzimy do konkretów. Sylwestrze, słuchamy twoich dwóch pytań.
2: Dobra, pierwsze pytanie, czy ta osoba zajmuje się dziećmi?
1: Kobiety, prysznic, dzieci, w złą stronę zmierzamy. Nie.
2: Nie, ta osoba się nie zajmuje. Dobra, czy ta osoba skończyła studia?
1: Nie.
2: Halo?
1: Halo, nie. Nie, nie, nie.
2: Nie.
1: Nie.
2: To strzelam na trener sportu.
1: Nie, to nie jest on. To nie jest trener
2: dobra,
1: sportu.
2: Dzięki.
1: Sylwester, dzięki bardzo. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No ale trzeba pamiętać też o higienie oczywiście. Sebastian jest teraz razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, a to nie miała być coś ze zdrowiem?
1: Miała, ale nie chciałem go wyprowadzać z błędu.
3: A, taki.
1: Dłużej się pobawimy.
3: Taki.
1: Dłużej się pobawimy.
3: Taki hejter.
1: No, ale może być, wiesz, to... zdrowie, pielęgniarka, prawda? Może tym tropem chciał sobie.
3: Nie, to nie jest zdrowie, to nie jest.
1: No ale dba o zdrowie. Ale nie,
3: a
1: kategoria
3: to,
1: zdrowie.
3: Za to, że ten pan tak skusił, mogę ja dwa pytania? Mogę?
1: Jedno. Komisja Kontroli Gier i Zakładu. Ja wiesz, żebym pozwalał,
3: natura?
1: Ale nie chcę pójść do więzienia. Kto mi wyśle
3: teraz
1: rakietę?
3: Tak, ja zadam pytanie podwójne, ale na odpowiedź tylko na pierwsze. Natura czy przemysł? Mi chodzi, czy to naturalny wytwór?
1: Tak. Nature.
3: Czosnek.
1: Czosnek? Czosnek?
3: A?
1: No zdrowy jest czosnek. Warto w okresie jesienno-zimowym, ale nie, to nie jest czosneczek. Niestety nie. Sebastian, pozdrawiam cię serdecznie. Tylko nie przed randką, Trzymaj się, na razie.
3: Nie, ja na rowerze wracam do domu w deszczu, także...
1: No to zahartujesz się na pewno, wierzę w to.
3: Dokładnie.
1: Na razie, pozdrówki.
3: Hej.
1: 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i dzisiejsza kategoria to zdrowie. No i szukamy czegoś związanego właśnie z tą kategorią. Nie jest to przedmiot, to już tyle mogę wam powiedzieć. I nie jest to osoba, to też już wiemy po pytaniach Sylwestra. 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony, a na was czekają czwórkowe gadżety.

0: bo nie gadamy już, już nie gadamy.
1: Ten tylko o jednym myśli.
2: No wydaje mi się, że jednak trochę pogadamy. Patryk jest razem z nami. Dzień dobry, Patryku.
3: Dzień dobry.
2: Jak się miewamy po weekendzie?
3: A bardzo dobrze.
2: Tak? Coś porobiłeś
3: już
2: fajnego?
3: Dzisiaj wygrałem jeden konkurs w jednym radiu, to może w drugim się uda.
2: No proszę bardzo, proszę bardzo. Jak tam weekend? Jakieś grzyby, ryby?
3: No bardzo dobrze, spokojnie tam odpoczywałem.
2: Wiem jak jest, mordo na spokojnie. Dobrze, Patryku, przechodzimy do konkretów, słuchamy pytania.
3: Czy to się znajduje w łazience?
2: Nie.
3: Nie. No to ciężki orzech do zgryzienia.
2: No strzelamy.
3: Strzelam mydło, dobra. I tak to nie jest to, ale wiadomo.
2: Wiesz dlaczego mydło może nie być tym? Bo jest w łazience. A pytanie było, czy jest w łazience, nie ma w łazience. Oczywiście jest też mydło w kuchni bardzo często, ale nie, to nie jest mydło, niestety. Ale takie higieniczne wątki się pojawiają tutaj. Sylwester zaprasza pod prysznic tutaj mydło. Pozdrawiam serdecznie, Patryku, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. 226452100, numer do naszego studia. To nie jest przedmiot, to nie jest przedmiot, to jest jakiś stan albo zjawisko, w tę stronę powinniśmy pójść. I zdrowie jest dzisiejszą kategorią. 226452100, już się umyliśmy, wyszorowani jesteśmy tym mydłem, więc teraz możemy skupić się na innych rzeczach. Kategoria zdrowie, czekam na wasze telefony, a na was czekają czwórkowe gadżety.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: No zdrowiu dzisiaj. Zdrowie najważniejsze. 29 minut pozostały już tylko do godziny 15 i Kuba jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kubo, jak u ciebie dzisiaj?
2: Słabo coś słyszę.
1: Jak u ciebie dzisiaj? Jak ci dzień mija?
2: Właśnie dzwonię w tej sprawie. Jakby w konkursie nie chcę brać udziału, bo tylko go słucha. Mhm. Ale dzwonię dlatego, żeby wam przekazać, że często poprawiacie mi dzień i że artystycznie was kocham.
1: Artystycznie? Tak, artystycznie?
2: Artystycznie,
1: okej. Okay. Chodzi o playlistę, domyślam się. Czy o te...
2: Na przykład.
1: O tych artystów o mikrofonu, prawda? O te piękne
2: tak,
1: głosy.
2: Dokładnie. Pięknie, pięknie to ubrałeś w słowa.
1: Kubo, dziękuję ci bardzo serdecznie za ten telefon. To nie chcesz spróbować strzelić coś o zdrowiu?
2: Nie, tylko jeszcze jak ten żart o Krystianie brzmiał, bo też go słyszałem i był bardzo
1: fajny.
2: Nie
1: nazywałbym się Krystian, gdybym z tej szansy nie skorzystał. Żart, to jest taki cytat. Kiedyś, myślę, że 10 lat temu była taka, taki wiralowy film, coś podobnego do MC Kuli. MC Kula daje fula. Takie inne dzieciaki rapowały tam, wiesz, i tam był właśnie wers. Nie nazywałbym się Krystian, gdybym z tej szansy nie skorzystał. No ale niestety ani ty, ani ja nie możemy sobie tego tekstu przypisać, bo inne imiona. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Kubo, pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej, hej. No i mamy Kamila na linii. Dzień dobry, Kamilu.
3: Siemanko.
1: Siemaneczko. No właśnie, też rymowanka, prawda? Sami tutaj hip-hopowcy nam się dzisiaj trafiają. Tu rymy, rymy i tak dalej. Podstarzali trochę, ale zawsze. Elo, elo. Dobra. Kamil, konkrety. Jak tam u ciebie ze zdrowiem?
3: Bardzo dobrze. Chciałem podziękować Kubie za to, że mi pomógł tutaj teraz w rozwiązaniu tej zagadki. Dziękuję ci, Kubo, bardzo.
1: Kto jest kto? Rozwiązanie zagadki. Posłuchaj, synu mokotowskiej gadki. No i słuchamy twojego pytania.
3: Ty mówiłeś, że to jest jakiś stan, tak? Stan. Nie, czynność. Czy to jest związane z bólem? Czy ten stan, to zjawisko jest związane z bólem?
1: To nie powiedziałbym, że to jest ból, ale to też nie jest przyjemne uczucie. To nie jest miłe, okay. To na pewno.
3: Dobra, to po ostatnim weekendzie mogę powiedzieć na przykład, zgadywać, że będzie to z pewnością odkażanie rany.
1: Ajajaj, a co ci się stało?
3: Mnie nic, ale córka przekuwała ucho, bo jej zarosło. Więc tak.
1: Myślałem, że tak, że ty się po prostu profilaktycznie odkażałeś. Ewentualnie.
3: Nie, absolutnie nie można.
1: Absolutnie. No ale tak, jednak na bakterie trzeba uważać. To gdzie ten...
3: Trzeba uważać.
1: To ten kolczyk gdzie był?
3: No, że w uchu.
1: A,
3: jest.
1: Dobra. No to życzymy powodzenia. Fajny kolczyk, fajnie, fajnie. Ty masz kolczyk jakiś, Kamilu?
3: Nie mam, ale myślę o tym.
1: No ja też o tym myślę. Wiesz co, to jest w pewnym wieku chyba. Już przychodzą takie tak zwane myśli takie przeróżne. Myśli. Może sobie kolczyk zrobię. A wiesz, gdzie se zrób. Kamilu, pozdrawiam cię serdecznie. Jak ty będziesz robił, to ja też zrobię. Trzymaj się.
3: No, będę dzwonił do
1: ciebie. Dobra. Na razie. Pozdrawiam.

0: No i Krzysiek jest razem z nami. Dzień dobry, Krzyśku.
1: A, witam serdecznie.
0: Witamy, słuchamy pytania.
1: Nie wiem, czemu się śmieję cały czas, jak ty gadasz, no ale dobra. Robi się tak.
0: Nic nie mam na sumieniu.
1: Słuchaj. Dobra. Słuchaj, no pytanie pierwsze mam takie, to drugie nie będzie, no tak. Pierwsze mam takie, czy to się odbywa, ta czynność, czy ten stan, to jest w nocy, czy w dzień?
0: Nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia.
0: Znaczy, no... Lepiej nie mieć tego w nocy, bo no noc nieprzyjemna będzie. W ciągu dnia też lepiej tego nie mieć. Coś nieprzyjemnego.
1: No dobra, no to strzelam, że to jest... Obydwie rzeczy są na K. To jest pytanie. No dobra, niech będzie kaszel.
0: Kaszel. Niestety nie, to nie jest kaszel. Także trzeba uważać na gardełko. Pozdrawiam cię, Krzyśku. Wszystkiego dobrego.
1: Hej.
0: Trzymaj się na razie.
1: Hej.
0: No i mamy Pawła. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Jak tam? Radość słyszę w twoim głosie.
2: Radość jest, bo kolega mi chyba trochę pomógł odpowiedzią. Czy ma to więcej niż 5 liter?
0: Nie.
2: Katar.
0: Katar, niestety nie, to nie jest katar. To nie jest katar, a przy takiej pogodzie może niestety się pojawić. Pozdrawiam cię, Pawle, wszystkiego dobrego. Trzymaj się, zdrówka oczywiście, zdrówko. 226-452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Coś nieprzyjemnego, ale nie jest to też ból. Co to może być i w nocy, i w ciągu dnia? 226-452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 21 minut pozostało już tylko do godziny 15. Coraz mniej czasu, a jednak zdrowie jest bardzo ważne. Paweł jest razem z nami. Dzień dobry, Pawle.
2: Cześć, witam.
1: Witamy, słuchamy pytania.
2: Czy to zjawisko może występować również w środowisku komputerowym?
1: Nie.
2: O kurde.
1: Nie, to nie jest to, to nie jest to. Ale informatyk może to mieć, tyle ci powiem. Dziwne, u mnie działa.
2: No to... To strzelam stres.
1: Stres? Nie, to nie jest to, niestety nie. Pozdrawiam, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Dzięki,
1: no i na linii jest Janusz, dzień dobry.
3: No cześć, chłopie po urlopie.
1: Dzień dobry, Janusz.

0: Mariuszu, jak tam u ciebie?
1: A, słoneczko wyszło, po pierwszym konkursie zaszło, zaczęło padać, bo byłem drugi.
0: Ale jesteś odporny na deszcz.
1: No teraz słoneczko, no odporny, no.
0: Dobrze.
1: Letni lubię.
0: Deszczu się, z cukru nie jesteś. Januszu, przechodzimy do konkretów, słuchamy pytania, kategoria zdrowie.
1: No, że nieprzyjemne już mówiłeś. Na, i to mówiłeś, że na K jest.
0: Nie mówiłem tego. Odpadła litera K, że nie jest na K.
1: Nie mówiłeś na K. Na pewno jest nieprzyjemne. A czy są wiatry, znaczy odrzut od tego?
0: Jaki odrzut? Nie rozumiem pytania. Nie rozumiem pytania.
1: Nie. Czy ta sytuacja wiatr robi?
0: Nie.
1: Nie robi?
0: Nie. No gdzież w porze obiadowej takie hasło, Janusz? Gdzie?
1: Ale nie o tym wiecie,
0: ja
1: mówię,
0: ja wiem. Szumią jodły na górszczycie. Januszu, słuchamy.
1: Widzisz, jak w pracy wypoczywasz z tymi wariatami.
0: No właśnie, no właśnie. Nie myślę nawet o tym. Słuchamy, Januszu, strzał.
1: Dobrze, nie przeciągajmy. Ja myślałem o kichaniu.
0: Niestety nie, ale kichanie na kawszy. I katar, i kaszel, wszystko na K. No niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Dobra,
0: pozdrawiam,
1: się,
0: hej, hej.
1: Wypoczywamy razem.
0: Dzięki bardzo, Janusz, oczywiście odpoczynek. No i mamy Bartka teraz na nim. Dzień dobry, Bartku.
2: Witam, cześć Kamilu.
0: Witamy, słuchamy pytania.
2: Ja od razu przychodzę do odpowiedzi, bo uważam, że mam złoty strzał. I czy to chodzi o kac?
0: Kac? Niestety nie. Niestety nie. Nie. No też na literę K. Litera K już nam odpadła. Dzisiejsze hasło nie jest na literę K. Pozdrówki.
2: Aha, no dobra.
0: Mam nadzieję, że ty się nie utożsamiasz z dzisiejszym hasłem.
2: Nie.
0: Absolutnie, to najważniejsze. Trzymaj się, Bartku, pozdrawiam serdecznie.
2: No, cześć, na razie, hej.
0: No i mamy teraz Kamila. Dzień dobry.
3: Cześć, siemanko.
0: No, słuchamy.
3: To znaczy ogólnie jadę po Wenflon, więc się przygotuj do przekuwania ucha, nie? Bo zainspirowałeś mnie, dodałeś mi energii i odwagi.
0: Czyli już to tak, robisz, nie? Tak?
3: Stary, dzisiaj jadę z tematem, na ostro.
0: No i w uchu?
3: W uchu. Zaczniemy od ucha.
0: No dobra, to zrób i powiesz mi, jak było. Ja myślałem o takim krzyżyku a la George Michael, wiesz, o co chodzi? Tylko, no. Niestety to nie jest takie bezpieczne, jeśli chodzi o mój zawód, bo ja pracuję w słuchawkach, żeby mi się tutaj nie zaogniło nic. Parę dni nie mógłbym audycji prowadzić.
3: Tak jak piłkarze plasterek i jedziesz.
0: Ewentualnie w nosie, od razu w nosie.
3: Nie, spokojnie.
0: Dojdziemy do tego.
3: Dojdziemy do tego, powolutku, małymi kroczkami. Dobra, pytanie, czy to hasło zaczyna się na literę S?
0: Sy jak tak wąż robi, nie.
3: Nie. No to w takim razie wypadło nam hasło, to strzelam zawał.
0: Nie, to nie jest zawał. Niestety nie, no zdecydowanie.
3: To może nawet i lepiej.
0: Bardzo nieprzyjemne hasło. Trzymaj się. Helena, mam zawał. Paździoch tak mówił. Trzymaj się, na razie, Kamilu, pozdrówki. 226452100, numer do naszego studia. I Marta jest razem z nami. Dzień dobry, Marto.
4: Na cześć.
0: Cześć, jak u ciebie zdrowie?
4: A, bardzo dobrze.
0: No to
4: mam nadzieję, że nie mam tej, znaczy wiem, że nie mam tej dolegliwości, przynajmniej tej, o której myślę.
0: Oby nie, ale można z tym żyć, tyle ci powiem.
4: Tak. No dobra, no to mogę strzelać, bo już nie mogę się doczekać.
0: Słuchamy.
4: Najpierw pytanie, tak. Czy to może być choroba wirusowa?
0: Nie.
4: O, nie. Nie. Czyli to nie jest biegunka?
0: Nie.
4: Nie, nie
0: wątek gazowo-fekalny nam odpada. Od razu możemy to... Nie. Korciło, ale odpuściłem tym razem. Pozdrawiam serdecznie, na razie. Hej, hej. To codziennie w dniu konkursowym jest walka, żeby coś było z tym związanego, ale nie. Paweł jest teraz razem z nami. Dzień dobry, Pawle.
5: Cześć, dzień dobry.
0: Siema, dawaj.
5: Czy jest to na literę Z?
0: Tak.
5: Zgaga.
0: To jest zgaga, mordo. Brawo! Brawo. Udało się. Czy miewasz zgagę?
5: Wiesz, że nigdy nie miałem i nawet nie wiem, co to za uczucie?
0: To powiem ci tak, jak kiedyś może zdarzyło ci się zwymiotować?
5: Tak, nawet niedawno.
0: No to tak, jak wymiotowanie jest na 100% nieprzyjemne, to zgaga to jest tak na 50%. Że takie uczucie... Powiedzmy, że gdzieś w połowie drogi, tylko bez tego smagania podniebienia, tylko w gardle, nie? Piecze, nieprzyjemne. Tak bym to opisał. Czasami mi się to zdarza, no ale znaczy, że wiesz, to umiar, bo zgaga z reguły, jak ktoś się przeje za dużo,

0: Więc jesteś
1: Potrafię sobie to wyobrazić już.
0: To spróbuj się przejeść dzisiaj. Wygrałem, zgadłem hasło, wiem co to zgaga, muszę sprawdzić. No to życzę smacznego. Po dwóch kebabach wydaje mi się na pikantny by się zgaga pojawiła. Ale nie zachęcam. Pawle, gratuluję ci bardzo serdecznie. Czwórkowe gadżety są już twoje. Zdrowia ci życzę i wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo za telefon.
1: Dzięki.
0: Trzymaj się, pozdrówki.

13 minut pozostało już tylko do godziny 15. No i świetna informacja dla wszystkich fanów elektroniki. Chciałbym rzucić tutaj jakiś konkretny gatunek, ale jeśli chodzi o Chasen Status, no to ten duet trudny jest do zaszufladkowania, bo dużo różnych odniesień też na przestrzeni lat. Tyle różnych współprac ze Skrillexem czy ze Stormzym mieli, więc trudno powiedzieć, jaki konkretnie jeden gatunek oni wykonują. Natomiast Chasen Status powracają do naszego kraju, wystąpią w ramach trasy, uwaga, Chase and Status Live World Tour. No i jestem pod ogromnym wrażeniem, gdzie wystąpią, bo wystąpią już 18 lutego przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. A to jest przecież ogromny obiekt, a ja jeszcze pamiętam ten duet no, z trochę innych lokalizacji, więc to też pokazuje, jak bardzo rozwinęli swoją karierę. No i chyba tylko się cieszyć i wybrać się na ten koncert już w przyszłym roku, 18 lutego. No i w oczekiwaniu Chasen Status już teraz w czwórce.

0: pork and cheese, like pork and beef, like bought and lease. We are different, like New York and Greece, like stalks and weed, like horse and sheep.
1: Yeah, yeah.
0: It's kind of like snort and sneeze, sweet corn and peas, snowboards and skis. We're not the same, like shorts and jeans, like fours and threes, like war and peace.
1: Right.
0: I'm trying to say I'm good, you're bad, so suck your dad, are you mad? I jump on the track, say something daft, and I probably make another 100 bags. Bags. Yeah, this beats rags. We good together like lighter and fags. Window K and toddler T, and we just went back to back on a track.
2: Rambling. Rambling bars. Rambling. Rambling bars. Rambling. Rambling bars. Rambling. Rambling bars.
3: Autopromocja.
4: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów.

0: Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczotki. Klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: 11.
1: Minęła godzina 15.
2: Pogoda.
1: Po nocnych opadach deszczu i odczuwalnym ochłodzeniu pogorszyły się warunki na szlakach turystycznych w Beskidach, ocenili w poniedziałek GoProwcy. Jak podali, aura jest już jesienna, wybierając się w góry należy o tym pamiętać. Warunki od wczoraj zdecydowanie się zmieniły, spadła temperatura, a w niedzielę było jeszcze 20 stopni, dzisiaj jest tylko 11. Jest też mokro, w górach występowała rano mgła, która ograniczyła widoczność do 200 metrów. Zrobiło się jesiennie i na takie warunki trzeba się przygotować.
2: Autopromocja.
3: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
4: Cześć Kuba, witam serdecznie.
5: Witam was serdecznie, chłopaki.
3: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
6: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
3: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
4: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
3: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
4: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
3: A mój numer chyba znacie. 226452100.
2: Autopromocja. Reklama.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
7: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: popołudniowa w czwórce.
1: I już mamy 10 minut po godzinie 15. Ja w studiu czwórki, razem ze mną jest Damian Łuczyk, którego być może kojarzycie z internetu jako Szary Kruk. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: Damianie, bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia. No śmiało chyba mogę powiedzieć, że jesteś jednym z najodważniej ubranych mężczyzn w naszym kraju.
2: No to mi tak o mnie mówią, że to tak. Odwaga jest.
1: No dobrze, ale jeżeli tak mielibyśmy opisać to, w co jesteś ubrany, no to przede wszystkim ta odwaga wynika z dolnych partii.
2: Znoszenia spódnic.
1: Tak. Skąd u ciebie się to wzięło?
2: To znaczy, zaczęło się od tego, że miałem taki okres w życiu, że mieszkałem w Szkocji. I tam po prostu założyłem kilt, zacząłem nosić te kilty. Spodobało mi się to, polubiłem w nich chodzić, to jest wielki komfort. A że jestem ekstrawertykiem, lubię zwracać na siebie uwagę, to wszystko pięknie się zamknęło.
1: No dobrze, ale w Szkocji ten kilt to jest część kultury, to jest naturalne. Wróciłeś ze Szkocji i to ci się tak bardzo spodobało, a wcześniej jaką miałeś stylówkę?
2: To znaczy zawsze ubierałem się ekstrawagancko i tak nieszablonowo. No, ale no, nie było tych spódnic wcześniej, nie.
1: Dobrze się. Musiałeś to zobaczyć w Szkocji, ale w Szkocji to też, wiesz, kilt nam się kojarzy raczej z takim ubraniem odświętnym. Na ślub zakładają Szkoci.
2: No, bo mamy małą świadomość tego, że są kilty odświętne, ale są też kilty nieodświętne, takie do pracy, nawet sportowe.
1: I można na siłownię pójść w kilcie?
2: No jasne.
1: Naprawdę?
2: Oj tak, tak.
1: No dobrze, to o zaletach kiltów, ale nie tylko, ale przede wszystkim spódnic porozmawiamy sobie za chwilę. Jak reagują ludzie, z jakimi się spotykasz reakcjami w internecie, jak opracowujesz stylówki, o tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: różnym takim podejściu też do życia, do pewnych kwestii, bo jednak mężczyzna w spódnicy w Polsce to może być odbierany jako political statement albo okazanie swojej odwagi. Z jakimi ty reakcjami najczęściej się spotykasz?
1: Political statement, fajnie to nazwałeś, bo może nawet i powinno tak trochę być. W realu z bardzo pozytywnymi.
0: Ale w realu.
1: Ale dodaję to w realu, tak.
0: Bo na co dzień mieszkasz w Szczecinie. Domyślam się, że tam większość to już ciebie kojarzy ze stylówki,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, jestem rozpoznawalny.
0: No i podchodzą, mówią jakieś komplementy.
1: Tak, tak. Mhm. Praktycznie nie ma dnia, pochwalę się, żeby nie było komplementów.
0: No i nie wiem, czy możesz powiedzieć, ludzie w jakimś konkretnym wieku najczęściej do ciebie podchodzą, czy to zależy po prostu od mindsetu?
1: Jest rozstrzał. Wydawało mi się, no skoro jestem znany przez social media, to zawsze mi się wydawało, że wśród tej młodzieży będzie to wiodło prym, ale nie, jest dużo ludzi takich i w moim wieku, ale i takich starszych, takich po 60. Także jest bardzo duży rozstrzał, z czego się bardzo cieszę, że trafią do wielu pokoleń.
0: No dobra, i teraz tak sobie o tym myślę, jak spotykasz się z komplementem, to i jak na nie reagujesz i co później sobie myślisz? No chyba przede wszystkim o to chodzi, prawda, żeby te komplementy zbierać.
1: To mnie buduje, wiesz, jednak głównie działam w social mediach, gdzie jak wszyscy wiemy jest hejt, no co tu dużo ukrywać. No więc mi jest trochę potrzebny ten komplement. On mnie buduje, on powoduje, że ja rozpościeram skrzydła, ja dostaję wiatru w żagle. To jest fajne, to... Tak, to jest potrzebne.
0: Damian, a przed kiltami, przed Szkocją, jaką miałeś stylówkę? Czy ona wynika, czy w ogóle uczestniczyłeś w jakiejś subkulturze?
1: No jasne, i Depeszu się słuchało, i był czas metalu u mnie, i rap. Tak, oczywiście. Nie to, że tak żonglowałem tymi subkulturami, jak tu przed chwilą żeśmy sobie rozmawiali, że dzisiaj łatwiej jest tym żonglować, ale tak, zmieniały się. Oczywiście, one mnie też w pewnym sensie ukształtowały. Do dzisiaj w moich stylizacjach czerpię pewną inspirację z moich dawnych stylizacji, z tamtych subkulturowych ubiorów.
0: Bo i długie włosy też są dosyć rockowe,
1: tak,
0: nie ma
1: oczywiście
0: co ukrywać. Ale nawiązuję do tych subkultur, bo kiedyś te stylówki były bardziej wyraźne, tak mi się wydaje. Teraz właściwie pojawia się jakiś trend.
1: Tak, taki pancerz był dla takiego subkultury.
0: No te naszywki, które miało się na katanie, to trzeba było na to zarobić. Trzeba było pójść na koncert i dopiero później sobie przyszyć. Była droga.
1: Bardziej chodziło o tą subkulturę niż o tą stylizację. Dzisiaj stylizacja odwrotnie jest. Dzisiaj stylizacja jest inspirowana subkulturą. Mhm. W drugą stronę tak jakby to troszkę.
0: I wszystko też jest na skróty. Pojawiają się w sieciówkach jakieś elementy garderoby. Tak. Właśnie zaczerpnięte z subkultury.
1: Tak, tak, tak, oczywiście.
0: No i właśnie dlatego bardzo często, jeżeli ktoś ubiera się w, nazwijmy to, taki bardziej edgy sposób, to też nie do końca wygląda w taki prawdziwy sposób. To nie
1: naturalny.
0: Jest true. Tak,
1: to nie jest prawdziwe.
0: Widać, że to jest dla niego kostium, to jest przebranie, bo nie przeszedł całej tej drogi.
1: Jest coś w tym, tylko że ja bym tego nie traktował, że to jest coś złego. Mhm. Dla mnie, jako dla takiego stylista, amatora, to jest właśnie fajne, że można w ten sposób, bo ludzie często się mnie pytają, ale ty masz tyle tych pomysłów, tyle tych różnych stylizacji, skąd czerpiesz pomysły? No to właśnie z takich subkultur. I teraz co, miałbym nagle się, wiesz, zatrzymać, powstrzymać? Nie, bo ja nie słuchałem tej muzyki, czy nie wiem, nie znam tego wokalisty, wiesz, no i dlatego mam nie nosić tego, co tam u niego zobaczyłem i mnie to zainspirowało.
0: Ale sam proces poszukiwania też jest bardzo ważny i jeżeli chcesz wejść w głębiej i zrozumieć to jednak trzeba.
1: Tak, bardzo ważne, dokładnie tak.
0: No dobrze, to za chwilę o inspiracjach jeszcze porozmawiamy, ale też o tym, jak na co dzień nosi się spódnicę, bo to mnie bardzo ciekawi. Cały czas zachwalasz, ale za moment porozmawiamy o konkretach, zostańcie z nami.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Damian Łuczyk jest cały czas razem z nami. Szary Kruk. Rozmawiamy o spódnicach męskich. Damian, właśnie, bo tutaj zanim zapaliła się czerwona lampka, powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, że są spódnice damskie i męskie. Ja tak sobie myślałem, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, że raczej kupujesz te spódnice na dziale damskim, a tutaj proszę bardzo, bardzo się mylę.
2: Ponieważ noszę już je dosyć długo, jak rozmawialiśmy, 16 lat ponad. Na początku tak, zdarzało się, że kupowałem damskie z racji na to, że nie było dostępności. Natomiast jest ich coraz więcej i coraz łatwiej jest kupić męskie spódnice, które są tak wykonane, tak wykończone, jak męskie spodnie. I u góry naszą męską budowę, czyli wąskie biodra, płaszcze pośladki, trzeba złapać taką spódnicą się w talii i one są tak zrobione, żeby łapać. Szczególnie dobrze to wykonuje Tom Brown. On taką modę stosuje. Ostatnio Dwayna The Rock Johnsona ubrał na Met Gale. Świetnie go ubrał właśnie w spódnicę. Natomiast damskie, delikatne, na szerokie biodra, bardziej wystające pośladki są takie inne. One na męskiej figurze źle wyglądają. Zsuwałyby się nam i to o to chodzi.
1: No dobrze, ale w Polsce w sklepach można kupić męskie spódnice?
2: No, w Polsce sklepach, może w internetowych.
1: Okej.
2: Tak, chociaż nie, teraz widzisz, wydaje mi się, że na Witkacu są.
1: Okej, okay. No dobrze, ale to ubierając się na co dzień w spódnicę, domyślałem się, że całkiem sporo tych spódnic musisz
2: mieć.
1: No
2: mam.
1: Jesteś w stanie zliczyć?
2: No z 30 jest.
1: Okej, okay. I wszystkie raczej kupowałeś?
2: Więcej niż spodni.
1: No dobra, ale ty spodnie już teraz zupełnie odrzucasz?
2: Nie, zupełnie nie. Zupełnie nie. Są takie sytuacje, w których zakładam spodnie, na przykład wyobraź sobie, że lecisz samolotem. No i nie chcesz tą spódnicą, wiesz, świecić wszędzie wszystkim, bo są momenty, że po prostu ktoś tam zajrzy. No więc, więc wygodniej jest tobie być w spodniach. Byłem na pogrzebie ostatnio i to była taka dosyć konserwatywna rodzina i ja nie chciałem, jeszcze nie ten moment jest w Polsce. Założyłem sobie, wiesz, spodnie. Także nie, totalnie nie odrzucam, ale o wiele częściej wolę w spódnicy wyjść.
1: No dobrze, ale jak zakładasz spodnie od wielkiego dzwonu, to dziwnie się czujesz wtedy? Już się odzwyczaiłeś od tego?
2: Już wybieram takie luźne, odzwyczaiłem się, tak. Odzwyczaiłem się, zgrzewam się, jest mi w nich niewygodnie, ciasno, jak to się mówi, ciągnie mnie gdzieś coś, wiesz, w spódnicy jest mi o wiele komfortowiej.
1: No dobrze, to muszę zadać takie dosyć osobiste pytanie. Każdy człowiek, jak wraca z pracy do domu, to przebiera się w takie domowe ciuchy. Czy ty w domowych ciuchach też chodzisz w spódnicy, czy to jednak jest już jakieś dresiki?

0: piwa.
1: Ja to, wiesz, mi najwygodniej to jest nago chodzić, no więc wiesz, no nie będę, no, jakieś tam slipki i koszulka, to jest taka moja wygodna, nie, nie, w spódnica, że w domu, nie, nie, ja też szanuję, wiesz, ja mam dosyć drogie te moje spódnice, to są takie, wiesz, od mocnych projektantów, nie chciałbym ich tak ciuchrać, jak to się mówi, po domu, nie, nie, one idą na wieszak.
0: A czy obecnie męskie spódnice to jest tylko high fashion, czy coś już się zmienia i bardziej one już też trafiają do streetwearu?
1: Mam nadzieję, że się zmienia, są takie próby, w high fashionach najbardziej się zadomowiły, natomiast ostatnio i sieciówki wypuściły i takie brandy typu Adidas wypuściły, no więc chyba wchodzi do...
0: Męskie spódnice już
1: tak,
0: się pojawiają.
1: Tak, tak, no do mainstreamu, tak.
0: Czyli męska spódnica przychodzi do mainstreamu. No zobaczymy, kto się przyjmie, prawda?
1: No oby, oby, bo to też poszerza fajnie naszą taką możliwość ubierania się facetom, bo my mamy wąską dosyć tą modę.
0: To męską. W takim razie za moment porozmawiam o tym, z czym można łączyć spódnicę, bo ta stylizacja też może przecież mieć różne oblicze. O tym już za chwilę, zostańcie z nami.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Damian Łuczyk jest cały czas razem z nami. No dobrze, powiedziałeś już o swoim podejściu do spódnic mniej więcej, jakiego rodzaju są to produkty, jakiego rodzaju są to ubrania. To możesz nam zdradzić, ile najwięcej dałeś za jakąś spódnicę? Najdroższa w twojej kolekcji?
2: No niemalże 10 tysięcy.
1: Tysięcy.
2: Okay. Właśnie Tom Brown, on robi takie drogie. Ciężko jest je gdzieś
1: to
2: dostać.
1: To strach założyć, żeby nie zniszczyć.
2: Tak. Tak, to jest tak, że wiesz, zakładasz, idziesz gdzieś na jakieś przyjęcie, to trwa 2-3 godziny, wracasz, odkładasz, nie nosisz, nie ciuchrasz, nie niszczysz. To jest wełna bardzo wysokiej jakości, zszyta bardzo pieczołowicie, bardzo dobre wykroje, to się układa, ta spódnica, ona żyje. Mhm.
1: Damian, a jak ty układasz swoje stylizacje? Bo jakby trzonem to, co od razu przykuwa uwagę, to jest jednak ta spódnica, ale też trzeba w umiejętny sposób to połączyć, bo twoje stylówki są takie, no, bardzo edgy. Mm-hmm. Są też czasami punkowe, jest dużo nawiązań do tych subkultur, ale też dużo mieszasz, dużo jest nawiązań do różnych estetyk.
2: Jeśli już chodzi o spódnice, ja nie chcę, żeby moje spódnice

0: Kluczowe stylizacje wyglądały kobieco. Zawsze będą, wiadomo, że się kojarzyć będą, ale zawsze próbuję przełamać je na tą męską stronę. Myślę, że to widać w moich stylówach. Jeżeli już spódnica, to na przykład potrafię taką raperską bluzę do niej założyć, wiesz, czapkę, chustę jakąś. Także to mi przyświeca trochę. Nie chcę, żeby to wyszło jak ten crossdressing. To nie ma być crossdressing, to ma być męska spódnica ubrana na... spódnica ubrana na męską modu.
1: A dużo czasu poświęcasz rano, czy może wieczorem w ogóle sobie to układasz w głowie, chcesz się ubrać?
0: Ja mam taką, żeby zasnąć, mam taką tradycję. Różne rzeczy ludzie robią, wiesz, jedni liczą barany, a ja sobie wymyślam, w co ja się jutro ubiorę i ja w ten sposób zasypiam, więc ja często rano budzę się już z gotową w głowie stylizacją.
1: A czy masz kontakt może w Polsce? Ktoś też, czy w podobny sposób się ubiera? Czy ktoś też nosi męskie spódnice?
0: No smutne, prawdziwe, że no nie? Ciężki temat, nie.
1: Okay.
0: Nie. Czyli... ja z internetu czerpię takie inspiracje tego typu. Są tacy, jest wiesz taki Wisdom K, to jest taki słynny, on w social media jest słynny instagramer i tak dalej. Tam tak, tak na żywo nie mam takich ludzi, jestem jeden.
1: A czy położenie Szczecina, to znaczy bliskość Berlina w stosunku do Szczecina pozytywnie wpływa
0: bardzo
1: na twoje stylówki, w ogóle na inspiracje, bo tam ludzie zupełnie
0: ale
1: inaczej się ubierają.
0: Szczecin zawsze się inaczej ubierał od całej Polski, właśnie przez to, że ten Berlin tak prądkował. On zawsze miał na nas wielki wpływ. My, Szczecinianie, zawsze byliśmy pod jego urokiem i zawsze czerpaliśmy stamtąd inspirację. Z Berlina.
1: Ale poza anteną, zanim tutaj zapaliła się czerwona lampka, powiedziałeś, że ta stylówka berlińska, taka trochę taka bejowska, czarna, jakby ktoś gdzieś w śmietniku się przespał, nie do końca ci się podoba.
0: To znaczy, bo my tam czerpiemy inspirację. My nie kopiujemy Berlina. Kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz takie buty żelazka Buffalo, pamiętasz? To było z 20 ponad lat
1: takie
0: temu.
1: Wysokie,
0: takie wysokie.
1: Tak.
0: Przecież to przyszło z Berlina. Przecież cała Polska się ze Szczeciniaków śmiała, a później zaczęli w tym chodzić. To przyszło z Berlina do Szczecina, ze Szczecina się rozsiało na Polskę.
1: No a jaki masz stosunek do trendów? Bo z jednej strony...
0: czerpię z trendów.
1: Tak, ale te trendy coraz szybciej się zmieniają.
0: Dlatego mówię czerpię. Nie przywiązuję się ich. Ja tylko czerpię sobie z nich, wiesz. Biorę niektóre, niektórych nie biorę.
1: A zmieniające się kolekcje, czy zwracasz na to uwagę, że coś jest z najnowszej kolekcji, czy też, bo z jednej strony ubierasz się bardzo ekscentrycznie, ale z drugiej strony dużo mówi się o ponadczasowej modzie, no i takie same kontrowersje, no nie wiadomo co będzie tam za 20 lat, ale 5 lat temu spódnica też wywołała kontrowersje.
0: Takie tematy, zadajesz mi takie, to są trudne, bardzo chcę na to odpowiedzieć, tylko nie da się tak szybko nieraz. Mhm. Oczywiście, że biorę sobie te trendy na warsztat i staram się właśnie wyciągnąć z nich to, co jest ponadczasowe. Także już w twoim pytaniu była odpowiedź. Tak, to tak trzeba robić według mnie.
1: No dobrze, a czy są obecnie jakieś trendy? Czy widzisz coś na ulicach Szczecina, co ci się nie podoba albo źle się kojarzy?
0: Źle mi się kojarzą rurki teraz, obecnie. Źle mi się kojarzą już rurki.
1: No
0: bo
1: jak
0: już...
1: no, masz tyle tam przewiewu, no to rurki na pewno zawsze w kontrze.
0: Ale taka to przywiązanie do tych rurek, że ci faceci nie mogą z tych rurek wyjść. Najpierw mieli problem i się śmiali z rurkowców, a teraz się, jak już się w nie wbili, to nie mogą z nich wyjść.
1: Ale to wróci, bo to jest też cykl szerokości spodni.
0: No, tak.
1: I jest, punktem granicznym jest moment, kiedy dresiarze zaczynają w czymś chodzić.
0: No tak.
1: I wtedy już jest
0: trzeba
1: odwrót,
0: zmienić,
1: a dresiarze teraz chodzą w rurkach, więc zaraz będzie znowu
0: tak,
1: odwrót. Dobrze, my jeszcze za moment wrócimy do rozmowy.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Damian Łuczyk, Szary Kruk jest cały czas razem z nami. Za nami Jason Status, czyli duet, który w lutym pojawi się w Łodzi na koncercie. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Dobrze, my wracamy do rozmowy o naszych stylówkach, o estetyce. Powiedziałeś, że spotykasz się raczej z komplementami na ulicy. A jak radzisz sobie z hejtem w internecie?
2: To też ewoluuje. Na początku był problem, bolało mnie to bardzo. Im dłużej w tym wszystkim jestem, tym bardziej, wiesz, rozumiem, że to jest o nich, o tych hejterach. Nawet doszło już do tego, że całkowicie przestałem usuwać hejterskie komentarze, a nawet zacząłem im za nie dziękować. Czyli jest jakiś hejterski komentarz, ja po prostu piszę: dziękuję za komentarz. I tyle. Tak, jakoś sobie z tym poradziłem. Żony w tym jest duża zasługa, która mi to tłumaczy, wytłumaczyła i tłumaczy i mówi, że no to będzie zawsze.
1: No dobrze, ale nie myślałeś sobie w pewnym momencie, bo ubierając się tak odważnie, i ja sobie tak myślę, że jednak chcesz zwrócić na siebie uwagę, chcesz w jakiś sposób zaszokować. Oczywiście. Na ten komplement się czeka, więc no, trzeba wziąć poprawkę na to, że nie każdy może to pojąć. Natomiast z drugiej strony, jak pojawiło się tak dużo tych komentarzy, to nie myślałeś, a to może wrócę do jakichś innych dalszych stylówek, albo po prostu założę spodnie.
2: Że oni mnie pokonali, w sensie?
1: Może nie, że odpuszczę, albo nie będę wrzucał tych stylówek, żeby tam się z tym nie mierzyć.
2: To nie jest tak. Jak sobie ich tak obliczysz, tych hejterów, to ich tam jest 5% niespełna. Po prostu to tak widać, dlatego że hejter jest o wiele bardziej skłonny, on potrzebuje, wiesz, z siebie wyrzucić to, jest o wiele bardziej skłonny napisać komentarz. No ale jeżeli mam 100 hejterskich komentarzy, a w tym samym mam 2000 lajków pod tym samym postem, no to wiesz, to co mnie te komentarze? To nawet jeśli ich jest 100.
1: A czy miałeś kiedyś taką konfrontację, bo ty czasami robisz takie, nagrywasz takie rolki z komentarzem i tam pokazujesz, kto coś...
2: Przestałem. No
1: tak,
2: to,
1: ale nie, parę razy coś takiego
2: to
1: zrobiłeś.
2: To wynikało z tego bólu za te komentarze.
1: Czy ktoś do ciebie później się odezwał? Hej, co tam robisz? Albo odgrażał się, że przyjedzie i cię wyjaśni w realu.
2: To zawsze tacy będą i oczywiście, że tak. Także trzeba być grubą skórę mieć. To jest po pierwsze. Natomiast poruszyłeś ten temat. Wiesz co? Przy okazji tego powiem. Wielu hejterów skruszyło się i pisali do mnie w prywatnych wiadomościach, że mnie przepraszają, że rozumieją, że zmienili zdanie, że nie wiedzą, co w nich wstąpiło, że patrzą teraz inaczej na życie. Ja trochę ludzi wyprostowałem. Okay. To jest fajne. To jest mega inspirujące.
1: Myślę, że to też, w sensie nie chcę absolutnie bronić hejterów, ale bardzo często ludzie zostawiają

0: komentarz, nie zdają sobie sprawy,
1: że są hejterami.
0: Jakie mogą być tego konsekwencje?
1: To też.
0: Jak dokładnie to działa też, ten internet, że ta, nie wiem, ta anonimowość już nie istnieje.
1: I tu też poruszyłeś fajny temat, warto o tym powiedzieć. I wielu ludzi, szczególnie młodych ludzi, do mnie pisze, że dziękują mi za to wszystko, co ja robię, bo ja w pewnym sensie pokazuję, jak sobie z tym radzić i pokazuję, że nie trzeba być takim, jak ci hejterzy sobie by chcieli, żebyśmy my byli. Czyli wiesz, tacy żadni.
0: Damian, a jak na twoje stylówki, sposób ubierania reaguje twoja nastoletnia córka?
1: Bardzo dobrze, jej się to bardzo podoba. Ona to bardzo lubi, ona jest też zafascynowana modą. Tak jak ja wypiłem z mlekiem matki modę, tak samo ona ode mnie i od mojej żony też tą modę tak jakby przyjęła.
0: A w takim razie powiedziałbyś, że ciekawsza jest moda damska czy moda męska?
1: No, przykro to powiedzieć, damska.
0: Dlaczego przykro?
1: Powiedzieć, damska. Przykro, czy wiesz, no chciałbym, żeby faceci... Coraz lepiej jest z męską modą. Właśnie może dzięki temu, że weszła ta taka bezkompromisowość i że te granice się zacierają powoli, to jest na korzyść męskiej mody, bo zaczyna być ona taka bardziej kolorowa, bardziej zróżnicowana.
0: Chociaż ty dzisiaj jesteś all black, a propos kolorowej mody.
1: No, black and white, tak.
0: No, coś tam błyszczy, no. Coś tam pobłyskuje. Dobrze, jeszcze za chwilę musimy porozmawiać o rzeczy, o którą chciałem zapytać na samym początku, czyli o twoje puchate buty. Dzisiaj inne założyłem. A to mnie bardzo ciekawi, zostańcie z nami.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
3: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Damian Łuczyk, Szary Kruk jest cały czas razem z nami. Szare buty, twoje wielkie, takie puchate. Trochę jak buty z Gwiezdnych Wojen, bym powiedział, z drugiej części, jak byłaś

0: zimowa planeta.
1: Okej, okay, tak.
0: Wydają mi się nie do końca praktyczne.
1: Nie są praktyczne, jasne. To są buty typowo takie... To właśnie, ja to mówię o nich trochę, że to są buty, żeby zamieszać w kotle czarownic. Ja je zakładam, żeby zrobić ten...
0: Pod Instagramka, tak?
1: Tak, tak.
0: No dobra, ale... Bo one są chyba do kolana, prawda?
1: O, ponad.
0: Ponad.
1: One tak czasem troszkę zjadą. One są tak jak pończocha taka wysokość, jak jazasz.
0: Okej. Okay.
1: Do połowy uda.
0: I obstawiam, że noga się poci.
1: Tak.
0: No. Czyli tak. Tylko tak samo jak ten droga spódnica na 3 godzinki...
1: No nie, droga spódnica jednak jest taka do użycia. No w takich butach, no to musiałbym być gdzieś w jakimś, nie wiem, Aspen, czy okay. Wiesz o co chodzi.
0: A w Głupim i Głupszym oni mieli,
1: no,
0: był taki...
1: No, od razu mi się skojarzyło z Głupim i Głupszym, trochę tak. Strój mieli na samochód taki.
0: Dobrze, Damian, a jak jest w okresie zimowym ze spódnicami?
1: No jak jest bardzo, bardzo zimno faktycznie, no to wiesz, można i noszę, takie mam skarpety grube z takiej wełny, leginsy.
0: No ale jak masz nawet skarpetę, no to jest ten taki...
1: Ale w tu, gdzie jest kolano, najmniej noga. Okay. Jest fajnie, bo wiesz, to pod spodem tam się takie ciepłe powietrze zbiera w tej spódnicy, które cię ogrzewa. Nie, nie, to jak najbardziej na zimę się nadaje.
0: No dobrze, a czy są jeszcze jakieś elementy garderoby, które chciałbyś za jakiś czas... wpleść do swoich stylówek, ale może nie jesteś jeszcze na to gotowy. Czy u ciebie nie ma takiego pojęcia?
1: Cały czas coś się dzieje. No zobacz, baleriny mam na nogach.
0: No ale one są też, to nie są takie baleriny jeden do jednego, bo one są...
1: W zeszłym roku weszły do męskiej mody bardzo, bardzo mocno. Firmy porobiły. To jest trend.
0: Ale te baleriny mają
1: grubą
0: taką
1: podeszwę
0: trochę z takich ze sneakersów.
1: Ale kokardeczka jest. Nylonik jest.
0: Tak, ale to też jest wariacja na temat
1: Oczywiście, takie
0: balerinki jeden do jednego, chociaż one się pojawiają.
1: Takie jeden do jednego są modne.
0: Właśnie, ale one pojawiają się tam na jakichś rozdaniach nagród.
1: Noszą.
0: I podoba ci się ten trend?
1: No fajnie to wygląda, jeżeli jest dobrze wystylizowana taka balerinka, ja takiej nie mam. Widocznie nie wszedłem tak mocno w to, mi się bardziej taka podoba, ale tam, ale widzę też, jak tamte stylizują.
0: A w kontrze do małych butów, teraz cały czas są popularne wśród generacji Z przede wszystkim takie duże skate'owe buty. Osiris, nie wiem, czy to jeszcze pamiętasz z dawnych
1: lat. Tak, mam i noszę i lubię to i mi się to podoba.
0: Okej,
1: okay,
0: czyli ta estetyka jak najbardziej.
1: Właśnie do spódnicy taki większy but bardziej by mi się przypasował niż ta balerinka. Balerinka to raczej do jakichś marchewek spodnie.
0: Coś jeszcze takiego bardziej męskiego musi
1: tak,
0: być na dole.
1: O to,
0: tak,
1: o to, co gadaliśmy wcześniej.
0: Żeby to przełamać.
1: Tak.
0: Damianie, bardzo serdecznie dziękuję, że przyjechałeś dzisiaj. Gratuluję ci stylówek, naprawdę. Mega, mega fajnie to siedzi. No i dzisiaj pięknie się ubrałeś, naprawdę. Ach, widać, że tak odświętnie, tak ja bym powiedział. No, dzisiejsza spódnica nie jest do końca sportowa, co?
1: Nie.
0: Jest dzisiaj...
1: Nie jest sportowa.
0: Tak odświętnie doceniam. Dziękuję ci bardzo serdecznie za to, że wpadłeś. Wszystkich słuchaczy zachęcamy do tego, żeby sprawdzić, co u Damiana dzieje się na Instagramie. Szary Kruk był razem z nami. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki wszystkim.

0: 8 minut już pozostało do godziny 16. Kuba Jemrozyk w studiu czwórki.
1: Co, dzień dobry,
0: do mnie
1: cześć.
0: SMS wysyłasz?
1: Tak, wysyłam.
0: Hej, Kamil.
1: Co robisz po 19?
0: Co u ciebie dzisiaj w programie, Kuba?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy przeciwieństwa się przyciągają. To jeszcze w nawiązaniu do premiery serialowej Lalki, chociaż ja cały czas czekam na film. Będzie zabawa, co to za dźwięk, bo sięgniemy do archiwów Polskiego Radia i będzie gra w Palanta. Dzisiaj po godzinie 18 warsztaty palantowe.
0: Nie widziałem cię nigdy tak podekscytowanego.
1: Jak słyszę hasło Palant, to się utożsamiam.
0: A grałeś kiedyś?
1: Grałem.
0: Tak?
1: Grałem,
0: jak wrażenie? Polecasz?
1: Fantastyczne, chociaż nie umiałbym ci do dziś powtórzyć przepisów tej gry.
0: No ale chyba o to chodzi, prawda? Jak...
1: No chodzi o
0: nazwa
1: to,
0: żeby... taka, że Palant sobie poradzi.
1: I dlatego mnie zaprosili.
0: Kuba Jemrozyk z wami zostaje, wam bardzo serdecznie dziękuję. Za dzisiaj słyszymy się jutro po godzinie 13. Kamil Jasiński, do usłyszenia, na razie.

0: profession. Class in session, quit f***ing up my profession. Class in session, quit f***ing up my profession.
1: To słychać. To słychać. Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.

0: piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
1: Gramy co chcecie to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
2: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
0: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
1: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
0: Do usłyszenia.
1: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
0: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
7: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
13: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
15: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia Czwórka. Ej, nie wiem, czy to dobrze, może to jest błąd, ale w moich myślach już cię zabijam stąd.
4: Czwórka, to słychać.
16: Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden beat, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że ten tu zabrzmi.

0: Tak właśnie OSTR nawijał o robieniu bitów. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Zostały jeszcze ostatnie godziny lata, a w Tatrach już zimowe warunki. Powyżej wysokości 1600 metrów nad poziomem morza pada deszcz ze śniegiem i śnieg. Po dwóch ciepłych i słonecznych dniach w Tatry dotarło załamanie pogody, mówi Tomasz Zając, edukator TPN.
2: W nocy zaczął padać deszcz, w wyższych partiach były to opady deszczu ze śniegiem. Na Łomnicy temperatura w tym momencie jest minus 4 stopnie, wiatr 80 km na godzinę. Jesień pokazała to gorsze oblicze. No i rzeczywiście te warunki uległy znaczącemu pogorszeniu. No i w najbliższych godzinach, dniach ta sytuacja będzie się tylko pogarszała.
0: Według IMGW jeszcze dziś pokrywa śnieżna może przyrosnąć miejscami nawet o 10 cm. W kolejnych dniach może spaść nawet 30 cm śniegu. Porywy wiatru mogą przekraczać 70 km na godzinę. Niski pułap chmur znacznie ogranicza też widoczność. Dlatego ratownicy TOPR apelują o powstrzymanie się od wycieczek w wyższe partie Tatr.
1: Autopromocja.
3: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
15: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: No dzień dobry. 4 dni, tu się nic nie zmienia. Właśnie tyle trwa w czwórce tydzień pracy. Weekend rozpoczyna się u nas w piątek, więc ogłaszam. Do piątku zostały 3 dni, 7 godzin, 51 minut i 13 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Po robocie nie gadamy o robocie, to właściwie jedna zasada, która dzisiaj będzie towarzyszyć nam do godziny 19. Serial Lalka zbiera bardzo różne recenzje, wiele jest krytycznych. Spotkałem się też z takimi, które ten serial chwalą. Ja osobiście czekam jednak na film, czekam na wersję kinową. Natomiast ani serial, ani film, a książka Prusa zainspirowała nas do tego, żebyśmy razem z wami dzisiaj porozmawiali o tym, czy przeciwieństwa się przyciągają. Trochę w odniesieniu do relacji Wokulskiego i Izabeli Łęckiej.
2: To bardzo popularne pytanie, które dostają psychologowie albo terapeuci par.

0: ponieważ jakoś tak popkulturowo, trochę z pomocą niektórych książek utarło się, że w związku to musi być ta chemia.
1: Czy przeciwieństwa się przyciągają? O tym porozmawiamy po godzinie 17. Będę czekał na wasze historie. Po 18 na warsztat weźmiemy grę w Palanta, która podobno wraca i bije rekordy popularności. A za kilka minut nasza zabawa Co to za dźwięk? Ponownie sięgniemy do archiwum Polskiego Radia. W wasze ręce być może trafi zestaw gadżetów od czwórki.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
1: Jędrzeju, jesteś niezawodny. 226452100. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami do godziny 19:00.

0: To Grubson na szczycie. Wy też możecie być na szczycie i sięgnąć możecie po nasz zestaw gadżetów. Gadżetów czwórki. 226452100. Ten numer telefonu na pewno wam się przyda, bo my z okazji stulecia Polskiego Radia i z tego, że 2026 rok to jest rok Polskiego Radia, zaglądamy do naszego radiowego archiwum i wspólnie z wami próbujemy rozpoznać miejsca zapisane na radiowych nagraniach.
1: Co to za dźwięk?
0: Dziś pytamy was o miejsce wyjątkowe, tętniące życiem, miejsce gwarne, przez lata zaopatrzone lepiej niż niejeden dom towarowy i absolutnie nie do podrobienia. Kto był, ten wie. Posłuchajcie sami i zastanówcie się, o jakie miejsce chodzi.
2: Ja jako młoda dziewczyna kupowałam tutaj dżinsy z denimu, białe na przykład, no ale białe w owym czasie to był szok, więc zdawało się je do farbiarni. I normalnie nie można było na tej dyskotece w stodole się poruszyć, bo ludzie zrywali i pytali, gdzie wy żeście to kupili? Czyli nie wiesz, gdzie masz co kupić, jedź na prawie. Na prawie, panie, na prawie, wsiadaj pan na furmankę, jedź na prawie.
3: A słynne pocztówki dźwiękowe?
2: Jeszcze mam, ja jeszcze mam adapter.
3: Czerwone gitary, Laskowski. Gdzie to było kupowane? Violetta Villas. Wszystkie najsłynniejsze piosenkarki tutaj były, proszę panią, promowane.
2: Mama mi tutaj kupiła przepiękne, granatowe, ażurowe rajstopy. Elastyczne, angielskie, proszę pani. I nie robiły się kiełbasy.
4: My mamy dla emerytów, dla rencistów. I ubierzemy taką, co waży 200 kilo i taką, co waży 50 czy 40 też ubierzemy.
0: Czy wiecie, o jakie miejsce chodzi? Mogę zdradzić wam, to będzie taka mała podpowiedź, że to miejsce znajduje się w Warszawie. Czekam na telefony 226452100 do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki.
1: Po robocie.
0: 226452100. Sięgnęliśmy do archiwum, a co powiecie na trochę nowości?
5: To jest nowość czwórki.

0: Kate Renada, So Good, to nasza nowość na playliście. 24 minuty po godzinie 16. Dziś zaglądamy do archiwum Polskiego Radia, pytając was o to, czy wiecie, jakie miejsce zostało zapisane w dźwięku.
1: Co to za dźwięk?
0: Wspominałem już, że dziś chodzi o miejsce wyjątkowe, tętniące życiem, gwarne, przez lata zaopatrzone lepiej niż niejeden dom towarowy i absolutnie nie do podrobienia. Kto był, ten na pewno wie, że tak faktycznie jest. To co, posłuchamy raz jeszcze?
2: Ja jako młoda dziewczyna kupowałam tutaj dżinsy z denimu, białe na przykład, no ale białe w owym czasie to był szok, więc zdawało się je do farbiarni. I normalnie nie można było na tej dyskotece w stodole się poruszyć, bo ludzie zrywali i pytali, gdzie wy żeście to kupili? Czyli nie wiesz, gdzie masz co kupić, jedź na prawie. Na prawie, panie, na prawie, wsiadaj pan na furmankę, jedź na prawie.
3: A słynne pocztówki dźwiękowe?
2: Jeszcze mam, ja jeszcze mam adapter.
3: Czerwone gitary, Laskowski. Gdzie to było kupowane? Violetta Villas. Wszystkie najsłynniejsze piosenkarki tutaj były, proszę panią, promowane.
2: Mama mi tutaj kupiła przepiękne, granatowe, ażurowe rajstopy, elastyczne, angielskie, proszę pani, i nie robiły się kiełbasy.
4: My mamy dla emerytów, dla rencistów i ubierzemy taką, co waży 200 kilo i taką, co waży 50 czy 40, też ubierzemy.
0: Wszystkich by ubrali, Łukasza też. Halo, halo, cześć Łukaszu.
5: Cześć, witam, hejka.
0: Jak się miewasz na początku tygodnia?

0: dnia?
1: O, bardzo dobrze. Troszkę słońca wyszło za chmur, także pozytywnie nastraja. Będzie się deszczowa pogoda, nie?
0: To prawda, ale trzymam kciuki, że będzie jeszcze lepiej, bo humor dopisuje. Może być fantastycznie, bo gadżety czwórki też mogą być twoje. Pytanie tylko, czy ty wiesz, o jakie miejsce chodziło, jeśli chodzi o tę historię zapisaną w dźwięku?
1: Czy ja nie wiem, czy tak dobrze usłyszałem, ale to miejsce dalej funkcjonuje, tak?
0: Tak.
1: To ja bym obstawiał Bazar Różyckiego.
0: No i fantastycznie, to jest oczywiście... Poprawna odpowiedź, Bazar Różyckiego na warszawskiej Pradze, który istnieje od 1882 roku. Ja ci mówię, że faktycznie to jest poprawna odpowiedź, ale może jeszcze sprawdzimy, sięgając do naszego archiwum. Co ty na to?
1: Jasne.
0: To posłuchajmy.
2: Można powiedzieć, że każdy warszawiak ma lat 40 czy 50, był ubierany na Bazarze Różyckiego. Czy pierwsze dżinsy, czy pierwsze jakieś Rolling Stonesowy, czy Beatlesowy, czy cokolwiek innego, czy skóra na przykład, prawda? Nigdzie nie można było kupić. Tu na Bazarze Różyckiego można było dostać.
0: Ciebie też tam ubierali, czy nie, Łukaszu?
1: No nie. Powiem ci, no nie jestem z Warszawy konkretnie, natomiast miałem tutaj na myśli również stadion dziesięciolecia i pierwsza moja myśl to myślałem, że to będzie
0: Że to jednak stadion, Ale intuicja podpowiedziała całkiem nieźle.
1: Tak, tam miałem jednak przyjemność bywać na tym stadionie, także już znam temat.
0: Dorzucę taką informację, że na teren bazaru prowadziło kiedyś 5 bram, a początkowo znajdowało się tam zaledwie 7 zadaszonych kramów. No ale z czasem można było kupić tam właściwie wszystko. I nabiał, i drób, i ryby, ubrania, kwiaty, książki, wyroby rzemieślnicze. Ktoś mi ostatnio mówił, że warto tam iść, bo w słoiku można kupić pyzy bardzo dobre, więc akurat to przede mną, może i przed tobą. Może się tam spotkamy.
1: Z chęcią. Takie all inclusive trochę, tak.
0: Chyba, że ty przyjdziesz nie ze swoim słoikiem, a ze swoją butelką, bo być może ona pojawi się, a na pewno się pojawi w naszym zestawie gadżetów od czwórki, które są twoje, Łukaszu.
1: Bomba. Dziękuję bardzo.
0: Gratulacje. Wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia.
1: Ja również życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: I tak Dzięki. Właśnie wchodzi się w nowy tydzień. Ja mogę wam zdradzić jedną rzecz do naszej zabawy. Co to za dźwięk? Na pewno w tym tygodniu jeszcze wrócimy. 226452100. Ten numer jest zawsze przydatny.

0: To Freestylers. W czwórce 35 minut po godzinie 16 prawie 5 tysięcy Niemców wyemigrowało w ubiegłym roku do Polski. To jest więcej niż do Wielkiej Brytanii, Włoch czy Hiszpanii. Natomiast jak zauważa dziennik gospodarczy Handelsblatt, Polska staje się dla obywateli RFN jednym z najatrakcyjniejszych kierunków i mało tego, ten trend przenosi się też na zwierzęta.
1: Po robocie.
0: To żeby nie być gołosłownym, trzy słonice z Niemiec, które w ubiegłym tygodniu przyjechały do Poznania, zapoznają się teraz z dotychczasowymi lokatorami poznańskiej słoniarni. Na razie nie wychodzą razem na wybiegi, ale mogą się obwąchiwać przez płot lub dotykać trąbami. To kolejny etap aklimatyzacji, która, jak powiedział kierownik nowego zoo w Poznaniu Remigiusz Koziński, na razie przebiega bardzo dobrze.
2: Nie? Ale jest to bardzo popularne pytanie, które dostają psychologowie albo terapeuci par, ponieważ jakoś tak popkulturowo, trochę z pomocą niektórych książek utarło się, że w związku to

0: Musi być ta chemia i to musi iskrzyć. I czasami mylnie interpretujemy jakby niedopasowanie albo kłótnie, albo jakieś tarcia w relacji jako tę chemię, której jeżeli brakuje, no to znaczy, że związek jest nudny, pusty i w związku z tym należy rozważyć zakończenie go, a to kompletnie nie w ten sposób. Badania, które były prowadzone nad bardzo popularnym pytaniem, czy to przeciwieństwa się przyciągają, czy wręcz przeciwnie, wykazywały, że owszem, przeciwieństwa w relacjach, szczególnie intymnych, mają bardzo dużą moc, ale na krótkim dystansie. Oznacza to, że takie związki owszem są bardzo namiętne, bardzo wybuchowe, ale niestety krótkotrwałe. Okazuje się, że lepiej mieć więcej wspólnego niż rzeczy, które nas dzielą, jeżeli chcemy mieć dłuższą, stabilną relację.
1: No to jest wprawdzie dźwięk opisujący to, o czym będziemy rozmawiać po godzinie 17, czy przeciwieństwa się przyciągają, ale jeśli chodzi o słonie, to akurat tutaj myślę, ten dźwięk jest jak najbardziej na miejscu, ta historia jest jak najbardziej na miejscu, no bo jednak ta aklimatyzacja trwa. Słonie, o których wspomniałem, od ubiegłego weekendu wychodzą na wybiegi zewnętrzne i odwiedzający nowe zoo mogą je zobaczyć. Do tej pory w Poznaniu był jeden samiec i jedna samica, teraz przyjechały trzy, już nie najmłodsze słonice z Duisburga. To jest takie niemieckie miasto, które przebudowuje swój ogród zoologiczny i musiało pozbyć się zwierząt. Co ciekawe, w Poznaniu wciąż są dotychczasowi opiekunowie słonic z Duisburga, ale jeżeli aklimatyzacja będzie przebiegać tak sprawnie jak do tej pory, to wkrótce mogą wrócić do Niemiec.
2: I co ty na to? 226452100.
1: Chyba, że się im u nas spodoba.

życie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Lubię ten kawałek. Gołębie od Faustyny Maciejczuk i Kuby Więcka. Ostatnio mój mały sąsiad próbował mnie rozbawić, pytając, i to prawdziwa historia, jaki jest ulubiony program telewizyjny Gołębi. Zrobił taką wielką pauzę i powiedział: Ziarno. No i zrobiło się wtedy sucho, no ale co zrobić? Młody człowiek. Słuchajcie, przed godziną 17 mamy taką tradycję, że sięgamy po piosenki, które być może nie korespondują jeden do jednego z playlistą czwórki, ale my lubimy w tej playliście zamieszać. No i z tym wiąże się też nasze muzyczne pytanie do was. O jaką piosenkę dzisiaj chodzi?
1: Po robocie.
0: Trzy podpowiedzi. Ten singiel pewnego niemieckiego zespołu Eurodance dotarł do 21. miejsca amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Druga podpowiedź. Piosenka zakorzeniła się w polskiej popkulturze tak mocno, że jej tytuł stał się bazą do stworzenia kultowego powiedzenia. Sformułowanie zyskało drugie życie dzięki filmowi Chłopaki nie płaczą w reżyserii Olafa Lubaszenki. To jest druga podpowiedź. I ta trzecia. W Polsce utwór zyskał status mema za sprawą legendarnego nagrania z okolic 2011 roku, na którym młody chłopak brawurowo gra tę piosenkę na zabytkowych 300-letnich organach kościelnych w Sanoku. O jaki numer chodzi?
1: I co ty na to? 226452100.
0: To jeszcze raz. Ten singiel pewnego niemieckiego zespołu Eurodance dotarł do 21. miejsca amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Piosenka zakorzeniła się w polskiej popkulturze tak mocno, że jej tytuł stał się bazą do stworzenia kultowego powiedzenia. To sformułowanie zyskało drugie życie dzięki filmowi Chłopaki nie płaczą. I trzecia podpowiedź. W Polsce utwór zyskał status mema za sprawą legendarnego nagrania z okolic 2011, na

0: Get a Grip w czwórce. 11 minut pozostało do godziny 17. Czy wiecie, o jaką piosenkę chodzi?
1: Muzyczne Guilty Pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: Coś czuję, że Paweł wie. Halo, halo, cześć Pawle.
2: Cześć, witam.
0: To jeszcze raz trzy podpowiedzi dla ciebie. Ten singiel pewnego niemieckiego zespołu Eurodance dotarł do 21 miejsca amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Piosenka zakorzeniła się w polskiej popkulturze tak mocno, że jej tytuł stał się bazą do stworzenia kultowego powiedzenia i tu nawiązanie do filmu Chłopaki nie płaczą. I trzecia podpowiedź. W Polsce utwór zyskał status mema za sprawą legendarnego nagrania, na którym młody chłopak brawurowo gra na zabytkowych 300-letnich organach. O jaką piosenkę chodzi?
2: No tutaj mnie ta trzecia podpowiedź nakierowała, bo widziałem gdzieś chyba w telewizji czy w jakichś mediach, że to było legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
0: I to jest fantastyczna odpowiedź. Słuchaj, ten film wleciał tam bodajże 15 lat temu, a filmik wykręcił na YouTubie 10 milionów odsłon. No to posłuchajmy, jak to było wtedy.

0: Zagraj coś poważniejszego.
1: No to na końcu było najlepsze. Zagraj coś poważniejszego, ale jednak film zrobił swoje. Pawle, ty jesteś fanem Coco Jumbo, czy nie?
2: Nie, ani Coco Jumbo, ani Michała Wiśniewskiego, tak jak tydzień temu rozmawialiśmy, także raczej nie, raczej to nie moje klimaty. No, czyli... Ale gdzieś tam to się przewinęło.
1: Słuchaj, czyli wszystko się zgadza, bo to jest muzyczny guilty pleasure, czyli sięgamy po takie utwory, które z playlistą czwórki też specjalnie nie

0: korespondują. Jeszcze ta druga podpowiedź, nie wiem, czy pamiętacie to sformułowanie: z chłopaków nie płaczą, Coco Jumbo i do przodu. Tak tam właśnie
1: tak
0: było.
1: Tak jest, było to, no, rzeczywiście, masz rację.
0: Pawle, zestaw gadżetów jest twój.
1: Super, dzięki.
0: A my słuchamy.
2: Nie oceniamy, słuchamy.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Unbelievable. I myk, minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Coraz więcej drogowskazów znika z tatrzańskich szlaków. Turyści je kradną, niszczą albo oblepiają naklejkami. Park wymienia średnio 100 tablic rocznie, a problem się nasila. Najczęściej do dewastacji dochodzi w popularnych miejscach, między innymi w rejonie Morskiego Oka. Tabliczki kierunkowe są też niszczone lub kradzione na graniach, mówi Jakub Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Brak takiego kierunkowskazu, zalepienie jego nazwy bądź też kierunku powoduje to, że może dojść do

0: pobłądzeń, co w konsekwencji może być też śmiertelne. Prosimy o to, aby tych kierunkowskazów nie niszczyć, nie zalepiać, nie dotykać, bo one są po to, żeby pokazywać i nie trzeba robić sobie zdjęcia. Mamy też takie pojedyncze przypadki, co zauważyliśmy, że osoby sobie wychodzą na taki słup, gdzie są kierunkowskazy i robią sobie pamiątkowe zdjęcie.
1: Na wymianę i uzupełnianie oznakowania park wydaje średnio kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Pieniądze pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu. A jeśli chodzi o pogodę jutro, temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 18 stopni, na terenach podgórskich od 9 do 12. Wiatr może być umiarkowany i porywisty.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Kasia.
4: Hej, tu Domi.
3: Co robimy w poranki?
4: Przede wszystkim nie śpimy,
3: bo jesteśmy w radiu.
4: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
3: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
4: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
3: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
4: Pojedziemy z Wami do pracy.
3: Wyjdziemy na spacer z psem.
4: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
3: Bo u nas tydzień trwa. 4 dni.
4: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
3: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Jurka. To słychać.
1: I feel I'm a late, always DJ Snake.

0: Tak, to z tą lalką jest. Serial Lalka zbiera różne recenzje. Ja jestem w trakcie, więc daję jeszcze szansę. Chociaż nie ukrywam, czekam przede wszystkim na tę wersję kinową i czekam na film. Natomiast nas nie serial, nie film, a książka Prusa zainspirowała do tego, żeby razem z wami porozmawiać dzisiaj o tym, czy przeciwieństwa się przyciągają. On jest przedsiębiorczy, jest ambitny, jest zainteresowany pracą i nauką, mowa o Wokulskim, a ona... No, ona wychowana w świecie arystokracji, konwenansów, przywilejów i jednak mimo różnic Wokulski kompletnie traci dla niej głowę. A gdybyśmy to teraz przenieśli na 2026 i na nasze relacje, czy dzisiaj różnice charakterów, zainteresowań, stylu życia mogą być siłą w związku, czy jednak są czymś, co sprawia, że te związki się rozpadają? Pytanie do was, czy przeciwieństwa się przyciągają? Czekam na telefony 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19, a dołącza do nas Kaliber 44.

0: to Muramasa w czwórce. Tak, to ja mogę otwierać drugą godzinę naszego spotkania, tylko czas na aktualizację, bo o tym, że tydzień pracy trwa u nas 4 dni mówiłem, o tym, że weekend rozpoczynamy w piątek też, ale zmieniają się dane, a właściwie zmienia się czas, bo do piątku zostały 3 dni, 6 godzin, 49 minut i 12 sekund.
1: Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.

0: Korzystajmy, bo faktycznie tak jak zostało wyśpiewane, to jest last day of summer, więc kończy się lato, przychodzi jesień, też może być pięknie. 19 minut po godzinie 17. Czy wy jesteście ze swoim partnerem podobni, czy jednak kompletnie różni? Bardzo mnie to ciekawi, bo dzisiaj próbujemy odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie, czy przeciwieństwa się przyciągają. Trochę w nawiązaniu do lalki, o której jest ostatnio bardzo głośno. Tam Wokulski i Izabela Łęcka byli kompletnie od siebie różni. Czekam na telefony 226452100.
1: Po robocie.
0: Do tego miejsca przychodzą osoby, które są samotne. Często po trudnych przejściach, po rozwodach, ciężkich rozstaniach, ale też dlatego, że po prostu nie mogą znaleźć partnera. Na jakiej podstawie szuka im się drugiej połówki? Agata Sybilska to jest szefowa biura matrymonialnego Centrum Ostoja, która mówi, że na podstawie podobieństw. Co zatem z hasłem, że przeciwieństwa się przyciągają?
2: Absolutnie się z tym nie zgadzam. Zawsze jak spotykamy nową osobę, potencjalnego partnera czy partnerkę, szukamy podobieństw. I te podobieństwa mogą być jak najbardziej też w drobiazgach. Na przykład, a wiesz, ja piję, lubię cappuccino rano pić na śniadanie, a druga osoba mówi, wiesz, ja też. Albo słuchaj, uwielbiam góry i lubię chodzić po tych górach. No to ta druga osoba mówi, wiesz, ja też lubię góry, ale czasami też lubię morze. I to w związku, no jak to w związku, związek jest też sztuką, stworzenie związku, bo to jest druga kwestia. Pierwsze znalezienie takiego partnera, drugie stworzenie z nim związku, to jest zawsze kwestia kompromisu. Ty lubisz góry, ja lubię morze, no to może raz.

0: pojedziemy nad morze, raz w góry, a może raz na Mazury. Przeciwieństwa, znaczy nie powiedziałabym, że przeciwieństwa się przyciągają, ale przeciwieństwami można zarządzać. Są pewne cechy, które może nie są te bazowe, najważniejsze. No, takie drobiazgi, no nie wiem, on jest bałaganiarz, ona jest porządnicka. Może to komuś bardzo przeszkadzać, ale w pewnym sensie można się, wydaje mi się, tutaj dogadać. Ona jest ekstrawertykiem, on jest bardziej introwertykiem. No to są też przeciwieństwa, które też mogą się uzupełniać w pewnym momencie, ale też mogą nie dać rady. Introwertyka może jej ekstrawertyzm po prostu bardzo męczyć, a ekstrawertyczkę może męczyć to, że on jest taki małomówny i że po każdym spotkaniu towarzyskim musi tydzień odpoczywać.
1: Przeciwieństwami można zarządzać. To sobie wynotowałem, bo mnie to trapi. Jak to się robi? Agata Sybilska to jest szef Biura Matrymonialnego Centrum Ostoja, które jeszcze dzisiaj ostatniego słowa nie powiedziała, bo będzie opowiadać też o tym, co w takim razie z tymi, których przyciągają osoby inne od nich. Czy to jest kwestia chemii, czy może jeszcze czegokolwiek innego? Pytanie do was, jak to wygląda w waszych relacjach, w waszych związkach? Wy jesteście do siebie podobni, czy kompletnie różni, czy przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają? Czekam na telefony 226452100.
2: I co ty na to? 226452100.
1: Zresztą tu się chyba zgodzimy, że na początku relacji zawsze tak jest, że widzimy niby te różnice, jesteśmy nimi zachwyceni, bo jak ktoś rozrzuca skarpety po mieszkaniu, to można powiedzieć, o, takie słodkie i takie nieporadne, ale potem się zaczyna relacja i jest grubo, bo to może być powód tego, że pojawiają się problemy. Jak to wygląda u was? Czy przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają? Czy wy jesteście ze swoimi partnerami podobni, czy kompletnie różni? Jestem tylko bardzo ciekawy i o tym rozmawiamy dziś do godziny 18:00. 226452100.

0: piosenką Maya Jane Calls o tym, żeby powstać muzycznie. 26 minut po godzinie 17. Zuza, Ania czy Natasza, szukamy pary dla Łukasza. Halo, halo, cześć Łukaszu.
1: Cześć, witam. Ja już w sumie, ja mam żonę, także...
0: A, ty zaobrączkowany, dobra.
1: Tak, ale właśnie chciałem się podzielić tutaj swoimi jakimiś przemyśleniami i doświadczeniem. Totalnie się zgodzę z panią z biura matrymonialnego, bo ja też uważam, zresztą na swoim przykładzie, że tak jakby, jeżeli mamy wspólne, tak jakby... rzeczy, które lubimy, wspólne miejsca, rzeczy, które tak jakby na co dzień się robi, wspólną nawet muzykę, to jest naprawdę bardzo dużo. Jednak to jest chyba kluczowe, żeby stworzyć jakikolwiek związek. I no, to taki głos z mojej strony, że jednak chyba te przeciwieństwa nie do końca się przyciągają. Takie jest moje zdanie.
0: Łukasz, no to konkretne pytanie. Trzy rzeczy, które łączą cię z twoją żoną?
1: Trzy rzeczy. Mhm. Poczucie humoru, mhm. Wspólne spędzanie czasu, no i nawet podobna kuchnia i miejsca, które odwiedzam.
0: A, to fantastyczne. No, to są rzeczy, które faktycznie mogą połączyć. Powiedziałeś o tym wspólnym spędzaniu czasu. To jest jakaś konkretna aktywność, która jest kolejną rzeczą, która was łączy, czy nie? Jakaś pasja?
1: To znaczy, nie nazwałbym tego pasją, ale takie wspólne spędzanie czasu, jeżeli chodzi o siłownię, rower, jakieś wyjścia, kino, naprawdę takie podstawowe, to są może małe rzeczy, takie codzienne, ale one myślę, że tak totalnie budują tak jakby ten związek, że no nie, no naprawdę, no, ja na pewno bym nie zamienił na nikogo innego i myślę, że moja żona również.
0: Żona słucha czy nie?
1: Być może, jedzie akurat z delegacji w tej trasie z południa, także może jest szansa, że...
0: Słuchaj, to pozdrawiaj żony w takim razie, bo może słucha. To jest wasz czas.
1: Ania, pozdrawiam ciebie bardzo.
0: Ja też, Ania, cię pozdrawiam. Wszystkiego dobrego i szerokości. Pędź do Łukasza, bo dobry chłopak.
1: Dzięki bardzo.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pytanie do was. Czy przeciwieństwa się przyciągają i jak to wygląda u was? Wy jesteście ze swoimi partnerami podobni czy kompletnie różni? Czekam na telefony 226452100. Po robocie. U Wokulskiego i Izabeli Łęckiej było tak, że byli kompletnie od siebie różni i co? I nie wypaliło, więc właściwie teza Łukasza się potwierdza, że warto mieć kilka rzeczy wspólnych. Ale ktoś się może nie zgodzić, więc czekam na telefony 226452100, czy przeciwieństwa się przyciągają.

0: You Gonna Want Me od Tigi to Kanadyjczyk, rocznik 74. 32 minuty po godzinie 17. Dziś pytamy was o to, czy przeciwieństwa się przyciągają i jak to wygląda w waszych relacjach. Czekam na telefony 226452100. Dzisiaj Łukasz przed kilkoma minutami mówił, że on i jego żona Ania są do siebie po prostu podobni, bo lubią razem spędzać czas, słuchają tej samej muzyki, jak na siłkę to we dwoje. Kuchnia to też jest kolejna rzecz, która ich łączy. A jak to wygląda u was? 226452100.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Agata Sybilska to z kolei szef biura matrymonialnego Centrum Ostoja, która mówi, że paruje ludzi na podstawie podobieństw. Spotkała się z nią Weronika Puszkar i pytała, co w takim razie z tymi, których pociągają osoby inne od nich. Czy to jest kwestia chemii, czy czegoś zupełnie innego?
2: Może tak być, że takie iskrzenie na zasadzie właśnie takich dużych emocji, taki związek typu włoskiego, że na siebie krzyczą, ciągle się kłócą, a potem się godzą i znowu się kłócą i znowu się godzą. Oczywiście to może na początku być interesujące. Natomiast no, ja jestem psychologiem i mogę, i każdy psycholog to potwierdzi, że w związku i w ogóle w życiu najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, a w tym poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Więc nie możemy powiedzieć, że taki związek, w którym ciągle iskrzy, ciągle się coś dzieje, myślę, że też jest to związek, gdzie nie ma szacunku wzajemnego, co jest absolutnie grzechem numer jeden. On daje poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, nie daje. Nie daje w żadnym stopniu i myślę, że na dłuższą metę ludzie, co prawda ludzie trwają w takich związkach z różnych powodów, ażeby nie być samotną, a w ogóle to dzieci są, a w ogóle to się nie rozwodzimy, bo mąż jest raz na całe życie. Ludzie tkwią w takich związkach, ale jest to dużym, dużym kosztem.
0: A o tym właśnie opowiada Agata Sybilska, która jest szefem biura matrymonialnego Centrum Ostoja i powtarzam to co kilka minut. Nie powiedziała dzisiaj jeszcze ostatniego słowa, dlatego że Weronika Puszkar pytała o wiele różnych aspektów parowania ludzi. Pytanie do was, czy przeciwieństwa się przyciągają? Dzisiaj nawiązujemy też do lalki Prusa i do tej relacji Wokulskiego z Izabelą Łęcką. Tam były przeciwieństwa, no i się do końca nie przyciągnęły. 226452100, jak to wygląda u was?
1: I co ty na to? 226452100.
0: Ja podejrzewam, że numer raz w tej materii miałby wiele do powiedzenia. Na razie nie będzie opowiadał, będzie bardziej nawijał. Numer raz, szczęście, tak nazywa się ten kawałek. Bo oprócz tego, że gadamy, to serwujemy wam dużo dobrej muzyki.

0: Jak ten czas szybko leci? Jesteśmy coraz bliżej jesieni. 19 minut pozostało do godziny 18.
1: Po robocie.
0: Po robocie nie gadamy o robocie, ale pytamy was o to, czy przeciwieństwa się przyciągają. Jak to wygląda w waszych relacjach?

0: relacjach. Wy z waszymi partnerami jesteście podobni do siebie, zarówno pod kątem charakteru, jak i zainteresowań, czy kompletnie różni i to sprawia, że w waszym życiu nie jest nudno? Dajcie znać. 226452100. Naszą przewodniczką po świecie relacji jest dziś Agata Sybilska, szef biura matrymonialnego Centrum Ostoja, która mówi, że paruje ludzi na podstawie podobieństw. A co w takim razie dzieje się na początku, kiedy jednak zaczynają pociągać nas niepodobieństwa, a przeciwieństwa?
1: Jest zainteresowanie. Poza tym my tak naprawdę na początku się nie znamy. Tak naprawdę to tylko tak troszeczkę macamy, co to jest, z kim mamy do czynienia. Ale proszę pamiętać, że każdy wchodząc w związek gdzieś tam ma w swojej głowie takie wyobrażenie, fantazje czy marzenia nawet na temat tego idealnego partnera. I często dzieje się to w taki sposób, że jest to przeciwieństwo tego partnera, którego mieliśmy ostatnio, czy partnerki. I na przykład powiedzmy, że ten ostatni właśnie to był typ introwertyka, spokojnego, informatyk. I tak trochę ta dziewczyna się z nim nudziła, co prawda dawał jej poczucie bezpieczeństwa i dobrze zarabiał i tam czasami sobie wychodzili, ale to wszystko było na falach takich spokoju, który można powiedzieć może ją znudził. I kończąc ten związek, szukając przeciwieństwa tego partnera, może znaleźć właśnie kogoś, kto jest takim maksymalnym ekstrawertykiem, który cały czas daje jej poczucie niepewności, który trzyma ten poziom emocji na bardzo wysokim poziomie. Do tego się też można przyzwyczaić, ale moim zdaniem na dłuższą metę nie jest to dobre.
0: To ja nie będę ukrywał. Myślałem, że biura matrymonialne to jest jednak pieśń przeszłości, a nawet jeśli działają, to tam się pojawiają takie ogłoszenia: pani kulturalna, sympatyczna, pozna zadbanego pana w wieku 50-60 lat, biuro matrymonialne Enigma, ale się okazuje, że jednak młodych ludzi przybywa tam coraz więcej. Jak to możliwe, że żyjemy w świecie aplikacji randkowych, jednak ktoś idzie do tradycyjnego biura? Na to pytanie znajdziemy odpowiedź już za kilka minut.
2: Koniec pracy.
0: Ale przy okazji zachęcam was też do dyskusji. Pytanie do was. Czy przeciwieństwa się przeciągają? Jak to wygląda w waszych związkach? Złapcie za telefon i dajcie znać. Czekam na nie. 226452100.

0: tu Czwórka i po robocie. Klara, Marta czy Ola z Dąbrówki. Zaraz sprawdzimy, czy Kacper szuka drugiej połówki. Halo, halo, cześć Kacprze.
1: Halo, halo, witam, ja już znalazłem. Znalazłem.
0: Też zaobrączkowany i to szczęśliwie, rozumiem.
1: Szczęśliwie, dopiero ślub przed nami w listopadzie.
0: O, tak, ale... to wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. No to ja bym chciał się podzielić moimi doświadczeniami takimi i to, odpowiedzieć na pytanie, czy przeciwieństwa się przyciągają, czy nie. I ja uważam, że na swoim własnym doświadczeniu, że osoby zupełnie, my z żoną pochodzimy z zupełnie innych stron, takich subkultur realnych. Mamy inne zainteresowania, lubimy inne filmy, zupełnie inną muzykę, ale dzięki temu napajanie się tą miłością, tym czynnikiem chemicznym, który występuje pomiędzy nami, to sprawia nam większą frajdę, bo to nie jest sztuka śmiać się z tego, co mi śmieszy, czy obejrzeć film, który mi się podoba, bo wiem, że będę go lubił, bo to jest w moim typie film, tylko dla mnie jest sztuką zaśmiać się z tego, co śmieszy moją drugą połówkę, co tak naprawdę nie jest śmieszne, ale dzięki temu współczynnikowi chemicznemu występującemu między nami ten żart czy ta sytuacja już dla mnie staje się śmieszna. Tak samo i muzyka będzie mi się podobała, ta, którą słucha moja druga połówka, w końcu mi się spodoba, czy też może mi się spodobać, i tak samo film, który oglądamy, czy różne inne zainteresowania, które wykonujemy rekreacyjnie, też nawzajem one się nam będą mogły też podobać, dzięki temu, że między nami jest to właśnie połączenie i jesteśmy skłonni właśnie poświęcić swoje lubię to na twoje lubię to.
0: A, to ładne. Ciekawy jestem, jak to wyjdzie w praniu przy okazji waszego wesela, jak trzeba będzie wybrać kilka różnych rzeczy i na przykład ustalić playlistę. Dogadacie się?
1: Nie, no dogadamy się, na pewno się dogadamy, tak, dogadamy się.
0: To trzymam za was kciuki. A jak przyszła żona ma na imię?
1: Magdalena.
0: Magdo, tak. Trzymaj się tego człowieka, trzymaj się Kacpra i wszystkiego dobrego w listopadzie, chociaż mam nadzieję, że wcześniej się jeszcze usłyszymy. Szerokości.
1: Dobra. Dziękuję, pozdrawiam.
0: 226452100.
2: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Przypominam, że dzisiaj przewodniczką po świecie relacji jest Agata Sybilska, czyli szef biura matrymonialnego Centrum Ostoja, która mówi, że paruje ludzi na podstawie podobieństw. Coraz młodsi ludzie podobno przychodzą do biur matrymonialnych i to jest zaskakujące, bo jak to możliwe, że takie miejsca przetrwały mimo tylu aplikacji randkowych?
3: One działają dzięki temu, że są portale. I ja się bardzo cieszę, ponieważ większość, można powiedzieć 70-80% naszych klientów przychodzi do nas z prośbą właśnie o pomoc po doświadczeniach związanych z Tinderem i innymi podobnymi portalami randkowymi. Ludziom się wydaje, że jak są uczciwi i uczciwie podchodzą do tematu i uczciwie mówią o sobie, to ta druga strona też to zrobi uczciwie. I jaka jest różnica między biurem matrymonialnym a portalami? W biurze matrymonialnym oczekujemy sukcesu, znalezienia tego partnera, czyli stworzenia sytuacji, kiedy para zacznie funkcjonować w relacji czy w związku. Portale randkowe, algorytmy tych portali są stworzone w ten sposób, że tam bardziej chodzi o szukanie niż znalezienie. I to jest właśnie ta różnica. Miałam takiego klienta, który się przyznał, bo nie wszyscy się przyznają, że wydał ponad 10 tysięcy na Tindera, na bycie na Tinderze w ciągu roku. To jest naprawdę duża kwota. Co oznacza, że on po prostu wchodził na coraz wyższy poziom, tam się jakieś aplikacje odpalały, gdzie ja tam zapłacisz jeszcze 50-100 zł, to będziesz miał lepsze dobory. Powiem tak, że

0: Z tego, co słyszałam i czytałam o portalach, wręcz algorytmy Tindera potrafią schować najlepszych partnerów. Także nie dają ci tych najlepszych, tylko dają na początek średnich, a jak tam zapłacisz kolejne tam parę złotych, to wtedy może się do tego źródełka dostaniesz.
1: Ciekawy jestem, jak ten algorytm ustala, że ten jest trochę gorszy niż ten najlepszy, który będzie wtedy, jak się więcej zapłaci. Nie wiem. Agata Sybilska to szefowa Biura Matrymonialnego Centrum Ostoja. Rozmawiała z nią Weronika Puszkar.
2: Koniec pracy.
1: A po godzinie 18, no skoro to koniec pracy, będą warsztaty, bo to warsztatowa część naszego spotkania. Dziś będziemy grać w Palanta.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa.

0: Ministerstwa Zdrowia.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Kastopio, Kastopio,
7: Siemano, z tej strony BRK.

0: Is it cool? Taki tytuł nosi ten kawałek. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Co tu dużo mówić? Przed nami jesień. We wtorek spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. Spodziewajmy się też przelotnych opadów deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum kraju możliwe także burze. Rano też mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. No i to co najważniejsze, temperatura. Ta maksymalna wyniesie od 14 do 18 stopni, na terenach podgórskich od 9 do 12. I tak właśnie będzie wyglądać pogoda we wtorek.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19.21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę.
9: Życz sobie

0: na stronie www.pocztowy.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Za nami wielki finał sezonu 2026. Po miesiącach rywalizacji i turniejach rozgrywanych w całej Polsce i dziesiątkach rozegranych spotkań poznaliśmy najlepsze drużyny Polskiej Ligi Palantowej 2026.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Mistrz Polski to PS Pal Harpun Trójmiasto, drugie miejsce Piekło Słubice, trzecie PS Pal Wisła Warszawa i czwarte Kampa Słubice. Dzisiaj będziemy natomiast rozmawiać o tym, czy gra w Palanta jest dla każdego i jak nazywa się też gracz, który tę dyscyplinę uprawia. Jest też taka akcja, że Palant to sport i podobno są plany, żeby zorganizować nawet mecz Sejm kontra Senat. Ja nie wiem, czy o tym powinienem mówić, bo Bartek, który pojawi się w naszym studiu za kilka minut temu, zdradził mi to w kuluarach, a ja co usłyszę, to wypaplam. No ale co zrobić? Tak czasem bywa. Dziś do godziny 19 o Palancie.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Magda, Kasia, Kuba, no i Dominika Płonka też, bo od niej zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, przynajmniej muzyczne.

0: The Prodigy. Ciekawy jestem, czy taka muza gościła też chociażby w trakcie Mistrzostw Polski w Palanta, bo takie mistrzostwa już za nami, ale tego się dowiem, to na pewno.
1: Po robocie.
0: Bo razem z nami on, Bartłomiej Długosz, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Palantowego. Dzień dobry, cześć Bartku.
2: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: Mam mówić Bartłomieju czy Bartku?
2: Obojętnie.
0: Jak wolisz, bo przyszedłeś z takim kijem, że wiesz, ja teraz boję się zadać jakiekolwiek
2: pytanie.
0: Obojętny
2: może być Bartek.
0: Ale ten kij, który przyniosłeś, to jest rzecz nie taka, z którą chodzisz po ulicach polskich miast na co dzień, tylko rzecz, którą wykorzystuje się do gry w Palanta.
2: Na co dzień nie chodzę z kijem faktycznie po ulicach, ale w aucie przeważnie mam jakieś kije palantowe. Tak, i to jest oczywiście kij służący do gry w Palanta. Nasz oryginalny kij palantowy, produkowany na nasze zlecenie, nigdzie nie do kupienia, oprócz u nas.
0: Czerwony, lite drewno, rozumiem, że trochę nawiązuje do kija baseballowego, ale jednak to jest coś innego.
2: No jest przede wszystkim krótszy i lżejszy, jest bardzo lekki ten kij, bo on waży około 300 gramów, niektóre troszeczkę mniej, niektóre troszeczkę więcej, to w zależności od wilgotności drewna. Baseballowy kij jest cięższy i grubszy, natomiast to też nie jest jakiś standard. Dawniej grano też kijami, które były dłuższe. Ten kij ma tam około 60 kilku centymetrów. Kije były nawet 1,20 m niektóre. Natomiast to jest kij, który był wzorowany na kiju palantowym naszego prezesa Łukasza Szymborskiego, który grał takim kijem właśnie od dzieciństwa, przez całe dzieciństwo i wczesne lata młodości, i zrobiliśmy właśnie takie kopie.
0: O sprzęcie na pewno jeszcze porozmawiamy, ale skoro pojawił się wątek kija, to piłeczka. Hasło piłka palantowa zna każdy, kto kiedykolwiek rzucał jakąkolwiek piłką w szkole podstawowej, na przykład na odległość.
2: Tak, oczywiście. Piłki palantowe były różne. Te takie wykorzystywane do rzutu najczęściej to były gumowe. Dawniej były jeszcze piłki skórzane, wypełnione na przykład końskim włosiem. Różnie były robione te piłki. Tylko no, my wybraliśmy piłki tenisowe z kilku względów. Przede wszystkim tutaj chodzi o bezpieczeństwo zawodników, bo taką piłką skórzaną, jeżeli, bo my się zbijamy bezpośrednio, poza tym też są wybicia tą piłką oczywiście, bo na tym polega rozpoczęcie gry, więc no, ja bym taką skórzaną piłką nie chciał gdzieś dostać. Piłka tenisowa jest w miarę bezpieczna. Jak dostaniemy nią mocno, troszkę poboli, ale jakiejś tam dużej krzywdy nie zrobi, zwłaszcza jak gramy z dziećmi. Natomiast drugi powód to jest też dostępność. No, piłki palantowe są, były drogie po prostu, bardzo piłki tenisowe. My bierzemy ze skortów używane. Tych piłek rocznie nam schodzi jakieś kilka tysięcy pewnie, więc to by były ogromne koszty. Teraz była u nas w ogóle delegacja z Ojny, z rumuński sport Ojna jest, taki właśnie podobny do Palanta. Realizują projekt Erasmusa z Unii Europejskiej i byli na wymianie, byli u nas podpatrzeć właśnie, jak to u nas wygląda. Akurat właśnie zaprosiliśmy ich na finały.
0: I oni z tymi skórzanymi?
2: Tak, byli z dwiema piłkami, no i wiesz, no to tam wygląda tak, że no ta piłka poleci, no to trzeba po nią iść, nie? Dwie piłki mieli ze sobą, no i dobra, trzeba przenieść tę piłkę, żeby uderzać dalej. No a u nas, no to jest bach, bach, bach, następna, po prostu zbieramy gdzieś je na koniec, no i to jest dużo, dużo wygodniejsze.
0: Czyli u nich zawsze jest młody po piłkę, a u was tak nie musi być, bo ona tak daleko nie poleci.
2: No, poleci też daleko, ale u nas po prostu tych piłek jest dużo i młody, no to przeniesie je gdzieś z bliższa i zbieramy je gdzieś później dopiero. Faktycznie.
0: Bartku, za nami wielki finał sezonu 2026, bo poznaliśmy najlepsze drużyny polskiej ligi palantowej. Pierwsze miejsce, mistrz Polski PS Pal Harpun Trójmiasto, to jest zaskoczenie, czy absolutnie nie?
2: Szósty tytuł zdobyli teraz, mistrzowski, więc to jest najbardziej utytułowana drużyna obecnie w Palancie Nowożytnym, jeżeli tak mogę powiedzieć. Obronili ten tytuł z zeszłego roku, więc no, na pewno byli głównym faworytem

0: do zwycięstwa obok drużyny Piekło Subice, która przegrała akurat w finale tym razem, natomiast walczyli dzielnie i potrzebna była dogrywka, żeby rozstrzygnąć ten mecz.
1: Podoba mi się to określenie palant nowożytny, bo korci mnie, żeby spytać o starożytny, ale zanim to, PS Pal Wisła Warszawa to jest trzecie miejsce, Kampa Słubice czwarte. Jak wiele drużyn dzisiaj istnieje też na tym polskim rynku palantowym?
0: W tym sezonie w polskiej lidze palantowej wystąpiło 18 drużyn. 18 drużyn z różnych części Polski, z przeróżnych, bo Kraków, ja jestem też prezesem drużyny właśnie krakowskiej, Kraków, Rzeszów, Rybnik, Knurów, Słubice, Żary, Trójmiasto, właśnie Miesiączkowo, Grabów. Nie wiem, czy o kimś zapomniałem, natomiast no, jakby drużyny i z dużych miast, i również z małych miejscowości są z nami.
1: Być może niektórzy z was kojarzą grę z palanta jeszcze z czasów szkolnych i rozumiem, że jeśli kojarzą, to będzie ten starożytny palant, czy nie?
0: No, może nie taki starożytny, jeszcze z czasów szkolnych, bo palant ma 600 lat, więc to bym określił jako ten starożytny palant.
1: Podobno Zygmunt III Waza lubił grę w palanta.
0: Na pewno. Myślę, że dawniej po prostu wszyscy grali w palanta. Palant był sportem narodowym, można określić, no długo, długo przed powstaniem piłki nożnej i innych sportów. W przyszłym roku właśnie będzie 600-lecie od pierwszej wzmianki, do której dotarliśmy z 1427 roku, świadczącej o tym, że istniał już wtedy sport z kijem i z piłką. Właśnie, więc w przyszłym roku jest to 600-lecie i planujemy jakby cykl wydarzeń różnych i planujemy po prostu to 600-lecie świętować najbardziej, jak tylko umiemy i potrafimy.
1: To w takim razie na czym polega w praktyce gra w palanta? O tym porozmawiamy za kilka minut i padnie też pytanie, czy gra w palanta sprawi, że nie będzie sporów politycznych w Polsce, no bo podobno Senat ma zagrać z Sejmem i być może do takiego meczu dojdzie. Bartłomiej Długosz, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Palantowego razem z nami.
2: I co ty na to? 226452100.
1: No ja na to, że już 24 minuty po 18:00.

0: To Alliant Fur o potworach, Monsters, tak nazywa się ten kawałek. Zawsze myślałem, co się dzieje w radiu, kiedy prowadzącego złapie czkawka. I mnie właśnie złapała, zobaczymy, co będzie dalej. 27 minut po godzinie 18.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Razem z nami Bartłomiej Długosz, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Palantowego. Jak będę czkał, to ty opowiadaj o palancie.
2: Dobrze, no, nie ma problemu, damy radę, mogę gadać do rana.
0: Jakoś sobie poradzimy. Bartku, na czym polega gra w palanta? Bo rozpoczęliśmy od sprzętu, rozpoczęliśmy od mistrzostw, które już za nami, ale jeśli chodzi o takie reguły gry, no to ja wiem, że są dwie drużyny, jest takie, podoba mi się to sformułowanie, piekło-niebo i tak, ktoś wygrywa. Tyle wiem.
2: Dokładnie tak. No, wygrywa ten, który zdobędzie więcej punktów, jak to w większości praktycznie sportów bywa. Więc gra polega na tym, że mamy dwa ośmioosobowe zespoły, z czego tutaj według naszych przepisów minimum dwie osoby muszą być płci przeciwnej niż reszta drużyny. Więc my gramy koedukacyjnie, chłopaki razem z dziewczynami. Dzięki temu u nas w naszej drużynie grają małżeństwa razem, pary, grają rodzice z dziećmi nawet, więc to jest fenomenalne widzieć na boisku właśnie taką...
0: I nikt się nie rozszedł jeszcze po meczu.
2: Nikt się nie rozszedł. Co więcej, mamy pary, które się utworzyły w palancie. Nawet niedawno w tym roku był ślub też jednej pary, która się poznała na naszych rozgrywkach, naszych turniejach.
0: A to ładne, więc palantowe małżeństwo.
2: Dokładnie tak. Dokładnie tak. No i chłopak musiał się przeprowadzić z Gdańska tutaj, czy nie pamiętam, ale z Trójmiasta w każdym razie do Warszawy. Wracając. Mamy dwie drużyny. Jedna wybija, druga łapie. Punkty możemy zdobywać tylko w niebie. Mamy niebo, czyli miejsce, z którego wybijamy, i piekło, miejsce, w którym bronimy. Piekło to jest taki prostokąt o wymiarach 20 na 50 metrów około. I żeby zdobyć punkt, trzeba przebiec przez cztery bazy. Zdobycie czwartej bazy daje nam zdobycie punktu. W międzyczasie, co się może wydarzyć, może nas ktoś złapać na przykład jedną ręką przy wybiciu, tak zwana kampa. Wtedy zawodnik jest wyautowany, drużyna popełnia błąd, może nas zbić między bazami, jak biegniemy, bo jak dotykamy bazy, jesteśmy bezpieczni, jak biegamy między bazami, może zawodnik zostać zbity, wtedy też jest błąd i jest zawodnik wyautowany. I jest jeszcze kilka innych przepisów, oczywiście tutaj wszystkich nie jesteśmy w stanie opowiedzieć, natomiast na tym to głównie polega, że trzeba przebiec przez cztery bazy, zdobyć punkt i biegamy, wybijamy pojedynczo, każdy zawodnik ma trzy próby. W meczu takim standardowym każdy zawodnik może w sumie cztery razy zdobyć punkt, gramy na cztery zmiany, czyli każda drużyna jest po dwa razy w niebie i dwa razy w piekle, i mecz palantowy, taki standardowy, może mieć wynik maksymalnie 32 do 32.
0: Maksymalnie, a czasowo jak to wygląda?
2: No to wszystko zależy od tego, jak się potoczy mecz, bo my nie gramy na punkty, gramy na przykład na błędy, albo jak ktoś tam nie będzie mógł wybijać, czyli gniazdo zostanie wygłodzone, więc mecz może trwać od 20 minut do nawet półtorej godziny.
0: A, to ciekawe, bo myślałem, że może to jest trop krykieta, bo słyszałem o takich meczach krykietowych, kilkudniowych, na przykład w palancie jeszcze tego nie było.
2: Jeszcze
0: tego nie grali.
2: Jeszcze nie, no ale kto wie, co będzie w przyszłości.
0: Ale dzięki tobie to ja już wiem, dlaczego te nazwy drużyn palantowych są właśnie takie. Piekło Słubic, bo piekło pojawia się w zasadach gry. Kampa Słubice, bo kampa to też jest pojęcie jeden do jednego wyjęte właśnie z palanta.
2: Tak, dokładnie. I te drużyny takie sobie nazwy przybrały.
0: Powiedz, jak ktoś zaczyna grę i przychodzi do was po raz pierwszy, to on jest w stanie załapać zasady od samego początku? Czy to jest kwestia jednak takiego przetarcia się, poobijania trochę, przyjścia raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty?
2: No, przez lata wypracowaliśmy taki sobie schemat, że my w kilkanaście czy 20 minut jesteśmy w stanie nauczyć kogoś podstaw. Bo podstawy są bardzo proste. Oczywiście dochodzą różne szczegóły, szczególiki, jak zabiegnięcie. No, bardzo dużo jakby takich drobnych detali, które są w przepisach i które dopracowywaliśmy przez lata. Natomiast po jednym treningu spokojnie już ktoś będzie wiedział, jak grać. Oczywiście, żeby być coraz lepszym i tak dalej, no to potrzebne są następne treningi, ćwiczenie techniki, taktyki i tak dalej. Ale po jednym meczu spokojnie, po jednym treningu ktoś umie grać palanta.
0: A co jest najważniejszego? Tężyzna fizyczna, sprawność, gibkość, siła? Jak na to patrzysz?
2: No,
0: czy dobry
2: rzeczy,
0: humor?
2: Dobry humor jest bardzo ważny. Oczywiście pozytywne nastawienie. Te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, są istotne. Natomiast najistotniejsze to bym określił, że może jest taki spryt, trochę rozumienie boiska i taka dobra orientacja w tym, co się dzieje. Więc jakby tutaj u nas grają kobiety, więc wiadomo, że kobiety według biologii no, są słabsze fizycznie niż mężczyźni, dlatego w większości, we wszystkich sportach no tutaj prym wiodą faceci, którzy po prostu, jeżeli chodzi o fizyczność, mają te lepsze predyspozycje.

0: Natomiast w Palancie nie zawsze to jest istotne i mamy szczuplutkie dziewczyny naprawdę, które potrafią wybijać potężne piły, a na bazach biegają bardzo szybko i zachowują się niż jeden mężczyzna.
1: A ty grasz w okularach? Bo ja kiedy trenowałem... Tak, w okularach.
0: Tak.
1: Bo ja trenowałem kiedyś piłkę ręczną i rodzice wzięli mnie do okulisty w momencie, w którym zacząłem rzucać piłkę do przeciwnika, bo był taki etap i faktycznie wtedy złapałem za soczewki. Soczewki nie są konieczne do tego sportu. Można w okularach, bo aż takich kontuzji tam nie ma.
0: Można w okularach, no ja jeszcze nie dostałem w twarz w okulary, odpukać moje niemalowane czoło. No teraz był faktycznie na turnieju, na finałach, tam chyba Damian ze Słubic, wydaje mi się, jak komentowałem, że widziałem, że spadły mu gdzieś te okulary. Natomiast no jest to po prostu w miarę bezpieczne, dużo osób gra w okularach.
1: Okulary ładne, nie muśnięte piłką w żaden sposób. Bartłomiej Długosz, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Palantowego, razem z nami. Do rozmowy na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy, bo z jednej strony zakończyły się mistrzostwa, zakończył się sezon palantowy, ale rozpoczynają się przygotowania do kolejnego. No i to 600-lecie pierwszej wzmianki o grze w Palanta. Ten temat też, mam nadzieję, rozwiniemy.
2: Relaksik.
1: Bo to już 33 minuty po godzinie 18. Mam nadzieję, że nikt z was nie jest w pracy.

0: Stormzy o Deal 24 godziny. Czy tyle może trwać mecz palantowy? No ja bym sobie tego życzył, bo naprawdę to może być spektakularne.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: Bartłomiej Długosz, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Palantowego razem z nami.
2: To ja odpowiem ci na to pytanie. Może trwać 24 godziny mecz, bo trwał tyle jeden mecz.
0: Ale teraz?
2: Nie. W 2021 roku był ustanawiany rekord Guinnessa. I tam drużyna właśnie PSPL Trójmiasto

0: zorganizowała taki, we współpracy z PSPAL, zorganizowała mecz 24-godzinny, więc w 2021 to było chyba tak. 24 godziny trwał mecz plantowy.
1: Był jakiś jeden człowiek, który siedział cały czas na boisku wtedy? Nie, to już chyba przesada by była.
0: I cały czas to może nie, ale Łukasz właśnie Szymborski miał tam gdzieś być, bo każdy miał zmiennika swojego, czyli było dwa razy więcej osób niż zawodników z rezerwowymi razem, czyli 16 graczy i jego zmiennik gdzieś na początku tej rywalizacji doznał kontuzji i Łukasz mówił, że chyba z 18 godzin grał.
1: No to klasa, to myślę, że dwa rekordy zostały pobite akurat w tym jednym meczu. Wy w ogóle macie dużo takich przygód, mam wrażenie, związanych z grą i nie tylko, bo zdradziłeś mi też, że w Warszawie na AWF-ie plany palantowe pokrzyżowały wam dziki.
0: Tak, tak. Eliminację dwa tygodnie temu robiliśmy, eliminację do finałów, gdzie mieliśmy wyłonić jedną ostatnią drużynę do właśnie finałów, które odbyły się w niedzielę, bo trzy drużyny czekały już, które były najlepsze, najwyżej w tabeli po 7 turniejach i wszystkie inne walczyły po prostu o jedno ostatnie miejsce i w piątek wieczorem przygotowywaliśmy boiska, wszystko tam, linie było wyznaczone i tak dalej i w sobotę rano przychodzimy, a jedno z boisk zostało zryte przez dziki tak doszczętnie.
1: Ale mecze się odbyły.
0: Musieliśmy przesunąć boisko, tak, oczywiście odbyły się.
1: Czyli fantastycznie. Słuchaj, powiedziałeś o tym, że skończył się sezon, ale wy już rozpoczęliście przygotowania do kolejnego. Te przygotowania zakładam, że są bardzo intensywne przy okazji, tym bardziej, że wspominaliśmy również o tym, że 600 lat mija od pierwszej wzmianki o palancie. Ona też jest swoją drogą ciekawa.
0: Tak, jest bardzo ciekawa. To jest wzmianka z albumu Studiosorum Uniwersytetu Jagiellońskiego z posterunku policji, gdzie do rektora zgłosił się Jan Brzuszek, rybak z Przedmieścia Krakowskiego, z ulicy Szewskiej, przepraszam, na ulicy Szewskiej, gdzie został pobity przez studentów wielkimi nożami i kijami zwanymi pilatykami. I właśnie zgłosił się na posterunek policji ze skargą. Później policja do rektora poszła, wydała prawo schwytania tych studentów, ale oni gdzieś zbiegli. Oni są tam wymienieni nawet, zmienia nazwiska. Więc jakby to słowo pilatyki tutaj było kluczem, dlatego że pila to po łacinie piłka i to były kije służące do gry w piłkę po prostu. Więc to jest pierwsza wzmianka, do której dotarliśmy. Zakładamy, że sport ma więcej niż te 600 lat, natomiast nie mamy innych źródeł. Być może, że kiedyś do nich dotrzemy, natomiast do tej pory dotarliśmy do tej.
1: Tych źródeł będzie więcej. Myślę też o czasach współczesnych. Dojdzie do tego spotkania Sejmu i Senatu w palancie?
0: No, mamy taką nadzieję. To jest teraz nasz tutaj cel, jeden z celów, bo mamy taką akcję Palant to sport, żeby przypomnieć wszystkim, że palant właśnie jest sportem, a nie określeniem kogoś głupiego, durnego. Postawiliśmy nową stronę palanttosport.pl i będziemy zbierać tutaj podpisy pod petycją, więc wszystkich słuchaczy zachęcamy do wejścia na taką stronę palanttosport.pl i naszym celem jest zebranie minimum 1000, mamy nadzieję na więcej, ale minimum 1000 podpisów wspierających naszą akcję, właśnie to, że palant jest sportem i też chcemy zorganizować przy okazji mecz Sejm kontra Senat. Już rozmawialiśmy też w Senacie na ten temat w zeszłym roku. Uważam, że to jest możliwe do zrealizowania i uważam, że to jest bardzo ważna akcja, no bo jakby no to słowo palant w przestrzeni publicznej pojawia się zbyt często, czy w filmach z lektorem, czy w napisach jakichś, nie wiem, asshole czy jerk jest tłumaczone na palant, a myślę, że są inne określenia, których można użyć. Ostatni przykład, no pani minister Barbara Nowacka, która w innym radiu udzieliła wywiadu w zeszłym tygodniu i określiła akurat Patryka Jakiego wtedy palantem, mimo że podkreśliła, że to jest taka gra, no, ale wiemy wszyscy, o co chodzi, więc tutaj nasz apel, no właśnie o to, żeby przypominać ludziom o tym, że palant po prostu to sport.
1: Ja bym ich do jednej drużyny zaprosił.
0: No,
1: ministrę.
0: Będzie okazja.
1: Z Patrykiem Jakim. Tylko ja nie wiem, czy te...
0: Chociaż dnia... akurat no, Patryk Jaki jest w Europarlamencie.
1: Więc może na poziom europejski.
0: Może jakiś turniej już wtedy tak zrobimy. Wtedy.
1: Tylko nie wiem, czy te kije mogą być drewniane w takim pojedynku.
0: Są też piankowe, ewentualnie w Decathlonie można kupić tak, taki piankowy kij. Tylko to jest softballowy kij, no, więc no, myślę, że dadzą radę. Wtedy będzie ochrona w razie czego.
1: Bartku, to jeszcze na koniec, gdybym chciał zacząć, to od czego mam zacząć? Od tego, żeby sobie kupić kij i piłkę, czy znaleźć drużynę? Bo tych drużyn, jak ustaliliśmy w Polsce, trochę jest.

0: Można zacząć na różne sposoby. Jeżeli w naszym mieście, gdzie mieszkamy, jest drużyna Palantowa, to najlepiej po prostu przyjść na trening do takiej drużyny. Wszystkie drużyny grają praktycznie cały rok, bo w zimie gramy na hali, gramy na Orlikach, gramy na boiskach, dużych stadionach, gramy na plaży też w ogóle. Turniej plażowy Puchar Polski, jeden z najfajniejszych. Akurat w tym roku trochę pogoda nam pokrzyżowała plany. Pierwszą część musieliśmy zagrać na hali, bo padało, ale na plaży się gra perfekcyjnie. Ja na plaży pierwszy raz grałem w Palanta, w ogóle w Bułgarii w 2015 roku i tam poznałem PESPAL. Natomiast to jest najprostszy sposób dołączyć do drużyny, ale jeżeli w waszym mieście nie ma takiej drużyny, no to my zrobimy wszystko, żeby wam pomóc ją założyć. W tym momencie się toczą, się otwierają nowe drużyny. Byliśmy już na treningach. Łukasz tutaj prowadził w Łodzi, już było kilka treningów. W Pionkach, niedaleko Radomia, w takiej miejscowości Nędza na Śląsku. Więc w Łukowie było też chyba tydzień temu wydarzenie, tak, otwierające, więc toczy się kilka takich otwierających drużyn. Jeżeli chcecie założyć swoją drużynę, wejdźcie na stronę palantpowraca.pl. Tam znajdziecie nasze dane kontaktowe, formularz kontaktowy, napiszcie do nas, my zrobimy wszystko, żeby wam pomóc taką drużynę otworzyć.
1: To też ładnie brzmi, Palant w Nędzy, ja liczę na to, że ta drużyna zdobędzie... być może. Ta drużyna zdobędzie kiedyś Mistrzostwo Polski. Bartłomiej
0: Tego im życzę.
1: Życzymy. Bartłomiej Długosz, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Palantowego, gościł dzisiaj w Porobocie w Czwórce. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
1: Wiedzieć, która jest godzina, też warto. 17 minut pozostało do godziny 19. Chłopaki z sąsiedztwa już za kilkanaście minut. Mam nadzieję, że panowie wkroczą do studia i trochę porozmawiamy. Kto wie, być może oni też grali kiedyś w Palanta. Nawet jak nie grali, to mają swoją ulubioną dyscyplinę sportu, bo i Palant niedługo sportem będzie. Za to oczywiście trzymamy kciuki.

0: Tu czwórka po robocie i oni, Delem i Adam Smolarek. Dzień dobry, panowie, cześć.
1: Dzień dobry.
2: Doskonale się złożyło, że rozmawiałeś o Palancie, teraz grało Loser i teraz jesteśmy my.
0: Nie, właśnie nie. Panowie z Polskiego Stowarzyszenia Palantowego chcą odczarować to pojęcie, żeby nie łączyć tego z ludźmi. Palanciści, tak nazywają się zawodnicy.
1: Mhm. A nie Palanty.
0: A nie Palanty.
2: Okej. No nie, to zarezerwowane dla nas.
1: Dobra. No.
0: Panowie, a wasz ulubiony sport z czasów szkolnych to, rozumiem, nie gra w Palantę.
2: Siata.
1: Z czasów szkolnych.
0: Boję się, że dałem sport, powie zwolnienie z WF-u.
1: Ale grupowy, indywidualny.
0: No jak wolisz. Your choice.
1: Nie wiem, w kosze lubiliśmy grać.
0: Wiem, widziałem te kocie ruchy na parkiecie to nie powiem, ale na takim boisku niedaleko radia. Byliśmy zagrać.
1: Tak, raz się udało.
0: Trzech na dwóch.
1: Trzech na dwóch. I udało się nam raz. Udało się nam raz zorganizować tylko mecz. I na tym poprzestała nasza grupa.
0: Delem był w drużynie z Jędrzejem,
1: tak,
0: Rosiewiczem, natomiast ja byłem z naszymi dwoma kolegami dużo starszymi ode mnie i nazwaliśmy się sekcją ZUS-owską, więc sekcja ZUS-owska wygrała akurat.
2: Rozumiem, geriatria swoje, tak?
1: Przegrałem i w winie Jędrzeja.
0: A co po godzinie 19? Nie chcieli przyjść na rewanż. Tak było. 19 i wy. I co potem?
2: Michał Szpak.
0: Mój człowiek, to jest mój krajan z Podkarpacia.
2: No widzisz, no tak? To porozmawiamy z nim dzisiaj, zapytamy go, co tam na Podkarpaciu.
0: Spytaj, czy często wraca? On chyba z Jasła jest, ja z Rzeszowa, no ale to powiedzmy rzut beretem.
1: Mamy przygotowane nagłówki z gazet plotkarskich, nie będziemy wymieniać nazwy, ale wiadomo jaka jest nazwa tego magazynu plotkarskiego, z którego wzięliśmy nagłówki.
2: Trochę ich jest.
1: Trochę ich jest, ale jest taki jeden główny, który najbardziej uwziął się na Michała Szpaka. No i mamy parę nagłówków i pozwolimy się Michałowi odnieść. Niech skomentuje.
0: Nie wyjdzie?
2: Zobaczymy.
1: Zobaczymy.
0: Zamknijcie drzwi.
1: Zaryzykujemy.
0: Albo zostanę i będę trzymał klamkę. Możemy się tak umówić. Panowie przejmują stery, a my dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia.
1: Dzięki.
0: Cześć.
1: No nareszcie. Koniec dnia. Koniec.

Chcę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty przyjdę, ja z mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpij

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
10: Tak jak

0: MIA. Ciekawe, co u niej, czy daje już lepsze koncerty?
1: Ja już nie wiem, czy się z nią zgadzam, czy się z nią nie zgadzam, czy ja ją lubię, czy ja jej nie lubię. Nie wiem, co się z nią dzieje.
0: A myślę, że to zależy od tematu. 19 na zegarze. Pogoda. Jak ci się podoba to, co dzisiaj nas otacza?
1: Weź, wiesz, jak ciężko jest nie przeklinać dzisiaj na tej pogodzie. Normalnie chciałbym z tobą porozmawiać o tym, jak tam było na dworze dzisiaj, jak tam będzie na dworze i tak dalej, ale jestem tak zirytowany i szukam słów, żeby uniknąć po prostu gniewu, który się we mnie gotuje.
0: Wiesz, jak musisz zrobić? Trochę jak modny temat ostatnio, lalka, Bolesław Prus. Wiesz, w serialu bardzo dużo przeklinają i teraz dużo osób się obudziło, że przecież tak nie było w książce. No było, tylko w niedopowiedzeniach. To ty musisz podobnie.
1: No dobra, no to zróbmy tak. Dzisiejsza pogoda nie napawała mnie nadzieją. Mhm. Troszkę mną wstrząsnęła. Byłem przez nią lekko poirytowany i tak mi zostało aż do teraz. I co jeszcze mogę powiedzieć o tej pogodzie? No...
0: Tyle, wystarczy, tak. Rozumiem. Brak słów, brak nut, tak dalej. Rozumiem, wszystko jasne, nie bez powodu, dlatego że dzisiaj przynajmniej u nas lało, dzisiaj 12 stopni w centrum,
1: słabizna. To nie było najgorsze, że lało. Najgorsze było to, że nie wiedziałeś, czy zaraz znowu nie zacznie. Jakby nie byłeś gotowy, czy wziąć parasol, czy nie brać parasola, kaptur, nie kaptur, rower, nie rower. Nic nie było wiadomo. Dla mnie najgorsza sytuacja w tym roku.
0: Rozumiem, bardzo faktycznie jest to niedobre, ale mój drogi, patrzę na dalekie południe Polski, Zakopane, 5 stopni.
1: Dzisiaj było?
0: Teraz jest.

0: jest 5 stopni. Mhm. O, trzymajcie się tam na południu.
1: No tak, no to nie za dobrze, nie za dobrze.
0: Głupio mi aż narzekać, ale i tak nie będę absolutnie ani trochę łaskawy do tej pogody, więc zacznijmy rating.
1: To jaka ocena?
0: 2.
1: 2.
0: 2/10 i to tylko dlatego, że trochę słońca było. Ale tak, to już się czaiłem na 1.
1: Ja spędziłem za mało czasu na zewnątrz, żeby dać więcej lub mniej niż 2, więc pozostaje mi się chyba tylko zgodzić.
0: No to rating 2/10.
1: A za godzinę afirmacje.
2: Autopromocja. Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Marek i Del M.
1: Oj mordo, jak ja uwielbiam tą audycję. Po prostu nigdy nie wiesz, odpala się ten mikrofon i ja nigdy nie wiem, co się teraz wydarzy, co ty znowu głupiego palniesz.
2: No o to chodzi właśnie, wiesz, no zrobiłeś się czerwony jak piec tego pociągu.
1: No. Tak, no. Rozbawiło mnie ten, no słuchaj, wiedziałem, że kiedyś to się stanie i kiedyś rzeczywiście powiesz to głośno na antenie. Na razie myślałem, że to zostanie gdzieś w naszej sferze żartów, ale ty rzeczywiście to powiedziałeś.
2: Panie drogi, to nie pierwszy raz.
1: Nie pierwszy raz
2: to
1: powiedziałeś.
2: Oj nie.
1: Ojej.
2: Tak no czy inaczej, Lamborghini Girls, zapowiedź albumu No Refunds, który ukaże się w styczniu, czyli no w sumie ile? 2 lata po debiucie, więc tempo jest przyzwoite, powiedziałbym. Bang, bang, bang, to jest kawałek, który za nami opowiada m.in. o niedofinansowanej służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii.
1: Jak sama nazwa wskazuje.
2: No dokładnie, tak, tak jest. A my to chłopaki z sąsiedztwa będziemy z wami do godziny 21:00. I co nas dzisiaj czeka dobrego?
1: Oj, dużo nas dzisiaj czeka dobrego.
2: Tak, jak twój kaszel?
1: Mój kaszel jest okej. Okay. Trochę dzisiaj kaszlałem i jak pomyślałem o naszych gościach z drugiej godziny, to tak miałem, a co jeśli mnie dorwą?
2: Ojej, a pamiętasz taki zespół chyba Abradaba i muzyków Komy, który nazywał się Kaszel, ale zapisany Kaschel?
1: Abradaba i muzyków Komy?
2: Tak, jeśli dobrze pamiętam, to na pewno Abradab na wokalu.
1: Wow, nie, w ogóle nie słyszałem takiego, o takim tworze.
2: A żałuj.
1: Na polskiej scenie muzycznej. No muszę się doedukować
2: tak,
1: w takim
2: razie.
1: Tak,
2: wszystko się zgadza, dokładnie. Polski zespół wykonujący muzykę rap rockową, założony przez Abradaba oraz muzyków zespołu Koma.
1: Widzicie, chłopaki z sąsiedztwa bawią, uczą i robimy to coś, co przed chwilą się wydarzyło.
2: A wiesz, że może być jeszcze gorzej? Kaszel, zapisany przez, tak jak już powiedziałem, był jeszcze zapisany przez, zamiast S był dolar.
1: To już jest skandal i myślę, że prokuratura już powinna zacząć ostro działać. A co w tej godzinie, Adamie?
2: W tej godzinie nasz wspaniały gość, nietuzinkowy gość. Myślę, że to jest wyrażenie, które jest nadużywane nieraz.
1: Nietuzinkowy gość?
2: Możemy, tak, wyjątkowy gość, wiesz, z nami wyjątkowy gość, Marcin Delem Jankowski. Ale nie, w tym przypadku akurat faktycznie można tak powiedzieć, ponieważ jest to persona o wyjątkowym wizerunku, która utrzymuje ten wizerunek od swoich wielu lat już. Ja jako dzieciak chyba pierwszy raz trafiłem na Michała Szpaka w telewizji.
1: Bo ty młody jesteś.
2: No, a co dopiero ty?
1: A co dopiero ja?
2: No właśnie, nie wszyscy tacy są. No nic, także będziemy rozmawiali właśnie z Michałem Szpakiem o jego najnowszej twórczości, o kawałku Kochanie, ale też w ogóle o tym trochę lżejszym rozdziale twórczości, jaki otworzył w tym roku. Ale teraz zaczniemy od już tegorocznego, ale jeszcze w starym stylu utrzymanego singla. Fire.

0: Chłopaki z sąsiedztwa i już jest nas trzech, a nie dwóch.
1: Czterech w tym studiu, w tym momencie nawet.
0: Czterech, rzeczywiście. Jest jeszcze Adam Świetlicki, który monitoruje...
1: Nagrywa
0: jakby
1: nas.
0: Nagrywa, no coś...
1: Przede wszystkim.
0: Na pewno wygląda bardzo profesjonalnie.
1: Ale Adam to obok.
0: Tak.
1: Najważniejsze.
0: Ale najważniejsze, że jest z nami Michał Szpot.
2: Ale ja się pytam, bo dżingiel jest kto puka, a jaki jest koniec tej wypowiedzi?
1: Nie błądzi.
2: Nie? Nie?
0: Kto puka, nie błądzi.
1: No właśnie, kto puka. Naszym pytaniem jest kto puka, a my już wiemy kto zapukał. Michał Szpołak z nami.
2: Dobry wieczór, nie wiem, tak? To jest na żywo?
1: Tak, to jest
2: no
1: na żywo.
2: No to dobry wieczór.
1: Dokładnie.
0: Zagieł nas. Nikt chyba jeszcze nie zapytał o to, jaki jest koniec, kto puka.
1: To prawda.
2: Ale widzicie, dlaczego takim frazesem pojechałeś?
1: Aj, no
0: właśnie. Dobra, zgaszeni.
2: Wymyślcie coś.
1: Zostaliśmy zgaszeni. Wiesz co wymyśliliśmy? Wymyśliliśmy kompromitujące nagłówki.
2: To lubię najbardziej.
0: Wzięliśmy
2: ciekawe, czy macie dokładnie taki sam, że tak powiem, gust w głupocie nagłówków, ale zobaczymy.
0: Zobaczymy. Wzięliśmy je z portali plotkarskich i no cóż, będziemy... Jesteśmy ciekawi twojego komentarza.
2: Jedziemy, no, dawać, bo jestem sam ciekawy.
0: Michał Szpak z namysłem przechadza się po sklepie meblowym, po czym ładuje się do zaparkowanego w bramie BMW.
1: W nawiasie zdjęcia.
2: Spoko, tylko pamiętam to dokładnie to wydarzenie. Nie wiedziałem, że ktoś mnie śledzi. I ten samochód był zaparkowany w bramie już jak byłem w innym sklepie, więc są nie na czasie.
1: Ach. No dobra, to ja wybrałem inny akurat. Wieczorem potwierdziły się doniesienia w sprawie Michała Szpaka. Do ostatniej chwili z tym zwlekano.
2: I co się potwierdziło wtedy?
0: Nie możemy dać ci kontekstu. Czekamy na twój komentarz.
1: Jak myślisz, jaka to była wstrząsająca wieść?
2: Myślę, że to była... Nie wiem, zaziewałem.
1: Prawie. Pojawiły się plotki na temat twojego udziału w Eurowizji, a ty powiedziałeś, że nie.
2: Nie, no dokładnie. Tak jakby... To jest prosta piłka, krótka w sensie.
0: Zaspany Michał Szpak spaceruje nocą po Warszawie. To jest chyba moje ulubione.
2: Ale wy macie słabe nagłówki. Kiedyś nagłówki były jakieś typu Michał Szpak marzy o tym, żeby walnąć kloca w lesie albo coś takiego. A co to jest?
1: Wiesz co, no bo mam wrażenie, że trochę...
0: Skąd wzięli ten cytat?
2: To był po prostu... Mnie się marzył w teledysku kloc podświetlony LEDami w środku lasu do teledysku, a oni jakby skrócili nieco tą wypowiedź i skrócili ją do tego, że mi się marzy kloc w lesie po prostu.
1: Oczywiście, standardowo.
2: Ale komu się nie marzy, prawda?
1: No dobra,
2: jak jest w potrzebie.
1: Oczywiście, okay, no dobra, mamy. No to trochę bardziej kontrowersyjnie. Michał Szpak pałaszuje lody na mieście w towarzystwie tajemniczego znajomego. Do lodziarni wszedł w bamboszach. Stylowo.
2: To bardzo podoba mi się słowo pałaszuje i bambosze, więc spoko, ja jestem za, bardzo często lubię pałaszować lody w bamboszach.
0: A powiedz, bo to bardzo często się w tych nagłówkach pojawia tajemniczy znajomy, najczęściej jest tajemniczy nieznajomy, tutaj w nagłówkach jest tajemniczy znajomy. O co chodzi? Czemu masz tyle tajemniczych ludzi wokół siebie?
2: Bo ja jestem tajemniczy po prostu, to dlatego.
1: Masz ciemne okulary na sobie.
0: czyli jesteś jedyną jakby odsłoniętą personą?
2: Ja jestem jedyną odsłoniętą, dokładnie. Nie, jeszcze jest jedna osoba, jeszcze nie jest kilku przyjaciół, którzy są odsłonięci, ale zazwyczaj zasłaniają im twarz.
1: Tak, bandytą w telewizji, no rozumiem. No dobrze, Szpak nie mógł dłużej milczeć, to koniec plotek, ogłosił. Ko-

0: kogo chodziło?
1: O co chodziło?
2: Ja myślę, że chodziło o psa, o Hektora.
0: Bynajmniej chodziło, uwaga, okazuje się, że Michał Szpak jest pod ogromnym wrażeniem Justyny Steczkowskiej.
2: No kurde. Ale to
1: nie
2: też,
1: wiedziałeś?
2: To też. Ja nie wiem,
1: znaczy... Nie wiedziałeś?
2: Raczej rozmawiamy o tym prywatnie, jeśli się widzimy z Justyną, że jestem pod ogromnym wrażeniem, a nie przez medialne nagłówki.
0: A jednak, widzisz.
2: Ale
0: no,
2: jednak, także, widzisz, pomyliłem się. Wow. Pomyliłem Justynę ze swojej, ale no to dwie miłości, także... No,
0: doskonale to rozumiem.
1: Ja bardzo lubię jeszcze ten. Michał Szpak pokazał swoje wnętrza. Jeden detal od razu przyciąga uwagę.
2: I co to
1: o
2: jest?
1: Co chodziło?
2: Bo ja mam w toalecie jest rzeźba mojej przyjaciółki w kształcie wielkiego penisa. To może o to chodziło?
0: Tak, mechanicznie pomarańczy.
1: I to był ten detal?
2: Nie wiem, no jakby nie wiem, bo... Nie wiem, jaki jest koniec tego, jaka jest puenta.
1: To jest cały nagłówek.
2: A, to jest cały nagłówek. A w środku, jak czytałeś, to jakie są
1: wnętrza? Ja czytam same nagłówki, wiesz?
2: A, no tak, to ja tym bardziej nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jedyne, co może przykuć uwagę, to myślę, że ten gigantyczny, gipsowy...
0: No, ozdobnik. Może tak być.
2: Tak.
1: Zakochany Michał Szpak jeszcze niedawno mówił coś zupełnie innego. Co mówiłeś? Jakby, czy to są pomówienia, czy możesz przestać wprowadzać
2: ludzi w błąd? Może być, że to jest pomówienie, bo wcześniej byłem niezakochany, a teraz jestem zakochany, więc to jest taka dezinformacja trochę.
1: Okej, czyli możemy już teraz jednogłośnie ustalić?
2: Że nie wiem tak naprawdę, czy mogę być zakochany, bo wtedy, kiedy mówię, że jestem zakochany, to ta osoba, w której jestem zakochany, niezbyt dobrze to znosi, że jestem w niej zakochany, więc wolę trzymać to w tajemnicy.
0: Jej, ale to straszne jest.
1: Ciekawe, jakie nagłówki będą wyciągali z tej rozmowy.
0: Nie wiem, ale ja proponuję...
2: Mam nadzieję, że dobre.
0: Proponuję przybić to wejście na dobry koniec innym nagłówkiem. Kiedyś kochało go pół Polski, dziś kobiety wzdychają na jego syna. Jest przystojniejszy niż ojciec i też robi karierę. To o Marcinie akurat tym razem. Nie o Michale, także widzisz, nie, mamy tutaj środowisko celebryckie.
2: Muszę się uczyć.
0: To posłuchajmy teraz jednego z twoich nowych singli, Michał Szpak i kawałek Maj.

0: Maj, kawałek Michała Szpaka wydany już w tym roku.
1: Przy jednym stole.
0: Co, jesteś z nami przy jednym stole?
2: Jestem.
0: Tym razem wszystko
2: patrz,
0: jasne?
2: Powiedziałbym przy okrągłym, ale on nie jest okrągły.
0: On jest
2: w kształcie... to jest podkówka taka.
0: To jest C jak czwórka, mój drogi.
3: Widzisz to?
2: O. No.
3: Jak się przyjrzysz, to też kolory.
2: That's hot.
3: No, jak się przyjrzysz, to też kolory w studiu nawiązują do czwórki.
2: Czwórka, tak, czwórka. A dlaczego czwórka ma żółty kolor? Od kiedy, czy złoty?
0: Skąd jest czwórka?
2: Ale ja nie mówię o radio, tylko o liczbie.
0: O, liczbie, to... no to liczbę to sobie, wiesz, możemy dowolnie kolorować, jak sądzę.
2: Ale podoba mi się kolor. Kolor idealny.
3: Słuchaj, rozmawialiśmy trochę o... już o twoich...
2: Na główkach
3: swoich celebryckich wybrykach. I teraz już wiemy, że po prostu chodzą za tobą ludzie z aparatami notorycznie.
2: O tym śpiewała Lady Gaga. Paparazzi.
0: No tak.
2: Paparazzi.
3: No, widzicie, chłopaki, no...
2: Ja uważam, że oni robią świetne zdjęcia. Naprawdę robią świetne zdjęcia. Bardzo ich pozdrawiam. Na pewno ta praca jest ciężka, wymagająca, bo czy deszcz, czy słońce, czy śnieg, muszą to robić. Ale ważne, że robią to, mają dobre oko i zawsze jak wychodzę z jakiejś imprezy, mam świetne zdjęcia, mimo tego, że bardzo źle wyglądam.
0: Co ja też myślę, że to jest obciążające dla takich paparazzi, którzy potem muszą spojrzeć w lustro na przykład, nie? I nie wstydzić się tego, co robią.
2: No ale z drugiej strony, ale czego mają się wstydzić? Przecież nikt nie pokazuje dupy. No, no ale no, taka jest ich rola. A to mógłbym, no właśnie nigdy jeszcze nie trafili na ten moment.
0: Szkoda.
3: A może po prostu nie wybieraje takich zdjęć. No ale słuchaj, chodzą za tobą cały czas i jesteś w mediach obecny na okrągło, nawet jak nie wydajesz muzy. I powiedz, jak ten wizerunek, który się utrwalił, myślę, w odbiorcach polskiej popkultury i nie tylko słuchaczach, jak ten twój wizerunek ma się do tego, w jakim momencie artystycznym się teraz znajdujesz? Czy ty widzisz jakąś taką przepaść, czy myślisz, że rzeczywiście śledzą cię tak uważnie, że wiedzą, jaki jesteś?
2: Nie, myślę, że jest pewien dysonans wizerunkowy pomiędzy tym, jak się zapisałem w świadomości, a pomiędzy tym, jaki jestem naprawdę i jaki jestem teraz. Przy tych nowych moich produkcjach muzycznych, co jest naturalnym wynikiem. No już nie mam 25 lat, tylko 10 lat więcej. W związku z tym też moja mentalność jest zupełnie inna i postrzeganie świata jest inne i moja muza jest inna i ja też nie próbuję w żaden sposób zwracać na siebie uwagi, bo nie czuję takiej potrzeby.
3: A na czym mógłbyś powiedzieć, że polega ta różnica w postrzeganiu ciebie, a w tobie, jaki rzeczywiście
2: no
3: jesteś?
2: Myślę, że ludzie utożsamiają mnie bardzo mocno z takim hardkorowym, może nie hardkorowym, po prostu z wyrazistym make-upem, z piórami, z cekinami, z w ogóle z kreacjami. W sensie nie, że ze stylem, tylko kreowaniem siebie jako człowiek. A różnica jest teraz taka, że ja tego nie potrzebuję. Zresztą widzicie, no, jestem w jeansach, jestem w t-shircie i jest mi z tym dobrze. Taki jest ten etap i myślę, że to jest jakaś forma po prostu braku potrzeby pokazywania się, bo już po prostu mi się nie chce.
0: Ale wciąż masz fantastyczne paznokcie.
2: Dziękuję.
0: Ja się w nich przeglądam, bo
2: bardzo
0: masz wystawioną rękę.
2: To są lusterka,
0: więc
2: tak,
0: właśnie
2: to
0: widzę,
2: są lusterka. No nie może zabraknąć elementów, które są dla mnie naturalne oczywiście.
0: No dobra, ale za to powiedziałeś, że jest ta różnica też trochę wieku i tak dalej. Moim zdaniem, to był mój odbiór zawsze, twoja twórczość była taka bardzo podniosła. Mamy no nowe piosenki, które są dużo lżejsze.
2: Tak. Mhm.
0: No to zwykle jest na odwrót, jak spojrzysz na karierę artystów, że nie, Arctic Monkeys zaczynali takiego gówniarskiego punk rocka, a potem nagle założyli na siebie koszulę, zaczęli grać poważnie z pianinem i tak dalej. U ciebie nagle to jakby się zluzowało. Jakim cudem? Dlaczego tak jest?
2: Bo wiesz co, jakby te perypetie moje artystyczne były no dość, myślę, hardkorowe, bo pierwsze zaczynałem w rockowej

0: kapeli, która nosiła nazwę Whiplash, i tam śpiewaliśmy i tworzyliśmy zresztą takiego hard rock, gothic rock, taki połączone, takie to było połączenie. I tam mogłem się wyżywać tak bardzo w tym, w czym czułem się najlepiej w tamtym momencie, że ten bunt taki swój młodzieńczy przekładałem na taką rockową muzę i gotyckie stylizacje. Później przyszedł czas X Factora, gdzie byłem na fazie bycia człowiekiem, który jeździ do swojej mamy do Włoch i przywozi jakieś szmaty, dzwony, jakieś ekstrawaganckie rzeczy, które tam były wtedy modne, a które tutaj były nieco niedopuszczalne. Więc chłonąłem to jakieś takie zwariowanie z tego czasu, który do mnie przyszedł, takiego trochę medialnego, może była to też jakaś taka woda sodowa mi walnęła do głowy w tamtym czasie, co jest, uważam, że bardzo, bardzo naturalne i każdemu życzę, żeby mógł sobie na to pozwolić, bo to jest bardzo ważne, bo później nie ma się od czego odbić, jeśli się to nie wydarza. Następnie był czas, kiedy ja się podpisałem z konkretną grupą producencką i ten materiał, który nagrywałem przez dwa krążki, został mi w jakiś sposób odebrany, bo nie spełniałem ich oczekiwań. Po czym nastąpił czas na to, że ja sam jako człowiek po prostu stwierdziłem, że chcę dalej eksperymentować z muzą, i nastąpił czas na nadwiślański rok, który był bardzo mroczny i bardzo osadzony też w Warszawie i opowiadał o Warszawie i życiu i przemianach w tym mieście. I kiedy już się sterapeutyzowałem tą muzyką, którą sam stworzyłem i na którą się odważyłem, odcinając się od przeszłości, bo w tamtym czasie zupełnie nie wykonywałem żadnego z utworów, który został mi wtedy jakby, powiedzmy to, odebrany. Sterapeutyzowałem się tą muzą, bardzo mi to pomogło i stwierdziłem, że teraz jest czas na to, żeby pokazywać tą radość, którą pokazuję swoim bliskim, z której jestem znany wśród ludzi, którzy znają mnie jako osobę prywatnie. I to jest część mojej natury, która nigdy nie mogła wybrzmieć, bo być może nie było na nią czasu, bo były jakieś inne cele do spełnienia i inne wizje pewnych ludzi. I teraz jest ten czas, kiedy tak naprawdę jestem w 100% tym, kim jest Michał Szpak, czyli odsłaniam najczulsze struny swoje i najmniej chronioną część podbrzusza.
1: I w tym momencie wchodzi singiel Kochanie, którego teraz posłuchamy.

0: Michał Szpak z najnowszym singlem w radiowej czwórce.
1: Po sąsiedzku.
2: Michał, a ty jak tak machasz ręką, to co to znaczy?
0: To znaczy, że mamy zagrać następny dźwięk wtedy. Tak, mogę sobie, wiesz, zakręcić młynka takiego.
2: Czyli
0: i wtedy...
2: macie tutaj podporządkowanych ludzi do siebie, tak?
0: Nie no, ja myślę, że akurat to Kasia Dubrawska, która nas dzisiaj realizuje, rządzi tą anteną w tym momencie.
2: No to Kasia, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Kasię. I oprócz tego oczywiście rządzi Michał Piwowarek, którego już miałeś okazję też poznać. Także to...
2: Również pozdrawiamy Michała.
0: No pozdrawiamy szczególnie.
2: Was również pozdrawiam.
0: I wszystkich słuchaczy.
3: Ja pozdrawiam
2: każdy
3: moją mamę.
2: Słuchacz czwórki.
0: Bardzo dobrze, bardzo nas to cieszy. Michał, wydałeś ten kawałek, pojawił się teledysk do niego i ja mam pytanie, czy tam jest podany twój prawdziwy rozmiar stopy?
2: A dlaczego?
0: Bo tam jesteś eksponatem.
2: Ja jestem eksponatem, co nie, jest? Nie ma rozmiaru stopy. Jest.
0: Jest.
2: Tak?
0: Jest.
2: Napisane. To tego
0: rozmiar
2: nie
0: stopy 26 centymetrów. Jest eksponat, jest napisane kto to i napisane rozmiar stopy 26 centymetrów.
2: No i myślę, że taki smaczek zawsze jest. Mam nadzieję, że teraz dostanę bardzo dużo prezentów w postaci obuwia.
0: Tego ci życzę.
3: Teraz już wiecie, czy możesz powtórzyć słuchaczom?
2: 26 centymetrów, moi drodzy. Dobrze. To nie są żarty.
0: To nie są żarty.
3: To jeśli dostaniesz randomowo buty, to są nasi słuchacze.
0: Wiecie już, jaki rozmiar.
2: Wiecie, jaki rozmiar, pamiętajcie. Obcas też musi być 10 cm minimum.
0: O właśnie, jak ci się chodzi w obcasach?
2: No, bo to... jak w trampka. To jest mój codzienny
0: luczek. Bo to jest coś, ja mam tragiczne poczucie równowagi, szczerze mówiąc. Ja
2: ale świetnie sobie radziłeś, jak robiłeś zdjęcie tutaj, to powiem ci, że nie zauważyłem, żebyś miał problemy z równowagą.
3: Ja widzisz. Pierwszy raz widziałem Adama w takiej pozycji.
0: No, jeszcze wiele
2: to
0: przed tobą.
2: To była pozycja
0: jeszcze...
2: na Buddę.
3: No prostu. Może tak.
0: Tusza się zgadza, nie? No, także myślę, że dobrze zaczęliśmy co do albumu, co do kawałka Kochanie. I w ogóle ten numer trafił do filmu?
2: Tak, jest to numer, który promuje najnowszą produkcję telewizji, w kooperacji Telewizji Polskiej i Holly Pictures chyba, który nosi tytuł Syrenka Picassa. I teraz jutro właśnie ruszam na premierę na festiwal filmowy w Gdyni.
0: Wow.
2: Więc, bo jest nominowany. I Violetta Villas też jest nominowana i też tam śpiewam duet z Violettą, więc totalnie się jaram. Bo
0: duet z Violettą?
2: Duet z Violettą.
0: A ona nie żyje?
2: Nie żyje. Ale
3: ci
2: właśnie,
3: nie interesuje, co?
2: Ale właśnie to jest najwspanialsze w tym wszystkim, że została wyciągnięta prawdziwa ścieżka jej zapisu z przeszłości i mogliśmy zaśpiewać razem duet w studio Polskiego Radia, gdzie akompaniował na żywo Masecki. Więc wow. To było naprawdę wielkie przeżycie dla mnie. Łzy po policzkach spływały same, bo też wiedziałem, o czym śpiewam ze względu na to, że ja już mamy nie posiadam w swoim życiu, więc było to dla mnie takie wielowymiarowo znaczące.
3: A powiedz, czy utwór Kochanie w takim razie w sensie napisałeś pod film Syrenka, czy jaka była historia?
2: Nie, nie. Utwór Kochanie powstał na moich kampach z zespołem, który może słucha tego wywiadu, a może nie, i który pozdrawiam również bardzo serdecznie, bo ja zmieniłem zespół. Wracając do poprzedniej wypowiedzi i roszady w moim życiu, zmieniłem zespół. Ten zespół jest o wiele bardziej żywiołowy niż ludzie, z którymi wcześniej miałem możliwość i przyjemność współpracować. I stwierdziliśmy, że pojedziemy do ZX-u w Zakopanem i tam odwaliliśmy czterodniowy ostry melanż, gdzie nie spaliśmy ani godziny praktycznie. I co noc były tworzone numery, były tych zapisów.

0: zapisów było z dziesiątki, było tych zapisów, powstała z tego garstka i za produkcję jest odpowiedzialny kierownik muzyczny Michał Lange, więc wszystko to, co tam zostało zapisane w tych zakopiańskich nocach białych, to no, ma tutaj miejsce i swoje zastosowanie. Właśnie Kochanie i Maj to są te utwory, które zostały tam napisane.
1: To był ten słynny Dom Pracy Twórczej za X-u?
0: Oh, yes.
1: Oh, yes. Mm-hmm. Legendarne
0: właśnie
1: miejsce.
0: Tam.
2: Widzicie, opłaca się nie spać.
0: Opłaca się nie spać.
1: To trochę niezdrowe akurat, ale należy z tym uważać też, no.
0: Ja lubię spać, ale wtedy, kiedy nie trzeba, to nie śpię.
1: No dobrze. Michał, niestety, powiem ci, mamy problem, bo musimy wrócić do twojej starszej twórczości. Dzisiaj rozmawiamy o tej, wiesz, o tej radości, o tej zmianie. I teraz musimy ci zagrać coś starszego.
0: Ale co takiego?
1: No, zagramy Winnie the Cocoa.
0: No, to jest mój ulubiony numer.
1: Znaczy, to nic...
0: Pamiętam, jak wysłałem go do miksu do Stanów. Koleś, który to miksował, a on współpracował właśnie z gwiazdami typu Korn albo jakiś po prostu Nine Inch Nails. Bardzo, bardzo za ten utwór nas skomplementował i powiedział, że wrzuca go na swoją playkę, więc jest mi ogromnie miło. I tak, to jest prawda.
1: Wow, no to ja zacząłem od tego, że niestety, dlatego, że myślałem, że trochę w tym momencie nie będziesz chciał tego słuchać, skoro jest zmiana już trochę stylistyki.
0: Nie, no ja kocham ten utwór, to jest utwór, który uważam, że jest po prostu dla mnie, to jest ogromny przecinek i odcięcie się od przeszłości. I on ma w sobie taką psychodelę, którą ja lubię odczuwać w życiu.
1: No dobra, no to posłuchajmy zatem, jak brzmi Michał Szpak w tym wykonaniu. Zagrajmy kawałek Winnie the Cocoa od Michała Szpaka w radiowej czwórce teraz. Jeszcze nas nie opuszczasz, jeszcze
0: nie
1: z nami zostaniesz na jedną chwilę. Dobrze, to grajmy zatem.

0: Moi drodzy, nie zgłaszajcie nas, proszę, do żadnych instytucji na temat łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Michał Szpak jest z nami, słuchaliśmy jego kawałka Winnie the Coco.
1: To ale tej... to chodzi o wodę kokosową przecież.
0: Tak
1: ja
0: myślałem,
1: o co ci chodzi.
0: No,
1: tutaj.
0: Chodzi o doznania wszelakie też.
2: W wodzie kokosowej też można nie spać. Jak jesteś dobrze nawodniony, to...
1: Oczywiście, przecież to jest wszem i wobec powiedziane, że nie wolno pić wody przed pójściem spać, bo nie zaśniesz po prostu. To więc jak pobudzasz wtedy układ trawienny i nie ma, to nie działa.
2: Woda kokosowa, starej 4 dni w zaiksie i masz...
1: No raczej.
2: Ile singli?
1: Znaczy... No czas pokaże.
0: Wiesz co, na...
1: Jest ich trochę.
0: W tym roku na festiwalu Great September rozdawali wodę kokosową delegatom.
1: I jak się czułeś z tym?
0: Nie cierpię kokosa.
1: No, on najlepiej nawadnia.
0: Widzisz, ajajaj, bez sensu. No dobrze, ale skoro zaczęliśmy już, singlujesz teraz, wydajesz pojedyncze kawałki. Nie, tak? Jeszcze nie album.
1: Jeszcze nie album, bo album pewnie będzie w przyszłym roku, bo sobie singluję, bo wcześniej nigdy nie singlowałem, więc teraz stwierdziłem, że co będę wypuszczał, to będzie moim kolejnym singlem i jak na razie jest mi z tym dobrze.
2: A jaki masz kierunek? W sensie masz jakieś takie ustalone, w którą stronę artystycznie byś rzeczywiście chciał iść, czy raczej właśnie dajesz
1: się... Myślę, że to jest bardzo intuicyjne. Mam po prostu dużo materiału. Przepraszam państwa,
0: wow.
1: Musiałem się po prostu tutaj, że but na obcasie to nie dał się wcisnąć na fotel. I co? Jest tych singli sporo, bardzo rozrzucone są stylistycznie. Myślę, że następnym singlem będzie coś ze Stanów, co przywiozłem z Nashville i będzie w klimacie bardziej fire już.
0: Wow,
2: czyli międzynarodowo nagrywasz. Nie zamykasz się w jednym
1: studiu. Ten singiel nosi tytuł My Song i zrobiliśmy go z Fredricksonem, który stworzył piosenkę dla Ozziego Osborna, Dreamer na przykład, więc to było naprawdę mega fajne doznanie, kiedy zaprosił mnie do siebie do chaty i robiliśmy ten kawałek nad basenem u niego. No to było naprawdę takie... Myślałem, że spotkamy się w studio, a jednak spotkaliśmy się u niego w domu i to był ogromny zaszczyt, bo ilość kompozycji i platynowych płyt, począwszy od Ozziego, a skończywszy na Pink i innych po prostu wielu artystach, była naprawdę dla mnie imponująca i taką emocją, którą ja będę pamiętał już do końca życia i zawsze będzie mi to sprawiało przyjemność, jak będę myślał o Nashville.
0: To jest ten American Dream trochę, nie? Jakby nie patrzeć.
1: Nie wiem, czy to jest American Dream, bo ja na przykład do Stanów nie mam jakiegoś takiego wielkiego sentymentu, bo uważam, że życie w Polsce jest naprawdę fantastycznie, ja się tutaj zajebiście czuję i bardzo jest mi tutaj dobrze. Nigdy bym się tam nie przeprowadził, mam tam przyjaciółkę, która świetnie sobie radzi, mogę odwiedzać, mogę nagrywać tam utwory, bo faktycznie jest tak, że oni mają zupełnie inną myśl i podejście do produkowania rzeczy, czego nie jesteśmy w stanie tutaj jakby zaimplementować w Polsce, nie wiem dlaczego, ale jest to zupełnie po prostu inny level tworzenia muzy i dla takich przyjemności warto żyć i warto tam jeździć, ale nigdy bym się tam nie przeprowadził.
0: Rozumiem, a czy przez tyle lat mówisz, że nadal nie dociągamy trochę tym poziomem pod tym względem do Stanów, ale widzisz jakiś postęp, różnicę
1: nie,
0: przez te 10 lat?
1: Nie, powiedziałem, że nie dociągamy, po prostu my
0: chcemy implementować
1: w inny sposób, alternatywny sposób i to nie tak, że my nie dociągamy, bo wiele produkcji jest, nie wiem, no jazz w Polsce

0: jest po prostu na takim poziomie, że na świecie go nam zazdroszczą i w ogóle uważam, że mamy wybitnych muzyków klasycznych też. Po prostu mamy inne podejście, nie ma tej lekkości i nie ma takich, mam wrażenie, jakby umiejętności w zarządzania tym, co jest dostępne. O, że oni znają takie triki, których my tutaj nie znamy, bo ich produkcje zawsze po prostu były o krok do przodu i oni wiedzą to, jak to zrobić tak, żeby brzmiało, żeby mi się podobało.
1: A powiedz, kiedy w takim razie następnego singla możemy się spodziewać?
0: Może jeszcze do końca roku wydam jeden singiel, ale teraz chciałbym, żeby kochanie popracowało i żeby trochę tam tych ludzi ponakłaniało do takich niegrzecznych rzeczy w domu.
1: Niech pracuje. Wysłuchajcie, mam nadzieję, że słuchaliście całego wywiadu z Michałem i że jesteście zachęceni, co jeszcze się od niego wyciągnie. Wielkie dzięki ci za tę rozmowę.
0: Ja dziękuję wam również. Mam nadzieję, że to nie pierwsza i nie ostatnia tak szalona. Mam nadzieję, że następnym razem znajdziecie lepsze nagłówki.
1: Wiesz co, następnym razem poprosimy cię, żebyś jeszcze jakieś, żebyś podrzucił.
0: Nie, ja się w to nie mieszam, słuchajcie. Ja nie będę szukał, nie będę wam ułatwiał pracy.
2: No dobrze, no to oby do zobaczenia szybciej niż za kolejne 15 lat, tak? No,
1: w tym roku się widzimy z datą premiery płyty, co ty na to?
0: O, super. Skoro słowo się rzekło, panie Michale, to pan słyszy. Jak pan mnie nie zaprosi, zrobię post na Instagramie, że zostałem wysiudany.
1: A my udostępnimy.
2: Dobrze.
0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i mam nadzieję do usłyszenia nie tylko w radio, ale na koncertach i w ogóle love you. Oglądajcie The Voice of Poland, bo tam się będą działy fantastyczne rzeczy.
2: No dobrze, a my teraz gramy Nine Inch Nails, wspomniany skład z kawałkiem As Alive As You Need Me To Be. To jest utwór z soundtracku do Tron Ares, którego można było obejrzeć nie tak dawno.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać.
1: I babcie tam takie wyprawiają, byle jakie sprowadzają. Wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski. Nie wiadomo, co się tam dzieje. Firany się u mnie bujają, że randol się trzyma.

Piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu, dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi za kimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to file mignon w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law, w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca wtem do środka, widzi, że

0: wsiadają do grosika.
1: Do czego oni wsiedli? O Jezu,
0: czego? Pamiętasz coś takiego?
1: Nie pamiętam czego takiego. Wszystko jedno. Tak właśnie, tak o Hemingway, a godzina 20.
2: Pogoda.
1: No i co? Czego sobie życzymy? Życzymy, żeby było bardziej stabilnie na pewno, żeby
0: w tym nowym wrześniu.
1: Takich sytuacji jak teraz, jak dzisiaj, że a to wyjdziesz z domu i słońce, a to wyjdziesz i pada, a to wyjdziesz i wieje. To jest absolutnie bez sensu. Co ja mam zrobić w takiej sytuacji niby, co?
0: Czy ty wiesz, że jeszcze są 2 dni tylko do jesieni? Kalendarzowej tak zwanej?
1: Tak. Ja wiem, że niektórzy mówią, że tam od 1 września się zaczyna jesień, bo tam nikt tak nie mówi.
0: Dawaj łokciem go.
1: To są jakieś pomiary meteorologiczne, to kogo to tak poza specjalistami interesuje? Nikogo. Także w tym przypadku jednak jesień nadchodzi za 2 dni i będziemy rozpaczać w środę prawdopodobnie.
0: No już dzisiaj były pierwsze łzy.
1: Tragedia. Nie, moje pierwsze łzy były, wiesz co, wczoraj, gdy wyszedłem stąd o 23 i zaczęło, zwiało mnie z tego z wejścia do budynku.
0: Jak tak długo tu pracujesz, to już wiesz, po prostu nie wychodź. Zostań tu. No. Idź tu spać.
1: Wiesz co, no chodzą takie kombatanckie historie, że można spać w pokojach. Oczywiście absolutnie nie wolno, jest to niedozwolone i lepiej spać we własnym łóżku dla feng shui, dla oddechu.
0: Albo chociaż w łóżku, po prostu.
1: Albo chociaż w łóżku, no na leżaku w pokoju śpi się kiepsko, prawda?
0: Tak, no mi się zdarzyło.
1: No właśnie, no, więc nie polecamy takich sytuacji.
0: Ale wracając do pogody, afirmacje. To ja bym chciał, żeby te ostatnie 2 dni lata były takie naprawdę letnie, że wiesz, słońce, że wiesz, szum ładnie. Morza.
1: O, to musiałbyś pojechać nad morze przede wszystkim.
0: No w Warszawie nie złapię, nie?
1: Jeszcze no nie, ale nie. Może ci Wisła poszumi.
0: No to nie, i chociaż Wisła poszumi.
1: No nie chociaż Wisła poszumi. Dobrze, niech i tak będzie. Na ten moment zapowiada się, że niby w drugiej połowie tygodnia ma się troszeczkę ocieplić. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Mimo wszystko zachmurzenie cały czas, deszcze cały czas.
0: Pamiętaj, nie ufamy
1: sensu. Oczywiście, że nie ufamy, dlatego ubierajcie się ciepło, dbajcie o siebie, nie, żeby się nie zakatarzyć, nie zakaszleć.
0: Słuchajcie mamy.
1: Słuchajcie czwórki. No właśnie, też. I nas słuchajcie.
3: Autopromocja. Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. 2 godziny najlepsze.

0: rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
4: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Juicy, Victoria Monet.
1: No.
0: Monet.
1: No.
0: Frequency of Love, tak się nazywa album, który już zapowiedziała, premiera już za niecałe dwa tygodnie. Za
2: 2 października.
0: 2 października, dokładnie. Ale to będzie fajna płyta.
3: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: Ja to się jaram dalej Jaguarem, czyli tą poprzednią jej płytą.
2: Mm-hmm. A
0: jest super.
2: Czy ten kierunek, który ona obrała teraz, który jest tak podkreślany, że to jest cały czas mocne zakorzenienie w R&B, ale jednocześnie funkowa pulsacja, są takie wyrażenia w pressnocie, to słyszysz to?
0: No nie, to w sensie, moim zdaniem chyba już Jaguar bardziej był pulsujący. To mi się kojarzy bardziej z taką pościelową R&B.
2: Klasyczne inspiracje soulem.
0: No ale słuchaj, dalej. Na razie są 3 utwory z 22 opublikowane, więc nie wiemy, w którą stronę pójdzie z całym albumem. Jestem ciekawy tej płyty. 22 utwory, to jest dużo utworów.
2: Chryste panie, po co komu 22 utwory?
0: No, biedni dziennikarze będą musieli tego słuchać.
2: Wiesz co, ale to teraz chyba Carly Rae Jepsen też wydała strasznie długi album.
0: No, najbardziej to boli zawsze, jak Drake wydaje te takie...
2: Najbardziej boli, gdy wydaje Drake wydaje albumy.

0: No. Najbardziej boli jak Drake.
1: No.
0: Kropka.
1: Iceman, Niceman, coś tam, Boże. Kto mu pisał te rymy? Niestety chyba on sam, ale to jest najgorsze.
0: Gdzie
1: tak.
0: są ghostwriterzy, kiedyś
1: Carly Rae Jepsen, Day and Night, godzina 24 minuty. To jest nowa płyta, która okazała się teraz
0: w piątek. Godzina 24 to kiedyś jeszcze normalny czas trwania płyty.
1: Kiedy niby?
0: No, tak jeszcze z 10 lat temu.
1: Nie.
0: No dobra, 12.
1: Zupełnie nie. To nigdy nie był normalny czas trwania płyty. Godzina 24.
0: No, come on. Jakiś, nie wiem...
1: No, słucham.

0: pierwsze dwie strony patrzę winyla.
1: Patrzę teraz na przykład na After Hours The Weeknd, bo akurat się wyświetliło. No godzina.
2: No i to nadal był długi album, a nie normalny.
1: No dobra,
2: album.
1: A Life of Pablo? Godzina 6, dobra.
2: No, który miał 14 wydań.
1: Tak, 20 utworów. No okej, okay, masz rację. 20, no właśnie. Godzina 24 to naprawdę jest dużo.
2: To naprawdę jest dużo. Dobrze, wróćmy do Victorii Monet i jak ona brzmi teraz. Let me.
1: Let me.
2: Let me.
1: Let me.
2: Let me.
1: Let me.
2: Let it be.
1: Let me.

0: No i gdzie ta funkowa pulsacja?
1: No miała być, ale nie ma.
0: Ale nie ma, nie dotarła.
1: No to jest tak zwane false advertising, jakby to przetłumaczyć na polski. No kłamliwa reklama, tak?
0: No dobra, ale Victoria Monet to Victoria Monet.
1: No dobra.
2: Dopiero wjechało.
1: To prawda, dopiero wjechało.
0: Dopiero wjechało.
1: Ale co jeszcze dopiero wjechało? Pewien spot, o którym będziemy teraz rozmawiać. Z nami w radiowej czwórce są Natalia Stachyra. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Cześć. Oraz Mikołaj Matczak. Hej.
4: Dzień dobry, cześć.
1: A jesteście z nami dlatego, że ukazał się spocik, o którym możemy porozmawiać z racji, że drapie mnie w gardle.
0: Nie jest trochę drapie w gardle.
1: Tak? Kurde.
0: Ja nawet chyba będę musiał parę razy odchrząknąć.
1: Może lepiej nie. Grunt, żebyś nie kaszlał. Bo wtedy musisz...
0: Teraz jak o tym... powiedziałeś, żebym tego nie robił, to bardzo chciałbym to zrobić.
1: No przykro mi. Będziemy wtedy musieli zrobić dubla. Tak przynajmniej wygląda spot Wojtka Smarzowskiego, w którym występujecie. W sumie jak podchodzicie do tego? Bo to jest pewien przekaz, kampania społeczna, nie? Mhm. Podchodzicie do tego tak, że wczuwacie się ideologicznie w takim przypadku, czy to jest po prostu rurka i tyle?
0: Proszę, nie uderzaj w mikrofon.
1: Ciebie mogę. No.
3: Mogę powiedzieć w swoim imieniu. Kiedy biorę udział, znaczy w moim przypadku jest to pierwsza taka okazja, która nastąpiła, że mogę wziąć udział w spocie kampanii społecznej, która dotyka bardzo ważnych kwestii, bo kwestii uświadamiania społeczeństwa odnośnie bardzo rzadkiej choroby płuc, a w zasadzie grupy chorób płuc. I tak, ja podchodzę do tego ideologicznie, bo też mam kilka takich historii prywatnych, które ze sobą niosę, związane właśnie z tym tematem. Więc tak, dla mnie to była bardzo ważna praca i jestem ogromnie wdzięczna i cieszę się, że mogłam wziąć w tym udział.
4: Dla mnie to sama możliwość przekazu na dużą skalę, to zawsze jeżeli się dowiaduję, że temat jest ważny dla pomocy ludziom, no to zawsze w to idę. A my jako filmowcy mamy bardzo duże grono ludzi, gdzie możemy ważną rzecz przekazać i w takiej sytuacji tak, zawsze się na to pisze.
1: To Marcin, podziel się swoim doświadczeniem, bo ty brałeś udział w akcji krwiodawstwa.
0: To nie chcesz znać mojej odpowiedzi na antenie. Ja myślę, że musimy porozmawiać nie o krwi, tylko o płucach dzisiaj. Porozmawiajmy o płucach.
1: Jak wasze płuca?
0: Czy wy się badaliście?
3: Ja się nie badałam, znaczy nie miałam takiej... Nie miałam takiej potrzeby. Znaczy badam się regularnie, robię badania krwi, o których, znaczy ta twoja akcja by chyba się tutaj bardziej nadała, ale...
1: Nie uciekniesz od tego.
3: Nie uciekniesz. Ale ja jestem po prostu zwolenniczką tego, że kiedy coś się dzieje w naszym organizmie, co nas niepokoi, bądź jest jakimś odstępstwem od normy, to należy to sprawdzać. I ja akurat wydolnościowo zawsze byłam bardzo, bardzo sprawna, więc w tej kwestii tutaj nie było żadnych problemów, ale zachęcam każdego, kto widzi jakiekolwiek odstępstwo od normy, czy tak jak tutaj jest powiedziane w naszym spocie, ma duszności czy kaszle powyżej tam 8 tygodni.
4: Tak, 8 tygodni.
3: To nie wolno tego bagatelizować, bo każde szybsze wykrycie choroby po prostu przedłuża nasze życie.
4: I może wiązać się z jakąś bardzo ciężką chorobą. Do tego zachęcamy.
0: A jak to dla was było pracować z dosyć dużą postacią, z Wojtkiem Smarzowskim? Wiadomo, że to tylko przy spocie, a nie przy większej produkcji. No ale nadal, jakie to jest doświadczenie z pracy z nim na planie?
3: Wspaniałe.
0: Artysta, prawdziwy artysta.
3: Ale też zawodowiec. Nie. Bo słuchajcie, to jest taka sytuacja, że przychodzimy do pracy i staje przed nami człowiek, który jest w naszym świecie poważaną postacią. W ogóle w naszym społeczeństwie wydaje mi się docenioną, ale też budzącą skrajne emocje. I on... podaje rękę, traktuje cię po partnersku, doskonale wie, czego chce, ale też jest bardzo, moim zdaniem właśnie jest konkretny, ale też słucha ludzi dookoła. To nie jest człowiek, który jest zacietrzewiony na swoim i tyle, tylko interesuje go zdanie innych. I ta

0: praca chyba też dlatego była dla mnie przynajmniej wspaniała, tak jak tutaj wybuchłam.
1: Bardzo duże słowo, wspaniała.
0: Tak, ponieważ ja się czułam świetnie w trakcie tego dnia zdjęciowego. Czułam się zauważona.
2: Ja mu się przyglądałem bardzo dużo podczas tego spotu, bo byłem ciekawy za każdym razem, przy każdej produkcji, jak każdy reżyser pracuje, bo każdy zupełnie ma inne podejście. I bardzo mi się podobało to, jak kręciliśmy jakiekolwiek ujęcie, to on się niezwykle wczuwał. Był razem, że nie siedział pod podglądem, jak to często mają reżyserzy, i po prostu patrzył, czy się zgadza, czy nie. Tylko on jakby całym ciałem żył tą sceną. On na stojąco był przy podglądzie i to jakby w nim pracowało. I czy pasowało to mu, czy nie. I po tym też stwierdziłem, że to jest jakby klucz, dlaczego jego filmy są tak mocne, bo on widać, że jak robił to tam na podglądzie, to domyślam się, że przy swoich większych produkcjach też tak robi, że stoi i on pracuje po prostu z aktorem i stara się przeżywać jego emocje. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy on po prostu wyczuwa, że coś nie przeszło jakby przez niego emocjonalnie, to automatycznie to powtarza.
1: Dobra, brzmi jakby nie było żadnej. Brzmi jakby zupełnie nie było przemocy na planie.
3: Uwierzyłeś?
0: Nie było.
1: To on teraz
0: nie,
1: tak w miarę
3: uwierzył. On jest po prostu uprzedzony do środowiska, ale to jest jego sprawa.
0: No, możemy o tym później porozmawiać.
2: To też jest ciekawy temat.
3: To też jest bardzo ciekawy temat.
2: Oczywiście, przemoc.
3: No tak, za moment o tym porozmawiamy. Tym bardziej, że z tego co wiem, to produkcyjnie też masz coś wspólnego z filmem dotyczącym właśnie takiej sytuacji. Także za moment o tym pogadamy. Natalia Stachyra, Mikołaj Matczak są z nami, a my słuchamy teraz, no proszę, Cough Drop. To na to wpadł. Nate Smith, Kiefer oraz Cartoons.

0: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: I powiem wam, że nie wiem, jak wrócić do tematu kaszlu po rzeczach, które usłyszałem, ale wróćmy. Nie pozwól, aby kaszel przerwał ci życie. Krótki metraż Wojtka Smorzowskiego, który jest, no cóż, powstał w celach edukacyjnych, a dzisiaj nie ma z nami Wojtka Smorzowskiego, nie wiadomo czemu, szczerze mówiąc.
2: Wiesz co, ja powiedziałem, żeby nie przychodził.
1: Okej, to dobrze.
2: No. W sumie, nie, to nieprawda.
1: Bez sensu, żeby te starzy
3: ludzie też chodzili. A towarzystwo wam nie odpowiada, czy...
1: Właśnie, my szczerze mówiąc, wolimy takie młodsze towarzystwo.
2: Czy nie, wiesz co, słuchamy twojej dykcji i się wstydzimy.
3: Ależ to w ogóle nie jest żaden wstyd mówić tak, jak mówić.
1: To, co właśnie... Tutaj, to co właśnie teraz słyszycie, to jest asystentka reżysera z filmu Nie pozwól, aby kaszel przerwał ci życie, czyli Natalia Stachyra.
3: Tak, to ja.
1: To jest ten głos, możecie później połączyć z twarzą.
2: Tak.
1: A teraz drugi głos.
4: Witam, witam.
1: Dawaj, powiedz coś kontrowersyjnego.
4: Coś kontrowersyjnego?
1: No, dawaj.
2: Dawaj, to wiesz...
4: Okej, to mogę na przykład powiedzieć taką ciekawostkę.
2: O, no dawaj.
4: Dużo ludzi gdzieś się tak w moim życiu zadawało mi pytanie, dlaczego odszedłem i zrezygnowałem z The Office polskiego. Bo grałem tam główną postać i po pierwszym sezonie musiałem zrezygnować. Otóż ze szkoły teatralnej były dziekan mojej szkoły. Powiedział mi, że dwa miesiące przed skończeniem studiów, powiedział mi, że mam do wyboru albo rzucić moje studia i iść dalej i grać w serialu, albo kończę szkołę i nie gram w serialu. A mi, że bardzo całe życie zależało na tym, żeby skończyć tę edukację, zrobić ten papier i w przyszłości może zrobić doktorat z tego i móc nauczać innych, byłem zmuszony do tego, żeby rzucić serial, gdzie miałem bardzo duże pieniądze na rzecz tego, żeby skończyć szkołę teatralną i dostać papier.
3: Syk.
4: Mikołaj Matczak, witam serdecznie, to ja.
1: Dźwiękowiec w filmie Nie pozwól, aby Kasia przerwał ci życie.
2: Wow, no to jest historia, której się w tym momencie nie spodziewaliśmy, chociaż
1: tak, ale fajnie, że powiedziałeś, będziemy mieli później co opowiadać znajomym dalej.
2: Tak, prawdę powiedziawszy, zaczęliśmy sobie ten wątek poza anteną, czyli wątek no właśnie warunków pracy na planach, warunków edukacji trochę w pewien sposób.
4: Tak, też ten był temat o manipulacji.
2: Tak, tak, gdzieś... tak, no to jest w ogóle, ale to brzmi strasznie. Myślisz, że podjąłeś dobrą decyzję?
4: Ostatecznie tak, względem tego, jakie projekty robiłem podczas tego, gdy był kręcony tamten projekt, ale bardzo długi czas musiałem się z tego pozbierać, co mnie, uważam, aktorsko bardzo ukształtowało, co dało mi bardzo duży wachlarz emocjonalny, nad którym myślę, że musiałbym bardzo długo pracować, a mam go już po prostu w sobie. Więc
1: Natalia, czy tobie też coś leży na sercu, czy może chciałabyś się z nami podzielić na antenie?
3: Nie, chyba nie mam takich spektakularnych wyborów.
1: Bo my bardzo nie chcemy, więc gdybyś mogła coś wycisnąć z siebie.
3: A nie miałam, ja mam raz jedną taką sytuację, że też musiałam zrezygnować z serialu, bo akurat, znaczy dostałam etat w teatrze i tam...

0: to było już dawno, dawno temu. Znaczy, no, nie aż tak bardzo dawno temu, ale kilka lat. I wybrałam teatr i absolutnie nie żałuję, bo świetnie się w nim czuję i myślę, że gdybym wtedy z niego zrezygnowała, to nie miałabym szansy stworzyć tylu teatralnych ról i dołączyć do tak wspaniałego zespołu, w którym jestem.
1: Powiedz osobom, które nie wiedzą, który teatr?
0: Teatr Współczesny w Warszawie.
1: Piękna sprawa.
0: Serdecznie.
2: Czy w takim razie widzicie na przykład swoją drogę przyszłą aktorską bardziej w teatrze, czy bardziej w filmie?
0: Nie da się odpowiedzieć na to pytanie.
2: Spróbuj.
0: To pytanie zadają wszyscy wszędzie, na imprezach rodzinnych, u lekarza, na wszystkich. Nie da się odpowiedzieć na to pytanie albo jedno, albo drugie.
2: Dobra.
0: Wspaniale by to było połączyć, wiesz.
1: Czyli teatr telewizji.
2: No dobra, to procentowo.
0: Telewizji. Bardzo proszę, procentowo.
2: Dawaj, procentowo.
0: Wiesz, no idealnie jest mieć, mówię o swojej perspektywie, etat w teatrze i kilka dni zdjęciowych w miesiącu gdzieś, albo raz do roku nawet, jakiś wspaniałe jakieś zdjęcia do filmu.
2: Edukacyjnego,
0: bądź jakiegoś komercyjnego, rozrywkowego, proszę bardzo. Bo, no umówmy się, to są inne pieniądze, ale też inne zupełnie doświadczenia. Bo wychodzenie na scenę każdego wieczoru do innej publiczności to jest nie do opowiedzenia wymiana energii, a na planie dzieje się zupełnie coś innego i ciężko jest wybrać. Nie chciałabym wybierać nigdy, chciałabym to bardzo połączyć.
1: To nie wybierajmy zatem, wybierzmy muzykę w tym momencie, tak proponuję. Dla wszystkich fanów pewnego kawałka z zagranicy wersja polska, dlatego że jak to nam zabroni w sumie? La Isla Bonita w wersji nie Madonny, tylko Krzysztofa Antkowiaka. Posłuchajmy.

0: Piękny, piękny utwór. Laisla Bonita w wersji Krzysztofa Antkowiaka. Wszyscy jesteśmy tego fanami. Czwórka Polskie Radio daje znak jakości. Tak samo jak nasi goście w audycji, chłopaki z sąsiedztwa. Przypomnijmy, Natalia Stachyra oraz Mikołaj Matczak. Cześć.
1: Cześć.
0: Ponownie.
1: Cześć.
0: No dobrze, to aktorzy. Teraz ważne.
2: Dodaj.
0: Aktorzy.
2: Dobrze. Dodaj, że aktorzy.
1: Tak.
2: Dumnie.
0: Dobrze.
2: To bo zatem, ja tego dumnie nie powiem.
0: Czy przyjęli... mówiłem, że kolega jest uprzedzony.
2: Kolega jest uprzedzony.
1: Dobrze, dobrze. My to sobie wyjaśnimy tam.
3: Ale to prowokacja do dyskusji. Może
0: Może. Dobrze, to inaczej. Pytanie do Natalii. Natalia, czy przyjęłabyś rolę Joasi Jabłczyńskiej w życiu?
1: Oczywiście, gdybym dostała taką propozycję. Kto by... Znaczy, nie wiem, czy jest aktorka, która zrezygnowałaby z roli w dużej produkcji filmowej. Tak po prostu, dla zasady. Znaczy... Może tak, ale na pewno nie taka na początku kariery. Tak. No,
0: no dobrze, to tu
2: Mikołaj.
0: Już wiemy. Czy zagrałbyś w filmie Ciacho, gdyby była druga wersja?
3: Nie oglądałem jedynki, więc bym zagrał.
1: Ja bym obejrzała bardzo chętnie ten film z tobą.
3: Dobra.
2: Natalia, czy zrezygnowałabyś z roli w The Office dla studiów?
1: Tak.
2: Serio?
1: Tak.
2: Dla studiów?
1: Tak.
2: O mój Boże.
0: Kolega nie ukończył po prostu, więc wiesz.
2: Żadnych studiów nie skończyłem i teraz mi głupio przy nich.
0: Przy nas wszystkich.
1: Ale nie musiałeś też rezygnować z The Office.
2: To prawda.
0: Jest jeden prosty sposób, żeby nie musieć rezygnować z The Office.
2: No.
0: Nigdy nie zostać zaproszonym. Prawda?
2: No, ja nigdy nie.
1: No.
2: Rzeczywiście.
1: I proszę.
2: Ułatwiło to moje życie.
0: Znaczy, tym samym ja też nie zrezygnowałem, więc widzicie, jesteśmy w tym razem, Marcin.
2: Czyli, cóż, tylko jedna na cztery osoby zrezygnowała z The Office.
0: No i co, dumny z siebie jesteś?
2: Jak się czujesz, będąc w takim zaszczytnym gronie?
3: Nie, no tak sobie myślę, że...
0: Elitarnym.
3: Jesteście wersją mnie, którą bym wybrał w innej rzeczywistości.
1: Naprawdę?
0: Przykro mi. Wybieraj
3: nie,
0: lepiej.
3: No. Tutaj wydaje mi się dobry klimacik macie.
0: Tak. Najlepsze jest to, że nam za to płacą, naprawdę. Tak, dobrze, ale zatem, żeby nadać chociaż pozory merytoryczności temu wejściu, gdzie będzie można was zobaczyć, oprócz spotu Wojtka Smarzowskiego, o którym zaczęliśmy dzisiaj?
3: To ja za dwa dni jadę do Gdyni z filmem właśnie o wspomnianym przez ciebie zespole Lady Punk i gram tam perkusistę i film się niebawem ukaże, tak.
2: Powstaje film o Lady Punk?
0: Tak, powstaje.
1: Powstał. Już powstał. Jeszcze nie może go chyba zobaczyć. Znaczy teraz w Gdyni, a później będzie na platformie.
3: Platformie.
0: Mhm. Tak, rozumiemy.
3: Streamingowej.
0: No dobrze, to
2: są dobre informacje, nie miałem pojęcia o tym.
0: No tak, dobra. A widziałeś film
3: OKS-u? Jest zwiastun już nawet. Jest zwiastun. Już mniej obcy nosi to... tytuł.
2: Okej, okay. No to ja muszę nadrobić.
0: Mówiłem, że jest nieprzygotowany? Dobrze, Natalia, ty?
1: A mnie można głównie zobaczyć w Teatrze Współczesnym, także zapraszam na ulicę Mokotowską. I teraz też na TVP wyszedł serial Słoneczna 7, który też ma moim zdaniem ważny taki społecznie przekaz, mianowicie uświadamia społeczeństwo o roli psychoterapii w ogóle w życiu ludzi. I tam też mam taką niewielką rolę, ale cieszę się, też, że mogłam być częścią tej produkcji.
0: No to jest znowu rzecz typu badajcie się, leczcie się, no akurat to jest ważne. No w przypadku psychoterapii mogę polecić.
1: Nie no, przede wszystkim obserwujcie, co się z wami dzieje i reagujcie, jeżeli coś was niepokoi. No to jest chyba kluczowe. No.
3: Tak, no tylko dodam, że bardzo właśnie dla nas ważnym przekazem w tym filmie Wojtka Smarzowskiego jest to, żeby ktokolwiek ze słuchaczy ma problem z tym, że doskwiera mu kaszel przez ponad 8 tygodni, nawet taki cokolwiek takiego delikatnego, to bardzo zachęcamy, żeby się zbadać i wejść na płucapolski.pl i tam dowiedzą się państwo więcej.
0: No i wrócili do tematu, od którego zaczęliśmy i dla którego się tutaj spotkaliśmy.
2: I o takich gości walczyliśmy.
0: Bardziej zorganizowanych niż my,
2: tak.
0: Prawda?
2: Dobrze. Dziękujemy wam bardzo za to.
1: Dziękujemy za zaproszenie.
2: Dziękujemy za wasze towarzystwo, nie tylko za rozmowę.
1: Dzięki.
0: To my dziękujemy.
2: To my dziękujemy.
0: Czekamy na Natalię w Nigdy w życiu 2 oraz na Mikołaja w Ciacho remake.
1: A.
3: Yes.
0: No, dobrze. Zatem kończymy. Natalia Stachyra, Mikołaj Matczak.

0: Tak, byli z nami. A teraz a propos kaszlu, ty chciałeś, Marcin, z jakiegoś powodu ten utwór?
1: Tak.
0: Dlaczego?
1: Bez powodu, po prostu kaszel.
0: Aha, ale wiesz, że tam są ćwiczenia oddechowe, nie?
1: Wiem.
0: A nie kaszel?
1: Wiem.
0: Aha, dobrze. Doughty, Denial is a River.
2: Hey, I thought it was all over.

0: Polskie Radio.
1: Mogę się wylać przed tobą z wszystkim. Czuję, że tego nie chcesz. Przeraża cię prawdziwość. Przytłacza moje wnętrze. Chciałem mieć w tobie azyl. Moje bezpieczne miejsce. Tylko jak obserwują nas, to chwytasz mnie za

Nie wiedziałem, jak dotrzeć do ciebie, kochana. Jedziemy autem, słuchamy Drake'a w ciszy i mamy do pogadania. Ja wyraźnie widzę to, czego nie słyszy nikt po tobie. Nie jesteś sama, chociaż wolałabyś być teraz sama i dalej mnie kochać, ale trochę z dala, babcia.

0: rękę.
1: Wow, ta audycja to jest przygoda.
2: To tak, to prawda, ta audycja to zdecydowanie jest przygoda. Chcę tylko powiedzieć i już zapowiedzieć teraz, że prawdopodobnie albo w Chłopakach z Sąsiedztwa, albo w naszej nowej, przyszłej audycji pojawi się jeszcze raz Mikołaj Matczak tylko na 3 minuty i będzie rapował pana Tadeusza.
1: A to nie ten Matczak nawet.
2: To nawet nie ten Matczak. To jakby tamten Michał Matczak, to przy Mikołaju Matczaku, wiecie co.
1: Znaczy, ten wydaje się dużo bardziej sympatyczny, więc totalnie. Cieszę się, że rozmawialiśmy
2: super,
1: z tym.
2: Tak, super koleś.
1: Tak.
2: Teraz to, co przed chwilą graliśmy, to był Staś Kropka i Konor. Chłopaki u nas byli i zapowiadali płytę, jak z nami rozmawiali, a teraz ta płyta już krąży po sieci. Płyta nazywa się Bratki. Bardzo dojrzały album. Podoba mi się u Stasia spokój w tych jego tekstach, że on ma taką spokojną dojrzałość. Opowiada na przykład o jakichś rozstaniach i jest w tym taki, wiesz, tak turbo opanowany. I to jest coś, czego mu trochę zazdroszczę. No tego widzisz, opanowania.
1: No, to się nazywa dojrzałość chyba.
2: No to się chyba nazywa dojrzałość.
1: Ja wiem, my nie znamy. No.
2: Mi się wydawało, że ja potrafię dojrzale pisać, no ale Staś to ma jednak, wiesz...
1: Wczoraj na bazarze Różyckiego mówiłeś coś innego.
2: Tak, no wczoraj na bazarze było gorzej.
1: No właśnie, ale dobrze. Staś Kropka i Konor, przypomnijmy.
2: A twoje ulubione utwory? Masz już jakieś
1: z tej
2: bratków?
1: Płyty?
2: No.
1: Wiesz co, ja chyba zostaję przy Kwiatkach.
2: Też Kwiatki bardzo lubię, ale Mogę się, które przed chwilą usłyszeliśmy, też bardzo mi się podoba i z tych niewypuszczonych wcześniej, no to Mogę się jest moim ulubionym.
1: To zagrajmy teraz jeszcze jeden, czyli kawałek Wisła. Pozdrawiamy Szczyla? Ostatnio, nie Szczyla, Huberta. Pozdrawiamy Adama Małysza i pozdrawiamy Stasia Kropkę i Konora przede wszystkim.
2: Wszystkich ich pozdrawiamy.
1: Tak jest.

Zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie chowam żalu, jest

Coraz częściej czuję, że coś idzie w moją stronę. Odkręciłem korek, wiruję i tonę. Patrzę się za siebie, chyba wpadam w paranoję.

0: księżycem przełożę to życie na kolejny weekend.
1: Szczyl z kawałkiem Paranoia. Z nami Szczyl, nie Szczyl, numer raz.
2: Już nie Szczyl.
3: Nawet dziad, można powiedzieć.
1: A to ty
2: jedyny, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Jakże szacowny numer raz.
3: Tak, dziękuję serdecznie, witam panu i państwa bardzo. A jakie w ogóle wy macie zdanie o Szczylu? Ten pierwszy boom takie, co się pojawił i nagle wszyscy, wow, co za raper. Czy to dla was było wow, co za raper, czy...
2: Znaczy, mi się podobała pierwsza płyta, Polska Floryda, ale moim zdaniem on z czasem nabierał trochę więcej tajemniczości wokół siebie zatoczył i też te pojedyncze utwory, które robił na przykład z Nene Heroin albo z Wojtkiem Ozaleskim, no to tak stworzyły taki ciekawy obraz jego, no i te nowe single mi się bardzo podobają rzeczywiście.
3: Mm-hmm. No myślę, że też ten czas, w którym go nie było, no bo go trochę nie było gdzieś tam w tej przestrzeni i też tak się zastanawiałem, czy on w ogóle nie przepadł. Bo to takie zachłyśnięcie się też tą karierą, tym sukcesem. I ja pamiętam, jak przeprowadzałem z nim wywiad w siedzibie wytwórni na Powiślu. I no była tak dziwna, sztywna atmosfera, bo siedziała pani menadżer razem z nami. Tak jakby cały czas kontrolowała, co ten dzieciak wtedy jeszcze mówi. No było to dziwne, bo nie mógł przyjść do radia. Nie wiem czemu, nie wnikałem. Ale na tamten czas faktycznie zjawiskowy, trochę inny. Ja w pewnym momencie miałem taki pomysł z Kubą Knapem, żeby zrobić taką płytę międzypokoleniową, czyli żebym nagrał z Knapem i ze Szczylem, bo trochę tak, że gdzieś to czytałem na jakimś portalu, że no to taki numer to jest taki dziadek, Knap to jest taki syn, a Szczyl to jest taki wnuk.
2: Coś w tym jest. Tak teraz
3: trochę pod względem stylu, lazy, takiego czegoś.
2: No właśnie ostatnio tak na świeżo po odsłuchu paru płyt od Kuby Knapa i to też właśnie coś w tym jest.
3: Coś w tym
1: ale
3: jest.
1: My to nie o Kubie Knapie, tylko o tym, co u numera zaraz po 21.
3: No będzie hip-hop, będzie rap na pewno, tak ponieważ wpadł dzisiaj DJ Technik, który DJ-em jest od wielu lat. Współpracował ze mną przy albumie

0: Ludzie, maszyny, słowa, cała oprawa skryczowa to DJ Techniki, DJ Grubas, jeszcze w tyle jako Gruba Technika. No oczywiście jeszcze DJ Technik robi mnóstwo rzeczy wizualnych, ponieważ no, dużo pracuje z filmem, z kinem, z robieniem klipów, które stworzył na nowy projekt właśnie, z którym dzisiaj przyszedł. Ciekawa rzecz, ponieważ to jest wydane tylko na winylu i w tym winylu jest również, znaczy w tej okładce jest również album ze zdjęciami z Grochowa, ponieważ album zarówno muzycznie, jak i wizualnie jest o Grochowie, z Grochowa i dla Grochowa.
1: Szkoda, że ale nie widzieliśmy, tylko. Bo mieliśmy ostatnio audycję na Pradze.
2: Ale już był przyklepany gość do numera wtedy, nie mogliśmy go podebrać. No. No nic, kończymy przyjęcie, kończymy tę zabawę, zatrzymujemy tę karuzelę śmiechu. Wydawał nas Michał Piłowarek, realizowała Kasia Dubrawska, a my byliśmy z wami we dwóch klaunów. Delem i Adam Smolarek. Słyszymy się ponownie jutro. Tak, jutro goście wspaniali od Marcina, wspaniali od Michała. Tak jest, kończymy. Sampa, The Great Simon Says. Pa, pa.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj no, mocno jesiennie, bo zrobiło się dużo chłodniej. Niestety opady, które pojawiają się dzisiaj przez cały dzień, co prawda było trochę słońca, no ale temperatura faktycznie dosyć niska, 11 stopni, 10 stopni Celsjusza już teraz, natomiast w nocy spadnie do 9, a jutrzejszy dzień, no niestety również pod znakiem deszczu i chmur, 18 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Natomiast ciśnienie dzisiaj to 1017 hektopaskali.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Odpalcie czwórkę.
8: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxing.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my.

6 minut po godzinie 21 i audycja wieczorna już się rozpoczęła, ponieważ kawałek, który przed chwilą słyszeliście, niejakiego Kuku Kala, How Does It Feel To Ya, no to jest artysta, który stworzył niesamowity banger In My Project. Nawet patrzyłem sobie ostatnio, wczoraj, szykując utwory na ten kawałek, ale stwierdziłem, że no ten, skoro jest nowy, to z chęcią go wam zaprezentuję. A już za chwilę pojawi się, no może nie to, że bardzo nietypowo, bo jednak Chaka Khan, moi drodzy, i Lenny Kravitz to są artyści bardzo mocno związani również z muzyką rapową, hip-hopową. Pojawiali się na featuringach, byli samplowani przez producentów hip-hopowych, więc myślę, że tutaj, że pojawiają się dzisiaj w audycji Numer Raz na Fali, to nic nadzwyczajnego. I oczywiście dzisiaj oprócz tych utworów, które mamy dla was, ja dla was przygotowałem, to jest gość, który już się rozstawia w dużym studiu, podłącza gramofony i no, za chwilę połączymy się z tamtym studiem, ja oczywiście tam przejdę i będziemy nadawać stamtąd, jak za starych, dobrych czasów, można powiedzieć, bo początek był tutaj, potem się przeniosłem tam przez spory kawałek czasu, robiliśmy audycję z DJ-em Abdulem z dużego studia na żywo, co zawsze mi się bardzo podobało, i też jak przychodził DJ, to

Starałem się, żeby jednak DJ dostał miejsce za gramofonami i żeby mógł ze mną rozmawiać, a jednocześnie puszczać z gramofonów prosto za pośrednictwem płyty winylowej i igły utwory. No a dzisiaj też jest wyjątkowa okazja, ponieważ wyszedł fajny projekt prosto z Grochowa, DJ Technik Figlina. Figliny dzisiaj niestety nie ma,

No myślę, że to jest zawsze atrakcyjne w świecie hip-hopu i w utworach hip-hopowych coraz mniej jest skreczy i katów, natomiast ja jestem bardzo mocnym zwolennikiem i wręcz propagatorem, więc jak tylko się pojawi okazja, wpuszczam DJ-a Zadeki, no i on pokazuje swoje skille. No a dzisiaj jeszcze będzie grał utwory właśnie z tego najnowszego projektu, o którym opowiem więcej już z gościem. Zapraszam was serdecznie, numer raz na fali od godziny 21 do godziny 23, a my zagramy Chaka Khan, Lenny Kravitz, Bring the Party, no a potem jeszcze Cy Roses i utwór Crush.

0: Witamy serdecznie, 15 minut po godzinie 21, no 16 w zasadzie. Dzisiaj trochę zamieszania w dużym studiu, jak widzicie, lampy palą się prosto na mnie, trochę za jasno, ale jakoś to przetrwam, ale już za chwilę DJ Technik, który po mojej lewej stronie, po waszej prawej, nie wiem, w która kamera. O, i kochana wydawczyni Justynka, która ogarnęła mi słuchawki. Dziękuję ci, Justyna, bardzo serdecznie, bo jednak posiadanie słuchawek to jest duży komfort, szczególnie jak się nawija i słyszymy, co mówimy, chociaż niektórzy tak nie twierdzą. DJ Technik.
1: Ja nie lubię na przykład, wiesz, ja nie lubię... Wolę gadać, na przykład teraz słyszę, mam podsłuch z gramofonów, nie słyszę siebie, słyszę muzykę. Cześć, witam wszystkich, cześć numer, siemaneczko.
0: Siemanko, nie słyszysz siebie?
1: Nie.
0: A ja słyszę siebie i słyszę ciebie. Super. Czyli tak jak powinno być, tak naprawdę.
1: To będziesz mówił, jak coś będzie źle, to będę wiedział to od ciebie.
0: Oczywiście, że tak. Słuchaj, za chwilę się pewnie wygodniej rozsiądziemy. Ja sobie tutaj przyjmę jakąś wygodną pozycję, no bo czeka nas dużo fajnych historii. Przede wszystkim muzycznych historii, bo no, przede mną winyl, ciężki winyl. Rzadko się zdarza taki ciężki winyl. Technik Figlina, niedługo wychodzę na Grochów EP. No i w tym winylu, w okładce tak naprawdę, są niespodzianki. Powiedz, jakie to są niespodzianki, Bartku?
1: No, jest to jakby jest to epka, album jest epką, ale jest to jednocześnie podwójny album, dlatego że jedna część to jest muzyka na jednym jakby winylu, a druga część to jest album fotograficzny, taki całkiem pokaźny, więc stąd ta waga i stąd ta grubość i po prostu no takie dość solidne, obfite wydanie, prawda?
0: Tak, dobrze, bo to jest dla mnie ciekawe. Jako że znamy się nie od dziś i no, zawsze cię bardzo ceniłem jako DJ-a, potem doceniałem twój wizualny talent, bo robiłeś dużo, dużo fajnych rzeczy. I tak sobie myślałem, no ciekawy, czy Technik znowu wróci za gramofony. No i okazuje się, że Technik za tych gramofonów nigdzie nie odszedł, bo widząc czasami wasze live'y właśnie u Kuby w garażu, gdzie często mi się zdarzało to też oglądać, więc mówię, to jest zajawa. To jest prawdziwa zajawa. Czyli to cały czas po prostu było, tylko jakoś musieliście na pewno to po prostu sprecyzować i dojść do tego momentu, że jest winyl już.
1: Tak, a propos klipów jeszcze, to jeden z moich pierwszych, słuchaj, to był w ogóle twój.
0: Wiem.
1: Numer
0: drugi to
1: raz,
0: był chyba mój w ogóle.
1: Plotki.
0: Tak.
1: To był mój chyba w ogóle drugi teledysk.

0: Drugi.
1: Pierwszy chyba Honorowi zrobiłeś, z tego co pamiętam.
0: Honor był później. Dobry później, towar, tak? Zrobiłem najpierw, potem twój w ogóle, więc okay. To był, pamiętam, że to był 2009 rok. Mm-hmm. No i od wtedy właśnie, wiesz, też zacząłem robić jakby klipy, ale wracając do twojego pytania, to wiesz, ja miałem przerwę z gramofonami. Ja od 2016 roku tak naprawdę już przestałem w ogóle grać czynnie jako DJ, wiesz, w klubach, imprezy z raperami.
1: Bo rodzina... inne
0: nie,
1: rzeczy.
0: Nie, właśnie wiesz, robiłem jednocześnie, zajmowałem się obrazem ruchomym, mhm. Robiliśmy klipy, reklamy i jakby ten, i wiesz, i tutaj w drugiej parze jakby, wiesz, DJ-ka i to nie szło. Musiałem po prostu, czułem, że dwie rzeczy jak robię naraz, to jest za dużo i w żadnej nie rozwijam się tak w pełni, wiesz, jakbym mógł, okay. Nie? Mhm. I stwierdziłem, dobra, jakby też byłem trochę już zmęczony jakby też graniem.
1: W DJ-owaniu zrobiłem już wszystko, czas się wziąć za obraz.
0: I tutaj czułem większy głód i większą jakby taką, wiesz, perspektywę dla siebie i kreatywną też, żeby się rozwijać i wiesz, po prostu w to się mocno zanurzyłem. Mhm. No ale potem, wiesz, potem z kolei widzisz, jak się człowiek w czymś zakocha prawdziwie, to kurczę, to potem wraca.
1: Tak jest.
0: I tak było właśnie z tymi gramofonami, skreczami i ja gdzieś tam w pewnym momencie z kolei poczułem taką potrzebę robienia kreatywnych rzeczy, takich bardzo autorskich, wiesz, od podstawy, mhm. Gdzie mam jakąś taką wolność artystyczną.
1: Dla siebie i pełny wpływ też na
0: dokładnie.
1: To, co robisz.
0: Dokładnie. I stwierdziłem, co mogę zrobić, w czym jestem dobry i tak dalej. No i jakby jednocześnie właśnie Kuba Fogiel, któremu ja z kolei przekazałem kiedyś zajawkę gramofonową. On był w tym momencie bardziej odpalony jakby w to i on mnie zainspirował, żeby po prostu przychodzić do niego, skreczować, spotykać się, w ogóle obcować znowu bardziej z muzyką.
1: Okay.
0: No i wiesz, i od tego się zaczęło i potem po prostu dziś wszystkie moje pasje tak naprawdę w tym projekcie się połączyły, bo fotografia, ten album fotograficzny, wiesz, gramofony, skrecze, muzyka, no i jakby filmowanie, montaż, mm. Wiesz, klipy, jakby, więc tak stworzyłem sobie taki projekt pod idealne, takie moje warunki, w których tak po jest. Prostu, wiesz, mogę się fajnie zrealizować.
1: No jest własny grochowski uniwersum trochę.
0: Tak, no i no. W ogóle też była taka sytuacja, że ja się z Bielan przeprowadziłem 4 lata temu na Grochów mm-hmm. i zobaczyłem z okna, kurde, panoramę, wiesz, Grochowa z 4. piętra i tak coś mi się, wiesz, w sercu otworzyło, że tu widzę podstawówkę, tu stare podwórko, kurde, tutaj praca mojego taty i mówię, ja muszę coś zrobić związanego z tym miejscem, bo to miejsce po prostu mnie ukształtowało, dużo mi dało, tak ja tu wróciłem i dlatego stwierdziłem, że w ogóle, wiesz, album będzie właśnie mocno lokalny, właśnie taki grochowski. Wszystkie zdjęcia, które są w albumie fotograficznym są zrobione na przykład na Grochowie. To było takie mhm. moje założenie, ograniczenie, które sobie nałożyłem, żeby po prostu zawęzić sobie to wszystko i wiesz, i tylko tam jakby robiłem foty, nie? Mm-hmm.
1: Fajnie. Za chwilę wrócimy do rozmowy z DJ-em Technikiem. Zostańcie z nami. Na razie posłuchajmy muzy, bo my musimy tutaj, bo to już jeszcze mamy... Tak, czy już możesz tego?
0: Ja już jestem ready.
1: Jesteś gotowy, tak, wszystko tak, tam. No to tak. Dobrze, no to DJ Technik, moi drodzy, i to jest najfajniejsze w audycji, w mojej audycji, że możemy zrobić spontan i po prostu zagrać z gramofonów na żywo. Jak jest dobry DJ, no to nie ma żadnych obaw. Po prostu. To zapraszam. DJ Technik.

0: Żart też jest osobą, która ma dość specyficzne i mocno pokręcone poczucie humoru. Mocno abstrakcyjne i czasami dla kogoś to jest sztywny w
1: You're a funny guy. But what about Mark Harris?
0: Jakub to jest

0: No to ile możesz zapłacić maksymalnie?
1: No information. I'll say yes or no.
2: Jestem chory na grę, tak mówi moja mama.
3: Oksyna zapałki już od rana.
2: Jestem chory na grę, tak mówi moja mama.
3: Oksyna zapałki już od rana.
2: Już od rana. Jesteś chory na skret,
4: na skret, na skret, na skret, na skret.
5: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie

Jeśli tylko chcesz, jeśli tylko masz ochotę, potrzebujesz, gotujesz mikrofon.

You got a war face.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetna zabawa.

0: DJ, technik za gramofonami, numer raz za mikrofonem, z czego się bardzo niezmiernie cieszę, bo tak jak już mówiłem, DJ na żywo w studiu to zawsze jest dodatkowa magia, jeżeli chodzi o hip-hop, no bo jednak gramofony, te gramofony, które tutaj są, czyli gramofony Technicsa, oczywiście są to nowsze modele, ale jednak na tych starszych, no, wychowało się niejedno pokolenie i też chciałem ciebie zapytać, Bartku, jakie były twoje pierwsze gramofony, bo ty gdzieś tam też miałeś chyba lepsze dojście. Wiem, że jakaś Ameryka, ja coś tam.
1: Nie, Ameryki nie miałem, nie wtedy nie, wtedy nie. Nie. Miałem koneksje niemieckie. Wiesz.
0: Niemieckie, o ja.
1: Koneksje niemieckie, tak. Wiesz, miałem ciocię, wujka w Berlinie, także tam kupiłem pierwszy gramofon Gemini. No i mikser, ale to był taki, wiesz, jakby paskowy, kurde, kiepski. A potem 2004 kupiłem Technicsy 1200, ta wersja amerykańska, srebrne. I mam je do dzisiaj tak naprawdę. W ogóle nic tam się, wiesz,
0: nic się nie psuje
1: jakby i także już ponad 20 lat, nie?
0: No, ale bo tak naprawdę może się zepsuć jedynie napęd, a te napędy kwarcowe się raczej nie psują.
1: Pitch się psuje czasami, wiesz, tam masz jakby coś tego, ale to takie są, to wiesz, jakby to są po prostu tak jak przy samochodzie, wiesz, jakieś wymiana klocków. Trzeba wymienić klocki można śmigać dalej.
0: Tak. Generalny przeglądzik tak jest git. A czy uważasz, że, bo ja teraz spotykam się z wieloma opiniami DJ-skimi, że jednak Technicsy to nie są dobre gramofony dla DJ. Chociażby EPROM też tak twierdzi. On mówi, nie no stary, no to są super gramofony i tak dalej. One były jako pierwsze, które tak wjechały, ale do takiego turntablizmu, no to one się średnio nadają. Bo nie, jednak ty masz inne zdanie.
1: Ja tak nie uważam w ogóle. Ja tak nie uważam, jakby wiesz, dla mnie one mają świetny feeling. I nigdy nie miałem problemów, jakby wiesz, grałem na Westaxach też, które mają, wiesz, ten silnik jest silniejszy, trochę mocniejszy i tak jakby rzeczywiście może takie bardziej precyzyjne, ale ja właśnie lubię tą taką trochę, nie, może lekką niedoskonałość właśnie Technicsa i taką, więc nie, jakby dla mnie wystarczająco absolutnie i wiesz, nigdy nie miałem jakby nawet cienia wątpliwości.
0: Okej, a tu widzisz, to kurde, teraz wpadłem na świetny pomysł, żeby zorganizować takie sound clashy DJ-skie, że wiesz, ktoś zaparty fan Technicsa i
1: audiofilskie.
0: Audiofilskie i tak, na dźwięki, na skille oczywiście DJ-skie. Dobra, ale wracamy też do singla. Skąd w ogóle, i do płyty, do epki, skąd w ogóle wziął się wam ten pomysł, o czym już mówiłeś, że też ten powrót na grochów,

0: i tak dalej, ale połączenie, bo rozumiem, że Kuba też tutaj DJ-sko się udziela.
1: Mm-hmm. Tak? Dokładnie. Kuba skreczuje, okay. Kuba rapuje i Kuba gra na pianinie na albumie. Mm-hmm. Także tak, no jakby to przede wszystkim, wiesz, założenie było takie, że w ogóle robimy jakby album, w którym skrecz jest na pierwszym miejscu, bo tak naprawdę na całości albumu, wiesz, 70% to są skrecze, myślę, że 30 to jakieś tam wokale i inne wstawki. Mm-hmm. I takie było założenie, ale też chcieliśmy, żeby to było hip-hopowe, czyli wiesz, nie jakieś takie kosmiczne bity po prostu, tylko na maksa hip-hopowe brzmienie.
0: Tak, brudne, fajne.
1: Wiesz, tak, a bity świetny nam zrobił Chętek nasz koleś po prostu z Radomia, mm-hmm. którego serdecznie pozdrawiam. I wiesz, i po prostu miało być hip-hopowo i miało być, kurde, dużo scratch. Taki trochę klimat jak, nie wiem, Executioner, pierwsza
0: właśnie
1: płyta.
0: To chciałem,
1: wiesz,
0: też powiedzieć.
1: Właśnie coś
0: tak.
1: takiego, a nie kosmos, nie?
0: Mm-hmm. No tak, no bo oczywiście DJ-sko można to jeszcze obrać w tysiąc innych sposobów, czyli zrobić połączenie tak. z ufolutkami,
1: dokładnie.
0: Statek Matka i tak, dokładnie. I tak
1: no,
0: dalej.
1: My mamy swoje, wiesz, wygrzewki, na przykład też te skrecze często są po prostu źródłem do tego. Są jakieś dźwięki, które ja zgrywałem z jakichś kaset VHS, DV-ek mhm. jakiś na przykład. Tutaj na przykład w tym singlu Mocno to wokal pochodzi właśnie z jakiejś DV-ki, którą Mateusz konkret nagrał jakiegoś dziadka pod Freshem tam okay, w 2007.
0: To ja o tym chcę, żebyś powiedział na antenie, ale to opowiesz to w kolejnym wejściu.
1: Dobrze.
0: A teraz jaki utwór zaprezentujesz?
1: No właśnie ten Mocno chciałem puścić.
0: Mocno.
1: I
0: dobrze.
1: Może potem... Może
0: no to
1: go,
0: potem
1: może,
0: opowiemy
1: może,
0: tą historię.
1: Tak, może puścimy go w wersji oryginalnej teraz, potem coś opowiemy sobie.
0: Dobrze, tak, jak najbardziej, bo kryje się za tym ciekawostka, fajna historia, więc myślę, że warto będzie posłuchać. Zostańcie z nami, DJ Technik, czwórka, numer raz na fali, do godziny 23.
2: Co to znaczy, o tej godzinie się pije? A co to znaczy się pije? Łyka się cały czas o tym, że Włodek mówi, chodź mój koniaczku się napij, a zaczniemy potem rozmawiać.

0: Dobra, mocno, twardo i do boju!
1: Dziecinko,
2: a ty w ogóle wiesz, co to znaczy basketball?
0: Proszę?
2: Grałeś kiedyś w życiu basketball?
0: Bardzo rzadko.
2: Wspaniała koszykówka polega na tym, żeby ją kontemplować.
0: Mocą. Ja tylko do natura odpiję, interesuję się tym. Ping-pongiem. Widziałem hip-hop.
1: Hip-hop?
0: No hip-hop to nie, ale ja chciałem zobaczyć jakiś hip-hop.
2: Dziecinko, musi być sublimacja duchowa, zachodzisz w człowieku.
0: To chyba nie dam rady śpiewać do hip-hop.

0: No trzymajcie się, nie pijcie, ja też piłem.
1: Jeżeli nie masz sublimacji, jeżeli nie masz tej wrażliwości i nie masz ochoty, to w ogóle zostaw to wszystko. To musisz mieć coś, co cię pociąga.
2: To był utwór Mocno. Mocno z epki.
3: Mocno z Twardo i do boju.
2: W ogóle zrobiło się tak tajemniczo, bo ten bit trochę taki tajemniczy jest.
3: Tak, on jest taki trochę mroczny, no, ma takie motywy. Taki prosty, kurde, prosty, szybki i tajemniczy. No.
2: Tak, ale dobrze, ale jako że bit tajemniczy, ale historia niby tajemnicza bardzo. Bo to, co ty myślałeś kiedyś, różniło się potem, jak już się dowiedziałeś, co to za historia.
3: No dokładnie, bo w ogóle jakby geneza powstawania tego kawałka jest taka, że ten jeden pan, którego tutaj samplowaliśmy,

0: To jest takie nagranie, no z jakiejś kasety tam, DV-ki. Mhm. Jakiegoś dziadka, którego kiedyś Mateusz Konkret, właściciel wtedy Fresha, nagrał go i ja gdzieś tam go odkopałem, to zgrałem, stwierdziłem, że tu są fajne rzeczy do skreczy, bo też na całym albumie zależało mi na tym, żeby nie skreczować na jakichś dźwiękach z breaków, wiesz, tylko żeby to były takie autorskie źródła po prostu do utworów, żeby to po prostu było jakieś autorskie bardziej.
1: No tak, tak, tak, tak. Ale też,
0: i
1: jest też historia za tym.
0: Tak, i jest całym. Historia, bo jakby też lubiliśmy tego takiego pana, kurczę, trochę takiego jakby, wiesz, pijaczka tam w Blokersach, w filmie Blokersi. Na początku jest ten taki gościu, który opowiada o sublimacji duchowej, że tego się nie pije, to się łyka i tak, tak dalej, tak, więc tak, tak. Ten tuż też tutaj drugi rozmawiał trochę o alkoholu, więc stwierdziłem, że to jest jakiś wspólny wątek. No i zacząłem jakby krosować te dwie historie i tworzyć dialogi w tym utworze. I tak generalnie jakby to powstało. No a potem odkryliśmy przez przypadek z Kubą Foglem, że ten pan z Blokersów, którego samplowaliśmy, to jest w ogóle koszykarz i to nie byle jaki. Nazywał się Włodzimierz Trams i w latach 60-tych, 70-tych był jednym z najwybitniejszych, jak nie najwybitniejszym, z tego co przeczytałem, koszykarzem w ogóle w polskiej lidze. Grał w Legii Warszawa przez długie lata. Także był też bywalcem w ogóle, no, takiego życia towarzyskiego tamtych czasów, właśnie Bogdan Mazuka, Tomasz Stańko, więc to wszystko, o czym on tam mówi w tym filmie, to nie są jakieś bajki, tylko po prostu rzeczywiście on. On
1: real talk.
0: Real talk. I no i co? I to takie, wiesz, fajne było, odkrywcze i też taka trochę smutna historia, bo potem się dowiedzieliśmy, czytając też o nim, że on miał taką historię, że przemycał złoto z jakiegoś turnieju z Włoch, poukrywane gdzieś w jakichś jarzeniówkach pociągu, który wracał z całą drużyną. No i ktoś go wsypał i tutaj już w Polsce, jak wjechał pociąg, no to wpadła tam milicja, wojsko.
1: Służby.
0: Służby. I generalnie gościa posadzili na, nie wiem, 3 chyba ponad lat. No i złamali mu de facto karierę w ogóle, bo on potem już nie wrócił. Znaczy wrócił, ale już to był
1: tak, już się, tak, tak, tak, tak, ciężko jest wrócić
0: tam
1: tego, co
0: po
1: było.
0: Prostu jakieś, wiesz, karne prace i tak dalej, także taka gruba historia. No i to jest takie właśnie ciekawe, że jak się tak robi...
1: A czy on był z Grochowa?
0: Tego nie wiem, no, chyba
1: a
0: nie.
1: Może się okazać, że
0: chyba nie, ale w ogóle jeszcze, żeby było śmiesznie, do Kuby Fogla, do warsztatu, do autoserwisu przyjechał jakiś wysoki pan, też w takim już starszym wieku. No i Kuba do niego mówi, pan to pewnie powinien w koszykówkę grać, bo pan taki wysoki, nie? Ale okazało się, że gościu grał kiedyś w koszykówkę i jak Kuba go zapytał, w jakich latach i tak dalej, to się okazało, że z tym Włodzimierzem Tramsem, o którym właśnie opowiedziałem, grali razem w drużynie, więc w ogóle on go znał. My już mieliśmy świadomość tej historii, także potem to nam się jakby zlało z tym, że rzeczywiście ktoś tu przyszedł, kto doświadczył tego. Także fajna historia taka, nie? Generalnie mi to tak jakby te procesy, jak się w czymś tak grzebie siedzi, z przypadku czasami po prostu
1: oczywiście, tym
0: wychodzą
1: bardziej,
0: ciekawe rzeczy.
1: Że wiesz, no tyle już przerobiliśmy, często mówi się, że już wszystko było, no co zrobić nowego, nie? A z drugiej strony, moim zdaniem warto polegać na tym, co było i robić coś nowego, ale tak jak w dalszym ciągu my to czujemy, a nie jak nam nakazuje rynek, no bo ta płyta, pomimo, że jest album i jeszcze tu koszulinę mi przynoszłeś, no to nie jest projekt totalnie komercyjny. Jest to lokalny patriotyzm, to jest świetne, no bo tutaj jednak ten Grochów jest w waszych serduchach.
0: Tak.
1: No i jeszcze jest oczywiście jedna niesamowita rzecz, o której powiemy, myślę, w kolejnym wejściu, bo tutaj znajduje się utwór z paroma gościnnymi zwrotkami.
0: Tak.
1: No i to będzie na pewno warte tego, żebyście podgłośnili swoje odbiorniki, bo no to moim zdaniem historyczna rzecz. Dobra, więcej nie zdradzam, będziemy mówić o tym potem.
0: Tak.
1: A co zagramy teraz?
0: Teraz to, jak rozmawialiśmy o tym mocno, to może puszczę remix, bo
1: dobra.
0: Na singlu, który przyniosłem, znajdują się w ogóle 3 remiksy tego utworu i puszczę pierwszy z nich. To jest właśnie Mocno Maro Music.
1: Dobrze.
0: Remix.
1: Dobrze.
0: Bardzo fajny,
1: cudownie.
0: Energetyczny, inny zupełnie jak to remix. Fajnie, że jest inny niż oryginał.
1: Dobrze. Posłuchajmy.
2: Co to znaczy, o tej godzinie się pije? A co to znaczy, się pije? Łyka się cały czas o tym, że Wodek mówi, chodź mi koniaczku się napij, a zaczniemy potem rozmawiać.
3: Ja pan,

0: dziecinko.
1: A ty w ogóle wiesz, co to znaczy basketball?
2: Proszę?
1: Grałeś kiedyś w życiu basketball?
2: Bardzo rzadko.
1: Wspaniała koszykówka polega na tym, żeby ją kontemplować.
2: Po co? Ja tylko denaturat piję. Interesuję się tym.

0: Trzymajcie się. Nie pijcie. Ja też piłem.
1: Jeżeli nie masz sublimacji, jeżeli nie masz tej wrażliwości i nie masz ochoty, to w ogóle zostaw to wszystko. To musisz mieć coś, co cię pociąga.
2: DJ Technik dzisiaj gościem. No i Figlina, który miał wpaść, ale niestety nie udało się. Ale pozdrawiamy Kubę bardzo serdecznie. Oby się nie rozchorował jakoś strasznie. No i życzymy zdrówka jak najbardziej. Mocno w remiksie Maro, to co teraz słyszeliśmy. No a my rozmawiamy w dalszym ciągu o tym projekcie, który zawiera po pierwsze muzykę, a po drugie zdjęcia. Zdjęcia zrobione na analogowym aparatem, analogową sztuką tak naprawdę fotografii. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Myślę, że kto taki winyl nabędzie, to szczególnie myślę, że dla Grochowian to jest bardzo fajna rzecz.
3: No bo są, wiesz, foty są tylko z Grochowa tak naprawdę, także ktoś to tam pewnie jest stamtąd, to będzie kojarzył miejscówki.
2: Tak jest.
3: I tak dalej, ale to też jest taki Grochów, wiesz, z mojej perspektywy jakby, bo ja też jakby, wiesz, ja nie mówię za całą dzielnicę, tylko to bardziej jest moje podwórko, które po prostu jest na Grochowie, wiesz, ludzie, których ja tam poznałem, których znam. Mhm. Także to jest tak wszystko z mojej perspektywy. Nie jest to, wiesz, jakiś historyczny album, tylko po prostu raczej taki
2: zajazdowy. Tego nie wiesz, bo wiesz, takie dzieła niektóre to dopiero później osiągają status historycznych.
3: Tak, ale teraz mi na przykład Groch z You Know Me, którego pozdrawiam, powiedział, że 10 albumów wysłał gdzieś tam za granicę do Londynu i tak sobie pomyślałem, że i tam, wiesz, to potem idzie gdzieś na jeszcze inne kierunki, te parę sztuk po prostu i tak sobie pomyślałem, że w jakimś, kurde, dziwnym zakątku świata, nie wiem, w jakiejś Japonii albo gdzieś takie foty mogą być po prostu niezłą egzotyką dla kogoś.
2: To prawda, to prawda, no. Ale to też, no, ciekawa rzecz, bo no, tutaj muzyka, skrecze, oczywiście są też słowa, no jest to album po polsku nagrany i o Polsce, o Warszawie, o Grochowie. Ale z drugiej strony jest to muzyka taka trochę świata, no bo DJ-e od zawsze po pierwsze komunikowali się ze sobą za pomocą skrecza, a po drugie komunikowali się z kosmosem. Dokładnie. Jak Mixmaster Mike chociażby. Tak. On miał łącze bezpośrednie i to słychać w jego skreczach. Na Grochów przylecieli, czy nie przylecieli kosmici?
3: Bywają. Kiedyś odwiedzają. Odwiedzają nas w Fogiel Autoserwisie, tak, wieczorami, jakby jesteśmy w kontakcie.
2: Dobrze. Słuchaj, bo to jest, mówimy o legendarności, o takim wręcz statusie, no może nie bohaterskim, ale na waszym albumie, na waszej epce znajduje się rzecz, która no tak naprawdę nikt by się tego nie spodziewał, przynajmniej ja, jak mi to powiedziałeś przez telefon, no to byłem w szoku totalnym. No powiedz, nie chcę tego mówić za ciebie, ty to powiedz.
3: No jest utwór pod tytułem Radio G. Radio G to był zespół hip-hopowy taki po prostu z Grochowa, który w 96 roku

0: chłopaki zaczęli nagrywać hip-hop. No i świetny styl po prostu mieli, jakby to naprawdę wyprzedzali moim zdaniem epokę. Mieli trochę takie podejście, że oni nie chcieli po prostu wydawać muzyki komercyjnie, tylko własnym sumptem i też jakby przez to wiele osób po prostu nie usłyszało o nich nigdy. Mhm. Natomiast na Grochowie byli bardzo znani, były fajne koncerty i ja na tym wyrosłem. No i taki wątek, jakby to też ten utwór, który właśnie zaraz puścimy, o którym opowiadam, to właśnie remix. Ja od Marka Walaszka, Maro Music, a.k.a. Gruszka, wziąłem wszystkie jakieś kasety, minidyski, on mi to wszystko dał, ja to przesłuchałem i okazało się, że tam po prostu znalazłem jakieś e-kapele na minidyskach i między innymi znalazłem fajne wersy Tomka Hady, który u Marka Walaszka nagrywał po prostu tam ten 96-7 rok, jeszcze przed Mystic Molesta
1: sam
0: w ogóle.
1: Początek, no.
0: Tak, to było jeszcze przed Molestą, no i tutaj jakby żeśmy zaszczepili po prostu też wersy Hady do tego utworu. No i to są nigdy wcześniej niepublikowane rapy po prostu jego, których po prostu nigdy świat nie widział, bo one gdzieś po prostu zostały nagrane tam na kasetę i
1: gdzieś tam przepadły,
0: gdzieś to utknęło. My z tej kasety to zgraliśmy, potem żeśmy to trochę wyczyścili w studiu, żeby to trochę lepiej brzmiało, ten głos. I zrobiliśmy po prostu numer, w którym jest Hada u nas na albumie, z czego jesteśmy bardzo dumni, no bo to jest jakby też reprezentant Grochowa.
1: Tak jest.
0: Więc wszystko jakby zostaje tutaj.
1: Jestem z Grochowa, ta dzielnica do Grochowa.
0: Dokładnie.
1: Wiadomo.
0: I co? No ja się jaram z tym faktem w ogóle, że mamy taki numer, że to jest w takim stylu właśnie, wiesz, rymy o rymach trochę te czasy takie, tego rapowania. No Grochów miał w ogóle mega slang, jeżeli chodzi o rap. Teraz puścimy ten utwór, to tutaj po prostu dużo różnych słów. W ogóle jak ktoś nie był z tego klimatu, to mógł w ogóle nie rozumieć, o czym jest mowa, bo Grochów był taki właśnie specyficzny, był taki bardzo hermetyczny i miał swój slang jakby, nie? Okay. Mocno. Mm-hmm. No i mi się to podobało. Ja to rozumiem, bo ja jakby tego słuchałem od początku, ja się na tym wychowałem. Marek Gruszka, Marek Walaszek, Maro Music był pierwszą osobą, która mi w ogóle gramofony gdzieś tam mogłem na żywo doświadczyć. Był taką pierwszą osobą, która po prostu, z którą miałem styczność ja, od której mogłem się czegoś tam nauczyć i tak. Marek był właśnie DJ-em i producentem zespołu Radio Grochów. No i to jest kawał historii, którą ja po prostu dzisiaj troszeczkę jakby chcę ludziom pokazać, odświeżyć i też w ogóle będzie teledysk do tego, jest gotowy już teledysk do tego utworu i wypuściliśmy już 4 klipy. Grochów, Baby, Texas, Mocno i teraz będziemy mieli Radio G, też teledysk, który jest, albo nie będę mówił jeszcze.
1: To nie mów, nie zdradzaj i posłuchajmy utworu.
0: Puśćmy go, no.
1: Jak na początek, a potem jeszcze będziemy o nim trochę rozmawiać.
2: Wreszcie musimy wyjść.
3: Jak wychodzimy?
2: No. Ty tak jest dobrze, zobacz, taka jest akcja.
4: Zaczynamy.
5: Riki triki, zbrojny mąż nigdy się nie wlecze. Mocne napięcie boga bonga jest G na przedzie. I stąd główem MC z rymy na

0: Zero.
1: Posterują w boksie, zmataczenie w twoim głosie. Transformers na bonga atakuje jeszcze raz. Agielot, buchastu na rapestu, ci doba bez.
2: Radio G! Radio G!
3: Ja nie parlewu, ja nie panie Maju, ja nie przy...

0: No dobra.
1: Wycisza się pięknie. DJ Technika za gramofonami i za mikrofonem, ponieważ no, również DJ się odzywa. Kiedyś było coś takiego, że no, DJ zazwyczaj za dużo nie mówili. Ty chyba lubiłeś gadać zawsze.
2: Ale to wiesz.
1: Byłeś wygadany. Zazwyczaj
2: nie.
1: Wieczorami na imprezach
2: właśnie
1: bardzo
2: nie.
1: Byłeś
2: właśnie
1: wygadany.
2: Kurde, zależy jak to było, nie? Na imprezie. Nie? Generalnie właśnie nie byłem z tych gadających, a zawsze mi się to podobało, bo jak oglądało się, wiesz, tych amerykańskich DJ-i, no. To oni wszyscy gadali. Tam po prostu, wiesz, po prostu to była jakby kultura, no ale to tak.
1: Kultura,
2: to,
1: tak, gadanie,
2: tam jest
1: kultura.
2: Inna otwartość w ogóle, nie?
1: Tak,
2: jak
1: to
2: kiedyś pojechałem pierwszy raz do Stanów, to zrozumiałem, że jakby oni w ogóle, jakby wiesz, gościu na ulicy, kurde, w autobusie ma taką bajerę, że u nas mógłby być, kurde, TV showmanem.
1: Oczywiście, że tak. To jest niesamowite u Amerykańców. Słuchaj, ale no, trochę też bycie DJ-em, ale potem no, tworzenie obrazu, czyli też stanie troszkę z tyłu tego wszystkiego, bo no, DJ też zawsze stoi z tyłu. Tutaj ty zacząłeś stać za kamerą. Zaczęło ci to całkiem fajnie wychodzić, przede wszystkim no, jeżeli chodzi o skille. No a po drugie też o biznes, no bo jakby nie było, po prostu to ci, myślę, że przyniosło większy, nie wiem czy fame, ale no, no więcej pewnie miałeś tego satysfakcji też takiej finansowej niż zrobienie rapu. Przez te tyle lat.
2: Satysfakcji
1: no bo,
2: finansowej?
1: Tak, no żeby to tak ładnie ugryźć. No bo wiesz, bo na tym rapie, no to wiadomo jakie to były stawki kiedyś, no tak. Tak naprawdę, że tych pieniędzy nie było za dużo.
2: No słuchaj, stawki za imprezy, jak wiesz, grałem, to się po prostu nie zmieniały, no wiesz.
1: Tak.
2: To były po prostu, one stały na jednym poziomie, to była tylko kwestia, ile masz tych imprez po prostu jakby, i na tym jakby mogłeś tam
1: oczywiście.
2: Wiesz, zrobić sobie tą sumę.
1: No,
2: jakąś,
1: no tak,
2: nie?
1: Bo jak grałeś 5 w tygodniu, tak. No to faktycznie tak. To się tam uzbierało, ale ceny nie były, kwoty nie były zbyt duże.
2: No wiesz, tak, no rzeczywiście jakby w tej branży, no takiej filmowej nazwijmy to, to jakby no rzeczywiście tutaj jakby każdy projekt trochę inny, no bo wiesz, były klipy, które też nie miały dużych budżetów, ale no robiliśmy też inne rzeczy, wiesz, z jakimiś partnerami tam, którzy, tak wiesz, no jak robisz, nie wiem, są sponsorzy, którzy nagle dorzucają coś i masz jakby duży budżet i możesz zrobić coś fajnego. Więc generalnie to trochę było też tak, że jak ja robiłem klipy i z Patrykiem jako Letem, no, żeśmy zrobili, nie wiem, chyba ze 100 teledysków, tak myślę, to tylko, że tam też w pewnym momencie było tak, że po prostu nie można było trochę się rozwijać, bo budżety też stanęły trochę.
1: No tak.
2: I wiesz, i po prostu... no i tak, i my jakby tam cały czas swoje umiejętności podnosiliśmy tym robieniem tych klipów, myśleniem o tym, co można jak inaczej zrobić, ale w pewnym momencie jednak te pieniądze nas ograniczały, no a w tych takich, powiedzmy, bardziej komercyjnych może, nie wiem, projektach, tam mogliśmy się rozwijać po prostu, bo dostaliśmy większą kasę i mogliśmy nagle, nie wiem, mieć lepszą kamerę, albo lepsze, więcej światła, albo jakiś kran filmowy. Ja po prostu mogłem się tego wszystkiego, wiesz, uczyć i jednocześnie pracować też, więc to tak wszystko szło w parze. No tak, tak, tak.
1: Ale,
2: tak
1: jednak, ale jednak widzisz, no tak naprawdę to też trochę taka bardziej też życiowa pasja? Robienie wideo? To też było twoją zajawką? Że tak,
2: tak, no totalnie, totalnie. To w ogóle łączenie...
1: Bo też
2: wiesz,
1: czasami wiesz, no jest DJ-em, ale masz jeszcze grafikiem i po prostu tyrasz w korpo jako grafik i wiesz.
2: Tak, tak, tak. Nie, no to totalnie pasja też. Tylko no wiesz, jak się pasja zamienia w pracę, no to po prostu, kurczę, to też trzeba jakby umieć tego pilnować, żeby ta pasja się przez tą pracę trochę,
1: no,
2: nie wiesz.
1: Nie osłabła, no.
2: Tak, nie osłabła albo nie wypaliła i tak dalej. I jak wiesz, na przykład za dużo robisz jakichś rzeczy typowo takich, powiedzmy, zleceniowych, pracowych, gdzie, nie wiem, gdzie twoja kreatywność tam no, nie może jakoś zaistnieć, to no to wiesz, to po prostu człowiek wtedy, to się wszystko trochę zmienia, no, więc
1: oczywiście.
2: Niektórzy umieją o ten balans dbać, ja tak mam różnie z tym wszystkim trochę, no ale w pewnym momencie właśnie poczułem taki głód też tych robienia takich rzeczy, tej właśnie wolności, jakby ten projekt jest taki wolnościowy mocno, bo jest crazy, ale o to chodziło właśnie od początku, żeby zrobić

0: rzeczy, których gdzie indziej bym nie mógł zrobić, których ktoś pewnie by mi nie zaakceptował moich pomysłów, albo wiesz, jakiś, nie
1: to
0: wiem,
1: oczywiście, no.
0: Raper by nie chciał mieć, nie wiem, jakiegoś, kurde, grochowskiego ninja, wiesz, w klipie, a ja stwierdziłem, że po prostu wiesz, chcę i mogę i tak będzie.
1: Dobrze, co mamy następne od ciebie? Coś mamy?
0: Wiesz co, może puścimy teraz taki jakiś DJ-ski kawałek, w ogóle trochę nie z naszej
1: super.
0: Już płyty. Żeby
1: tak, bo myślę, że już tym dojedziemy do końca tej godziny i jeszcze my się będziemy słyszeć po 22, więc DJ Technik na żywo ze studia Czwórki.
0: Utwór Return of the DJ, składanka On The Flex, kawałek DJ Godfather.
1: Jedziemy.

0: Trójka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: 11 stopni Celsjusza tylko na termometrach, no i temperatura spadnie dzisiaj w nocy do 9, więc niby niedużo, no ale jutro też cieplej nie zamierza być. Co prawda 16 stopni w ciągu dnia, no i 9 stopni w nocy. W ciągu dnia możemy spodziewać się niestety opadów deszczu, więc aura pewnie nie będzie zbyt przyjemna, ale może gdzieś słońce gdzieniegdzie pokaże swoje promyki. Ciśnienie dzisiaj to 1017 hektopaskali, no i obecnie szybko wzrasta.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Siemano, tutaj Jarecki.

0: Yeah, 6 minut po godzinie 22. My znajdujemy się w dużym studiu czwórki, bo audycja jest wyjątkowa. Nie zawsze to się zdarza, że wpada prawdziwy DJ, który naprawdę potrafi się posługiwać plackami, ponieważ z tymi plackami, bo też chciałem zapytać o ten sam początek, to ty już długo z tymi plackami działasz.
1: No tak, ja zacząłem właśnie taki, wiesz, 2003, no.
0: No.
1: Także już trochę, ale tak, wiesz, no potem nie grałem mniej, ale zawsze, wiesz, płyty, kolekcja, całe życie, jakby, wiesz, zawsze w domu.
0: Tak jest, ale koncertów też trochę pograłeś, no.
1: Pograłem chociażby... koncertów, miałem, wiesz, z Wieniem grałem bardzo dużo.
0: No właśnie chciałem,
1: dużo,
0: to wspominam, Góry Tarnowskie.
1: No, faktycznie.
0: Minus 40.
1: Fajnie, no.
0: W klubie minus 20.
1: Tak, no.
0: No, tam było źle.
1: Tak, no to nie, jasne, słuchaj, no jakby, wiesz, cała ta droga DJ-ska, no to jakby, wiesz, granie imprez, bardzo lubiłem ja dogrywać skrecze też, bo to było takie, wiesz, właśnie też ciekawe, kreatywne, mm-hmm. że jakby, wiesz, raperzy, no tobie też nagrałem przecież,
0: tak,
1: na
0: oczywiście.
1: Cały prawie album,
0: Ludzie,
1: nie?
0: Maszyny Słowa.
1: Więc bardzo
0: tym,
1: lubiłem
0: oczywiście.
1: Nagrywać skrecze, właśnie współpracę z raperami, czy właśnie potem granie też z koncertów, no to było, wiesz, spoko, no ja pamiętam, jak w 2009 roku do mnie zadzwonił Kosi i powiedział, że wiesz, że jakby Wienio szuka DJ, i że on nie zaproponował jemu, bo mm-hmm. i tak dalej, że jutro jakby co ja na to. Ja mówię, nie no, w ogóle mega, nie? To wiesz, nagle historia, że ja zaczynałem, wiesz, byłem małolatem, słuchałem Semolesty i tu nagle teraz jestem DJ-em i nagle jakby, wiesz, tak. jakby mam już teraz styk z tym, nie? Wiesz, mm-hmm. to...
0: Z tą legendą.
1: Z tą legendą, to nagle takie, wiesz, w ogóle wow. No mm-hmm. i Wienio przyszedł do mnie wtedy i też nagrałem mu katy na cały album, już tam włącznie ze skitami i tam też i teledyskami chyba dwoma. No i to było, wiesz, to fajne rzeczy, bardzo to takie było rozwijające, tak. też ciekawe, wiesz, kreatywne.
0: No ja wtedy zostałem na dwa koncerty chyba Hype Manem w ogóle.
1: Tak,
0: wiemy.
1: My mieliśmy, także jeździliśmy, no, ale też tak. pamiętasz, że kiedyś jeździliśmy w ogóle tak trochę sound systemowo, nie?
0: No,
1: żeśmy
0: no,
1: grali
0: oczywiście,
1: tam, ja grałem imprezy, ty hype'owałeś.
0: Tak, tak.
1: Też były takie, wiesz.
0: No to były te czasy jeszcze, gdzie tak naprawdę...
1: Do Łomży pamiętam, że jeździliśmy.
0: Do Łomży. O Jezu, słuchaj, ja teraz właśnie, jak powiedziałeś Łomża, od razu mam przed oczami, nie wiem, czy pamiętasz, jechaliśmy już w nocy, było późno i ten dzik, który był
1: tak.
0: na całej drodze rozparcelowany przez

0: przedni samochód. Zapamiętałem to, powiem ci szczerze. No. Nawet pamiętam, jakim samochodem jechaliśmy. Twoim.
1: Marki.
0: Na H.
1: Tak?
0: Na H. No. H i druga literka A.

0: Jego syna Stefanka, jeżeli słucha, on teraz się interesuje markami, także przy okazji wielkie pozdrowienia dla Stefanka, Romka i mojej Klaudii.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No właśnie, czy to jest przystanek jakiś ten album, taki na, żeby znowu trochę wrócić, żeby poczuć ten fajny vibe, po pierwsze Grochowski, po drugie Ziomalski z Kubą i w ogóle, bo myślę, że ta zajawka właśnie tego skrzyżowania w garażu, no to też to, co powiedziałeś, że to pobudziło też w tobie tą chęć roboty, bo to jednak to jest fajna rzecz, a jeszcze nagrywanie albumu w ogóle ze skitami i bawienie się tą całą formą i w teledyskach, no bo to jest stylizacja lata 70., 80., no, nie? Jakoś tak. Więc w ogóle to jest świetne.
0: Chcieliśmy być trochę jak ODB w Shimmy Shimmy Ya, wiesz. Tylko on by tam udawał Ricka Jamesa, a my bardziej, wiesz, jakieś takie polskie, kurde, sprawy. W każdym razie, wiesz, chodziło o zabawę. Też jakby, no... Trochę trudne było dla mnie to, że byłem trochę z dwóch stron tej kamery właśnie, jak robiliśmy te klipy, wiesz, bo tu występowałem, ale jednocześnie miałem jakiś scenariusz tego klipu i musiałem jakby być pewien, że on się realizuje, nie? I tutaj no tak. Chłopaki moi z Letem, no Alex, Patryk, oni jakby, mam totalne zaufanie do nich oczywiście, ale jakby lubię też jakby mieć kontrolę nad tak tym, co się dzieje, więc to było takie, wiesz, tu kurde, jestem za kamerą na podglądzie, a tutaj nagle, wiesz, muszę być za gramofonami albo coś tam robić innego, ale też było takie to bardzo otwierające, bo jakby ja właśnie zawsze z tej drugiej strony kamery, gdzie filmujemy kogoś, coś, jakąś sytuację, nie wiem, reżyseruję to, a jednak być przed kamerą jest w ogóle co innego i też dla mnie to takie bardzo fajnie otwierające wewnętrznie, wiesz, tak po prostu jakby trochę tak się przełamałem też, myślę, sam ze sobą i myślę, że właśnie tak, że to jest trochę taki początek takiego zupełnie nowego etapu otwarcia właśnie w moim życiu, gdzie już po prostu jestem dojrzały, wiesz, mam rodzinę, jakieś tam życie takie, jakie chciałem, to mi się udało stworzyć. No i wiesz, nie ma na co czekać, bo czas ucieka i kurde, trzeba robić po prostu to, co się lubi, to, co się kocha. I tak zamierzam właśnie działać, balansować to oczywiście z jakimś tam życiem zawodowym, nie? Ale tak, robić rzeczy autorskie, bo to jest po prostu złoto.
1: To jest cudowna rzecz, potem można sobie słuchać, puścić dzieciom, wnukom. Puścisz coś następnego?
0: Tak,
1: co masz?
0: Tak, mam Executioners, kawałek.
1: Lubię tą płytę bardzo.
0: Tak, Hey DJ, wanna play us? Nie pamiętam na tytuł, ale zagramy go.
1: Posłuchajmy. Hey DJ.

0: ridiculous.
1: W naszym studiu w dalszym ciągu DJ Technik, no i oczywiście Figlina, który jest tutaj, no jest obecny tutaj,
2: jest obecny
1: w trakach chociażby, jest obecny.
2: Duchem, dokładnie. Kuba, pozdrawiam cię, jeżeli słuchasz.
1: Który graliśmy. Zdrówka. Tak, oczywiście, że tak. A skąd w ogóle, bo ja no też trochę Kubę znam, może nie tak długo jak pewnie ciebie i nie tak dobrze pewnie jak swego czasu my się znaliśmy, ale czy on rapował już wcześniej?
2: Tak, tak, Kuba rapował. Okay. Kuba rapował właśnie w tym zespole Radio G, Radio Grochów. Kuba okay. był też jednym tam z MCs.
1: No widzisz, to ja nie widziałem.
2: My w ogóle z Kubą, potem tam jego drogi się rozeszły, a my kiedyś, ja w ogóle robiłem podkłady, jakieś tam 2000 rok, bity jakieś, i Kuba u mnie nagrywał w domu, więc my tam sobie w ogóle parę rzeczy nagraliśmy. No i zawsze, wiesz, zawsze po prostu rap nas mega łączył, jakby w ogóle też myślę, że, bo my się znamy ze 30 lat i że ta w ogóle cała zajawka rapowa nas tak utrzyma, bo to zawsze był temat, który nas jakby, wiesz, to już mówiłem, a łączył po prostu. No i do dzisiaj to zostało, wiesz, i tylko, że teraz stwierdziliśmy, że tyle już, na tyle się tym jaramy, tyle po prostu w tym siedzieliśmy, że w ogóle czas, kurde, jakby w ogóle zrobić coś swojego,
1: No właśnie, no bo to tak po tylu latach tak naprawdę i
2: tak,
1: totalnie
2: tak.
1: się nie spodziewałem.
2: No
1: tego.
2: Wiesz, jakby, nie wiem, może dużo ludzi już w tym wieku, chociaż nie jestem jakiś stary też, ale wiesz, w kapciach siedzą, nie, ja też lubię na kanapie, ale no kurde, wiadomo. Ale jednak jakby, no tak sobie myślę, że czas ucieka i nie, no wiesz, jakby trzeba robić, jak jest zajawka, słuchaj, to trzeba robić.
1: Dzisiaj się spotkaliśmy, mam wrażenie, jak, że spotkaliśmy się, wyglądaliśmy prawie tak samo, czy ty
2: tak.
1: na pewno,
2: ty
1: jak
2: też.
1: Nagrywaliśmy
2: ty
1: moją
2: tak samo,
1: drugą płytę i w ogóle to jest dla mnie szok, czy, tak. że po prostu chyba my jesteśmy tak zakonserwowani w naszej banierce, że nam dobrze idzie to starzenie się, czyli tak. po prostu się nie starzejemy. Ale a propos teledysków, no bo do każdego, znaczy na razie, no, jest tych teledysków sporo i tak jak powiedziałeś mi w przerwie, że no, DJ-e raczej nie robią klipów do swoich kawałków, chociaż The Executioners chyba mieli teledyski, nie?
2: No właśnie nie mieli.
1: Nie mieli,
2: właśnie
1: naprawdę?
2: Nie mieli. Ja jak robiłem jakby research do jakby tej płyty naszej i chciałem zobaczyć, co w ogóle DJ-e robili no. w historii w ogóle, jakby wiesz, ten, no to stary, bardzo mało w ogóle tego było, ale tak totalnie mało, nie? Jakby, że, okay. że wiesz, że praktycznie, no wiesz, Qbert robił rzeczy jakieś tam, Wave Twisters i takie, wiesz, ale no nie, hip-hopowo takich stricte, właśnie ci DJ, na przykład Executioners, ta płyta Expressions, nie ma żadnego klipu do
1: A
2: tego.
1: Invisible, Scratch Pickles, mają jakieś też, nie?
2: Też, nie? Znaczy mają teraz tam, wiesz, jakby takie już nowsze, bo już tak no bardziej tak. trochę na potrzeby pewnie też social mediów, ale no. ja mówię o tych takich czasach, wiesz, 90. Okay, i później, to, no wiesz, dzisiaj tego się trochę więcej robi, no bo jest social media i tak dalej.
1: Ale tam był na tej płycie kawałek z Lecz Profesorem, chyba z tego, co pamiętam.
2: To nie ta płyta, to na następnej.
1: A, to na następnej płycie.
2: Na taki XL był numer.
1: XL, tak.
2: Z Lecz Profesorem. No,
1: I do tego też nie było klipu?
2: Nie było.
1: Kurczę,
2: nie, bo oni mieli widzieć. Potem dopiero, słuchaj, taki z Linkin Park, bo no. mieli taki z Linkin Park, tak. Executioners i Linkin Park, no i do tego był teledysk, okay, ale to
1: pamiętam,
2: wiesz, ale to dlatego też, że było Linkin Park.
1: No oczywiście.
2: To nie był taki hip-hop już, jak oni robili, tylko wiesz, to po prostu jakby już trochę inny lot. Nie? No, ja miałem właśnie taką akcję, żeby po prostu kawałki, które robimy, dalej jakby ja je przedłużałem, że tak powiem, reżysersko, czyli jak

0: Jakby wiesz, zrobienie utworu to był przystanek, ale potem jakby mi kiełkował już pomysł, jaki będzie klip do tego. Mhm. Czyli jakby wiesz, ja miałem pełną kontrolę nad tym, żeby zrobić muzykę, a potem obraz. I tym samym to jest takie po prostu jakieś, mi się wydaje bardzo, bo wiesz, bo miałem tą wizję gdzieś tam od początku przez muzykę do jakby obrazka. Mhm. Już
1: ale później. Właśnie to jest moim zdaniem koncept album, no musi mieć coś więcej niż tylko muzykę i tutaj historia jest przedstawiona w zdjęciach. No ale też no, tak naprawdę gdzieś muzyka, zdjęcia łączą się ze sobą w piękny sposób. Dobra, posłuchajmy kawałka, bo słyszę, że coś już tam montujesz. I jeszcze zrobimy na ostatnie wejście już pożegnalne, bo powiemy o czymś
0: o imprezie.
1: Jeszcze, o imprezie chcieliśmy powiedzieć dokładnie, więc zostańcie z nami. Jaki kawałek zagrasz?
0: Puszczę jeszcze mocno, bo tyle o tym gadaliśmy, a mam singiel ze sobą, więc teraz puszczę blend mój z mocno pod Buka Shade.
1: Dobrze, posłuchajcie.
2: Co to znaczy o tej godzinie się pije? A co to znaczy się pije? Łyka się cały czas, o tym myślę, że Wodek, chodźmy koniaczku się napij, a zaczniemy

0: Ballgame.
1: Lichaam hip-hop.
0: Hip-hop?
1: Nog hip-hop, to znie, ja chciałem zobaczyć hip-hop.
0: Dziecinka, musi być sublimacja duchowa, zachodzisz w człowieku.
1: To chyba nie dam rady śpiewać do hip-hopu.

0: No trzymajcie się, nie pijcie, ja też piłem.
1: Jeżeli nie masz sublimacji, jeżeli nie masz tej wrażliwości i nie masz ochoty, to w ogóle zostaw to wszystko. To musisz mieć coś, co się pociąga.
2: No i wchodzimy na antenę 22 minuty po godzinie 22, a będą jeszcze, ile tam jest? Nie, już myślałem, że będą urodziny, imieniny i coś jeszcze, godziny. Wszystko da się. DJ Technik w dalszym ciągu w naszym studiu. Rozmawiamy o albumie, który ukazał się dopiero co. Ukazał się już, tak?
3: Na winylu premiera. Się ukazał, dobrze. 19, także zapraszamy wszystkich po płytę. Można ją kupić u Grocha na You Know Me Records. Można też się do nas zgłosić bezpośrednio gdzieś tam na mediach społecznościowych czy coś. A w wersji digitalowej na Spotify'ach całość ukaże się 4 października.
2: Okej.
3: Okay. Czyli trochę... na razie wypuszczamy też single na Spotify, no ale całość jeszcze trochę. I to będzie zgrane z imprezą, która odbędzie się 3 października. Serdecznie wszystkich zapraszam na powiedzmy takie duże release party w klubie Stalownia na Szwedzkiej. Będzie ekstra hip-hopowa impreza. Zrobiliśmy już 2 imprezy do tej pory związane z projektem i 2 były totalnie po prostu fajne.
2: Jedna ostatnia w
3: kinie Amondo w ostatnim tygodniu, gdzie robiliśmy premierę klipu Mocno plus właśnie imprezkę. A wcześniej u Kuby w Fogiel Autoserwisie w lato to takie garaż party w ogóle. Mm-hmm. To było w ogóle ekstra, bo przyszło dużo ludzi, była świetna atmosfera, jakby ludzie, nie wiem, z bloków, ludzie jacyś, kurczę, znajomi, dalsi, bliżsi. W ogóle nagle okazało się, że tych ludzi jest sporo i wszyscy nagle po prostu

0: przyszli, fajnie. Więc czuliśmy, że po prostu to, co na żywo gdzieś tam robimy, i znaczy na żywo, że komunikujemy gdzieś w mediach, nagle stwierdziliśmy, że jakby mamy potrzebę spotkania się z ludźmi, a nie tylko komunikacji takiej cały czas, wiesz, przez po prostu media. I mega to wyszło, nie? I potem tak, była ta druga premiera, a teraz 3 października w Klub Stalownia na Szwedzkiej robimy dużą imprezę. Też cię serdecznie zapraszam, dobrze, bo już się 2 razy zapraszałem.
1: Tak, tak, i mam nadzieję, że tam się wybiorę, chociaż totalnie może nie moja okolica.
0: Może do 3 razy sztuka.
1: Może do 3 razy sztuka, tak.
0: Tak, super klub, bo taki industrialny bardzo, ekstra miejsce, nowe zresztą bardzo i też z takim potencjałem, że chcą robić rapowe imprezy, więc...
1: O, no to widzisz, no boję się trochę tam tych miejsc. Ta Szwedzka tak mnie przerażała zawsze.
0: Wiesz, tam teraz jest pełno nowych
1: budynków. Wiem, wszystko jest nowocześnie, rodziny, już nie ma w ogóle bandyterki. W ogóle złych ludzi nie ma, zniknęli.
0: W Warszawie, dokładnie.
1: Z Warszawy w ogóle. Nie, ale oczywiście no, zawsze trzeba na siebie gdzieś tam uważać. Ja jeszcze chciałem wrócić tylko do jednej rzeczy, bo jakiś czas temu, to już było parę lat temu, wypuściłeś taki filmik z takim rolnikiem, który idzie przez pole, potem zakłada strój kosmonauty i no jest odlot. Tak. To też to była taki moment, że coś chciałeś zrobić swojego, czy to było jeszcze w ramach czegoś, jakiegoś projektu większego, który robiliście?
0: To była pojedyncza rzecz. Okay. Po prostu jakby miałem taki pomysł, że wiesz, nagrałem sobie jakiś utwór też oparty na skreczach i stwierdziłem, że jakby skoro właśnie jest to mój utwór, to mogę zrobić sobie jakiś dowolny do tego klip i właśnie jeżdżąc na wieś tam mojej strony na Dąbrówkę, na Lubelszczyźnie, miałem takiego sąsiada, który no, zmarł niestety w styczniu zmarł, na początku. Kazik, no mieliśmy właśnie fajną relację, przez od 10 lat się tak po prostu codziennie tam spotykaliśmy, jak ja tam na wieś jeździłem w lato. I on był strasznie zabawny, humorystyczny i taki właśnie, kurczę, dużo się od niego nauczyłem. I też właśnie on był tym właśnie rolnikiem, tym DJ-em. Okay. Jakby, nie? Bo ja stwierdziłem, Kazik, ty jesteś na tyle super, ja mam fajny pomysł, chodź zrobimy, on nigdy nie występował, wiesz, przed kamerą i tak dalej, nie? I mówię, będziesz, kurde, udawał, że jesteś DJ-em, że skreczujesz i ja tam w ogóle byłem, moje ręce były pod gramofonami, ja tam jakby byłem schowany, on przełożony, miałem ręce przez jego koszulę jakby tu.
1: No co tego, tak. Zastanowiłem się, jak to jest zrobione.
0: W ogóle, mówię, bo zależało
1: jak
0: mi na tym,
1: skubaniutki potrafi, jak się nauczy.
0: Bo zależało mi na tym, żeby było widać, że jakby to rzeczywiście nie jest jakoś tak pomontowane, że
1: dobra,
0: to ręce
1: fajne.
0: Czyjeś ten, tylko po prostu, że on to robi, więc po prostu ja byłem tak I to się udało, no i to wiesz, to też była tak rzecz, z której jestem bardzo zadowolony do dzisiaj i no i tak i Kazik Szymański, rest in peace.
1: Rest in peace. Czy w najbliższej przyszłości kolejne rzeczy spod szyldu takiego undergroundowego, bo to jest taki undergroundowy projekt, fajny undergroundowy projekt, uwielbiam takie rzeczy. Czy dalej rozumiem też wideo, teledyski, czy na przykład chcesz być zapraszany przez raperów na płyty, czy w ogóle raperzy jeszcze zapraszają DJ na płyty, bo coraz mniej na pewno, no ale jednak, no to jesteś takim DJ-em.
0: No teraz Ponar się do mnie odezwał, na przykład wiesz, jak zobaczył, że ja trochę się reaktywowałem, to przyszedł ostatnio na imprezę i już rozmawialiśmy o jakimś utworze, ma do mnie wpaść i coś tam mamy robić. Także jestem otwarty, nie? Jestem otwarty, aczkolwiek teraz to będę musiał sobie trochę odpocząć, bo bardzo dużo mnie to kosztowało po prostu.
1: Dobrze, odpoczywaj.
0: Tak, także jakby no, te wszystkie jakieś rolki tam i tak dalej, z rzeczy to totalna zajawka, w ogóle fajnie, że teraz można coś zmontować, nie wiem, pod jakąś muzykę, jakąkolwiek, kurczę, nie wiem, Tribe Called Quest i nie wiem, i wrzucić to legalnie jakby możesz sobie robić, to jest totalna zabawa, ja w ogóle robię te rolki tak, że ja mam gramofony podłączone, zgrywam sobie coś z gramofonu, jakiś kawałek wybieram, mówię, o, pod to będzie fajnie, wiesz, zgrywam sobie albo instrumental, albo numer, tnę se szybko z telefonu i wiesz, robię takie edity, kurde, które potem se puszczam i mam taki chwilowy po prostu impuls, też szybki zajaweczki.
1: Fajnie.
0: No, ale się narobiłem trochę tego w ostatnim czasie, więc niedługo będę musiał jakieś wakacje.
1: Dobrze,
0: zarządzić.
1: Wakacyjki przed tobą. Kończymy nasze spotkanie. Bartku, dziękuję ci, że
0: dziękuję
1: wpadłeś.
0: Dziękuję ci bardzo, Michał, za zaproszenie. Tak. Ogromna przyjemność. Cieszę się, że mogłem się podzielić z tobą, ze słuchaczami, naszym projektem. Sprawdzajcie Technik Figlina. Niedługo wychodzę na Grochów. Album jest dostępny. Yo.
1: 3 października na Szwedzkiej. Tak. Zapraszamy do klubu Stalownia.
0: Dokładnie.
1: Już zapamiętałem. To przyjdę na pewno, jak zapamiętałem.
0: Także... Przymęczę cię jeszcze, żebyś był.
1: Dobrze, dziękujemy serdecznie. Oby więcej takich audycji. Ja myślę, że tutaj jeszcze z technikiem sobie pogadamy o fajnych patentach, bo można na pewno jeszcze tą DJing o wiele bardziej pokazać. No bo u nas w czwórce jest taka opcja, więc myślę, że może o czymś takim pomyślimy. Także dziękujemy. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
0: Dzięki.
1: Kubuś, pozdrawiamy.

0: Się, pozdrawiam Kubę Fogla, tak, pozdrawiam wszystkich.
1: Kubę Fogla. No a wy uderzajcie po winyl, no bo fajnie mieć taki winyl ze zdjęciami jeszcze z albumem, no, nic lepszego. Puszczasz coś na koniec jeszcze? Czy nie? Czy masz coś przygotowane?
0: Może puszczę na koniec dedykuję właśnie Kubie Foglowi. Jego utwór pianistyczny, solo pod tytułem Rozsypane szkło.
1: Dziękuję serdecznie, a my słyszymy się już po utworach muzycznych. Thank you.

0: fali. Tweet, to co właśnie się skończyło, tweet, która wróciła. Właśnie zawsze mam problem z tym, czy ktoś wraca, czy po prostu ktoś jest, a nie do końca śledzę jego twórczość, bo tak też często bywa. Ale akurat jeżeli chodzi o tweet, no to myślę, że od tego pierwszego takiego wielkiego bangera jestem jej fanem. Fajny głos, fajna barwa, fajna umiejętność też śpiewania takiego w miarę swoim stylu, bo myślę, że to też ciężko jest wypracować. No muzykalność oczywiście, ale też tutaj ten beat, no bardzo, bardzo oldschoolowo brzmiąco, taki R&B z prawdziwego zdarzenia, tak jak kiedyś się to robiło. No i dzisiaj też widzicie sami, że i słyszycie, że dzisiaj też można tak bawić się muzyką, żeby nie przenosząc aż tak bardzo, nie wiem, jakości, jakichś stereotypów z tamtych lat, robić dalej dobrą muzę i kierować się po prostu serduchem i duszą. Nie zawsze to jest opłacalne i zazwyczaj, niestety, to nie jest opłacalne, ale z drugiej strony myślę, że posiadanie w ogóle statusu artysty, że ktoś nazywa się artystą, no coś musi za tym stać, no bo nie każdy raper, nie każdy piosenkarz, nie każdy wokalista jest artystą, tak samo jak nie każdy aktor jest wielkim artystą. I nie mówię tutaj, że ktoś może być przeciętny czy gorszy, tylko po prostu są też wyjątkowe talenty, które potrafią objawić się tak naprawdę od razu i potrafią zainteresować słuchacza, a do niektórych trzeba na przykład dojrzewać przez spory czas. Kool G Rap, Royal Flesh, Vado, Never Be, a potem będzie Big Twins i Laws of Attraction, wyprodukowany utwór przez DJ-a Wula.
1: And now the man this evening is four, and I think we should welcome him because it's been a long time.

0: Numer raz na fali.
1: Na fali.
2: Big Twins, czyli duże bliźniaki, wręcz ogromne bliźniaki w utworze Laws of Attraction. Panowie,

Wrócili do gry, no bo też ich nie było już sporo, a może byli gdzieś tam się przyczajeni, wypuszczali swoje kawałki, ja po prostu tego nie zarejestrowałem. Ale zarejestrowałem inne rzeczy i dzisiaj Rakim, Corrupt i Master Killa, o którym również zamieniłem przed chwilą słowo z DJ-em Technikiem, bo też słuchał tej epki, tej płyty i też o niej już mówiłem, że tak naprawdę... No, fajna, porządna, poprawna, ale nie ma w niej nic takiego, jak ja czasami czekam na taki, no, chociażby jeden utwór albo dwa utwory, które tak mi zajdą za ucho, że będę naprawdę pamiętał ten kawałek, że on był z tej płyty i próbuję tych płyt słuchać i próbuję znaleźć te kawałki i może dlatego, że często nie wracam za bardzo już do tych albumów. Posłucham raz, dwa razy i nie wracam, a przypuszczam, że magia może pojawić się właśnie jak wracamy do takiego albumu, nie wiem, po miesiącu, po dwóch miesiącach, po pół roku nawet i to już jest ta sytuacja, że gdzieś znamy już ten kawałek, niby nie tak dobrze, ale jednak i wtedy pojawia się czasami ten element, który powoduje, że wow, ta płyta jest świetna. Więc posłuchajcie, ale ja bym zamienił, Kasiu, jakbyśmy mogli tylko zamienić na Wenę teraz, dobrze? Żebyś Wenę poleciał teraz, bo już powiedziałem o Rakimie, ale teraz przed wami będzie Wena z gościnnym udziałem VBS-a i Kękę. Wena, który powrócił ze swoją odsłoną, kolejną odsłoną Monochromów, Monochromy 2. Ja jestem fanem Weny, bardzo się cieszę, że ziomek rapuje, że nagrywa i że wychodzą fajne rzeczy od niego i że mogę puścić w czwórce, bo dzisiaj specjalnie dla mnie ocenzurował, wysłał, żebyśmy mogli to zagrać. Posłuchajcie Wena, a potem Rakim, Corrupt, Master Killa i Rabbit.

0: low tone. Everybody's in a place. On the case in your face, nigga, we born a pink coat, mean mug, show love.
1: No i Snoop Doggy Dogg na koniec w tym remiksie. No właśnie, remiksy w rapie zawsze były czymś wyjątkowym. Często pojawiały się remiksy znanych producentów, które były wow, bo były lepsze niż oryginały. Czasem pojawiły się remiksy z gościnnymi zwrotkami innych raperów, co też było wow. No a tutaj, jak sami słyszeliście, no taki remiks z gościnną zwrotką Snoop Doggy Dogga. Dziękuję wam za dzisiaj, moi drodzy. Życzę wam oczywiście dobrej nocki. Zostało 8, nie jakie 8, 7, nawet 6 już prawie minut do godziny 23, więc ja wam mówię papa, dobrej nocki, trzymajcie się, słyszymy się w niedzielę, najbliższą niedzielę w audycji Na Cztery Łapy. Będzie się działo, będą goście, będą psiaki, także do zobaczenia, do usłyszenia, no i trzymajcie się, pa.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy.
1: Bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Tak jak

0: Cześć, tu Wojciech Baranowski. Słuchasz Czwórki. Czwórka, to słychać.
1: 마지막 마시오.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Siądź na chwilę i leć mi, eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

beze mnie. Siądź na chwilę i leć mi. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

gardeł. Sprzedamy wszystko co mamy. Zelo, oj dasza, ty skasuj Instagramy. Robię plany, mam skitrany, wielki diamentowy kamyk. A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą na łby, nie ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie tak.

dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę. Dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę.

Lata. Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień...

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość

minie, to etos naszej pasji i droga w tej doktrynie. To nasze ślady zostawione nie znikną, dopóki gardło naszych fanów nie zamilkną. W społecznym czynie dla podwórek i ziomali, to

Nie wiem, czy wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12. Zalewam grzybisz i takę.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Mic check. Beska, beska. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo takich jak ty.

Chociaż apetyt jest we mnie i kusi to kusi, jak owoc co zrzucił. Klęska na każdą owieczkę.

Does she want?

0: Wróż nam. Ciemniej, ciemniej, ciemniej.
1: Ciemniej, ciemniej. Ciemniej, ciemniej.
0: Im więcej wiadomo, tym ciemniej. Ciemniej, ciemniej.
1: Ciemniej, ciemniej. Ciemniej.

Bobby Boulders.

0: Kucharz czwórki. Gramy. Gramy. Teraz gramy.
1: Yeah, Koszli Sessions, Kosmo Król, Podziemie Centrum. Nie wiem.

0: pierwszy raz.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.

Yeah.

0: naprawdę wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: Ty tylko następny w kolejce.